0: Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Miał 12 lat, gdy rozpoczął studia w katedrze prawa na Uniwersytecie w Neapolu. W wieku lat 17 był już doktorem obojga praw i rozpoczynał praktykę adwokata, a równo 10 lat później wybitnie utalentowany Alfons Maria Liguori rzucił palestrę i zaczął szukać tego, czego mu brakowało. Jakiejś naprawdę ważnej sprawy, dla której warto poświęcić życie, która nie będzie tylko błyskotliwym posługiwaniem się słowami w celu lawirowania między paragrafami. I tak nasz dzisiejszy patron przyjął święcenia i stał się kapłanem, niezwykle gorliwym, dodajmy, bo odkrył rzeszę ludzi, których nigdy nie widział na sądowej sali, a którzy czekali na pomoc. Biednych, pozbawionych duchowego wsparcia, skazanych na śmierć za życia na marginesie społeczeństwa. Dla nich to w 1732 roku założył nowe zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, popularnie zwane odtąd redemptorystami. Czy jednak odkrywszy swoje powołanie, ksiądz Alfons Maria Liguori uwolnił się od ludzkiej małostkowości, od władzy pieniądza, od tysięcy słów, które nie zmieniają świata na lepsze, a których nasłuchał się w młodości jako prawnik? Nie. Było nawet jeszcze trudniej, od kiedy został biskupem, ale teraz wszystkie swoje talenty mógł z czystym sercem spożytkować w dobrej sprawie. Dlatego Alfons Maria Liguori zaliczany jest nie tylko do grona świętych, ale to także jeden z najpłodniejszych pisarzy, jakich znają dzieje chrześcijaństwa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: upadnie kto w grzech, zabrnie głęboko w nałogi, wzgardzi Bożymi łaskami, nie patrzy już na dobre przykłady innych, nie zwraca uwagi na zbawienne natchnienia i staje się niegodnym dalszych łask. Czy ma już rozpaczać? Nie, przenigdy. Ma bowiem od Boga daną sobie Matkę, która czułym sercem śledzi każdy jego czyn, każde słowo, każdą myśl. Ona nie patrzy na to, czy on godny łaski zmiłowania. Ona Matką tylko miłosierdzia, więc spieszy, chociaż nawet nie wzywana tam, gdzie najwięcej nędzy w duszach. Owszem, im bardziej dusza zeszpeciła się grzechem, tym bardziej w niej okazuje się miłosierdzie Boże, którego uosobieniem jest właśnie niepokalana.
0: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jan upominał się o prawo Boże, ale i o dobro. Heroda zachował czyste sumienie, a króla skłonił do refleksji. Święty Marek zapisze, że mimo niepokoju Herod chętnie słuchał Jana. Gdy ktoś obok nas łamie przykazania, krzywdząc siebie i innych, nie jest łatwo mądrze zareagować. Tak samo być jedynym w towarzystwie, kto wyznaje inne wartości i o nich mówi. Zaczynając od poszczenia w piątki, przez niezgodę na hejt, po tematy bioetyczne. Czy są sytuacje, w których milczę? Ze względu na czyje dobro zabiorę głos?

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
0: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
6: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
8: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: upadnie kto w grzech, zabrnie głęboko w nałogi, wzgardzi Bożymi łaskami, nie patrzy już na dobre przykłady innych, nie zwraca uwagi na zbawienne natchnienia i staje się niegodnym dalszych łask. Czy ma już rozpaczać? Nie, przenigdy. Ma bowiem od Boga daną sobie matkę, która czułym sercem śledzi każdy jego czyn, każde słowo, każdą myśl. Ona nie patrzy na to, czy on godny łaski zmiłowania. Ona matką tylko miłosierdzia, więc spieszy, chociaż nawet nie wzywana tam, gdzie najwięcej nędzy w duszach. Owszem, im bardziej dusza zeszpeciła się grzechem, tym bardziej w niej okazuje się miłosierdzie Boże, którego uosobieniem jest właśnie niepokalana.
6: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Wczoraj byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko.

0: dziecko o cokolwiek poprosi. A ona przedtem, już podmówiona przez swoją matkę, powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
1: Ewangelia opisuje rodzinę, którą dziś określilibyśmy jako toksyczną. Pokazuje też, do czego ostatecznie prowadzi poważny grzech. Człowiek przekonany, że postępuje słusznie, jest w stanie posunąć się do rzeczy strasznych. Wtedy działa w zaślepieniu. Jak Herodia, która pragnąc śmierci Jana, broni pozornego dobra, jakie widzi w swoim związku z Herodem. Uczucia motywują nas do działania, ale to nie one decydują, czy nasze wybory są dobre, czy złe. Pomyśl, kiedy ostatnio udało mi się nie ulec uczuciu, które popychało mnie do czegoś złego.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: pani Godzikowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
6: Do peregrynacji w archidiecezji poznańskiej przygotowuje się święta Teresa i jej rodzice. Cały czas trwa akcja Caritas Poznań Tornister pełen uśmiechów. 4 sierpnia natomiast będziemy obchodzili święto proboszczów. Jak zawsze wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
5: U proboszcza w parafii.
6: Chociaż mało kto w lipcu jeszcze myśli o szkole, w Caritas Poznań trwają już przygotowania do kolejnego roku szkolnego. 18. edycja akcji Tornister pełen uśmiechów, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
7: Przygotowujemy takie wyprawki szkolne dla dzieci i potem rozdajemy je właśnie dzieciom z rodzin wielodzietnych, z rodzin jakichś takich uboższych. Też przez lata różne oblicza ta akcja miała, bo zdarzało się też, że one wyjeżdżały na przykład na Litwę czy do Ukrainy, czy wysyłaliśmy je. Ale patrzymy tam, gdzie są potrzeby. Widzimy tą potrzebę cały czas w Poznaniu, także trzymamy się w tym roku Poznania i patrzymy, na ile to jest konieczne. Widzimy, że ta potrzeba jest i że zgłaszają się nadal chętni, także mimo wszelkich dodatków na rzecz dzieci, takiej pomocy socjalnej, pomocy takiej finansowej dla rodzin, ta pomoc nadal się spotyka z bardzo dobrym odbiorem i myślę, że to też są takie bardzo przyjemne rzeczy, że tak powiem, i uniwersalne, bo wiadomo, że trudniej by nam było przygotowywać właśnie takie wyprawki typu książki. Ten sam start w początek roku szkolnego, tu buty na WF, tu coś tam, tu coś tam. I jeżeli na przykład dzieci w domu jest 8, a znamy takie rodziny, no to są gigantyczne koszty i wtedy takie odciążenie w postaci tego, że ktoś przyniesie pakiet zeszyty, właśnie te kredki, długopisy, ołówki i co tam jeszcze potrzeba, to jest jakieś odciążenie.
6: Caritas chce przygotować 500 wyprawek szkolnych dla tych dzieci, których rodzice nie są im w stanie ich zapewnić.
7: Wolontariusze te całe darowizny sortują i mamy karton, gdzie są właśnie ołówki, karton, gdzie są długopisy i tak po kolei. I kiedy przychodzi do pakowania tornistrów, przygotowywania tych wyprawek, wtedy po prostu oni biorą z każdego. I w zależności też staramy się, żeby te tornistry były dostosowane do wieku, do płci, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy są kolorowe, ma jakieś takie motywy z bajek, żeby rzeczywiście były dostosowane dla dziewczynek i dla chłopców różne, żeby ktoś, kto idzie do liceum, nie dostawał plasteliny na przykład.
6: Tornistry przygotowane w ramach akcji będą przekazane do rodzin wielodzietnych, najuboższych i dla dzieci korzystających z placówek Caritas, świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, centrum pomocy migrantom i uchodźcom. Będą również rozdawane w parafiach archidiecezji poznańskiej dzięki działalności parafialnych zespołów Caritas. W akcję może się zaangażować każdy chętny i w swojej firmie, w rodzinie, z sąsiadami zebrać przybory szkolne, a później dostarczyć je do centrali Caritas przy ulicy Rynek Wildecki 4A w godzinach od 8.30. do 14.30. Można również wpłacić pieniądze na zbiórkę, która działa na stronie Caritas Poznań. Akcja trwa jeszcze do 3 sierpnia.
5: U proboszcza w parafii.
6: Od 5 do 9 sierpnia będzie trwała peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, Zeli i Ludwika Martę, w archidiecezji poznańskiej. W Poznaniu zakończy się ogólnopolska peregrynacja relikwii, mówi ojciec Ernest Zielonka, koordynator peregrynacji w północno-zachodniej Polsce.
8: Peregrynacja jest realizacją pragnienia świętej Tereski. To jest jedyny przypadek peregrynacji relikwii, którą święta za życia wymyśliła. To ona zapowiedziała, że po śmierci dopiero zacznie działać, że wtedy z nieba zniknie bardzo wiele rzeczy, że będzie złodziejką, że będzie udzielała łask ludziom. to było jej pragnienie, także ojcowie w Lizie zwyczajnie odpowiedzieli na pragnienie Tereski, a od momentu, kiedy zostali kanonizowani także jej rodzice, Ludwik i Zelia, to jakby w sposób naturalny dołączyli do tej peregrynacji po całym świecie.
6: Relikwie świętych rozpoczną peregrynację w naszej archidiecezji od klasztorów z Woli koło Zaniemyśla w środę 5 sierpnia około godziny 12.
8: Stamtąd przejedziemy 6 sierpnia do Puszczykowa, do klasztoru sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, a wieczorem 6 sierpnia przyjeżdżamy do Poznania. I rozpoczynamy, tak jak to było we wszystkich miejscach w Polsce, od takiej prywatnej wizyty Tereski u swoich sióstr, czyli u sióstr karmelitanek bosych na wzgórzu świętego Wojciecha. Tam relikwie będą przez całą noc. Natomiast rano 7 sierpnia relikwie zostaną przewiezione do Bazyliki świętego Józefa, do ojców karmelitów, gdzie pozostaną aż do niedzieli. W niedzielę rano ostatni etap, ten taki najważniejszy tu w Polsce, będzie miał miejsce o godzinie 10 w naszej archikatedrze poznańskiej. Pod przewodnictwem naszego ordynariusza będzie miała miejsce msza główna, pożegnalna i dziękczynna też za całą peregrynację. I z Poznania relikwie wyjadą o godzinie 15.
6: Ponieważ święta Zelia Martin zmarła na raka piersi, z okazji pobytu relikwii u ojców karmelitów Poznańskie Towarzystwo Amazonek w sobotę 8 sierpnia w godzinach popołudniowych zorganizuje szereg spotkań poświęconych profilaktyce raka piersi u kobiet.
8: W tamtych czasach była to choroba nieuleczalna. Jedyną kuracją to było liczenie na cud. Zelia rzeczywiście pojechała do Lourdes, ten cud się nie dokonał. Ale od tego momentu też, i szczególnie jej kanonizacji, zrozumieliśmy, jak bardzo ważna jest rola tej kobiety w takim też duchowym wspieraniu wszystkich kobiet. Nie chcemy, żeby ona była taką patronką świętej profilaktyki. Jak wiemy, w Polsce profilaktyka raka piersi jest na bardzo niskim poziomie. To chyba nawet 30% kobiet nie bada się. Chcemy przy tej okazji też uwrażliwić wszystkie kobiety, żeby na ten temat mówić. W dzisiejszych czasach jest to choroba uleczalna, tylko ważne, żeby w odpowiednim momencie była wykryta. I tu z wielkim entuzjazmem do współpracy włączyły się nasze poznańskie amazonki. One zorganizują przy klasztorze taki stand, w którym będą wiele rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać, związanych z rakiem piersi.
6: Wszyscy czciciele świętej Teresy i jej rodziców są serdecznie zaproszeni do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu.
5: U proboszcza w parafii.
6: 16 sierpnia parafia pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu zaprasza na uroczystość patrona parafii świętego Rocha. O godzinie 12.15 zostanie odprawiona msza odpustowa. Odprawi ją ksiądz Franciszek Grobelny, wikariusz parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Kościanie. Natomiast 18 sierpnia w parafii odbędzie się odpust ku czci błogosławionej siostry Sancji Janiny Szymkowiak. O godzinie 10 zostanie odprawiona msza święta w intencji świętej pamięci księdza kardynała Zenona Grocholewskiego oraz świętej pamięci księdza profesora Mariana Fonki, wielkich czcicieli i promotorów błogosławionej Sancji. Natomiast o godzinie 18 rozpocznie się msza odpustowa, której będzie przewodniczył biskup Damian Bryl. Na koniec mszy świętej odbędzie się tradycyjna procesja wokół kościoła z relikwiami błogosławionej Sancji, zakończona modlitwą o uproszenie łask za wstawiennictwem błogosławionej.
5: U proboszcza w parafii.
6: 1 sierpnia, jak zawsze w pierwszą sobotę miesiąca, z Konina wyruszy nocna piesza pokutna pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Pielgrzymi już od 30 lat przemierzają tę trasę. Najpierw szli z kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Kole. Obecnie idą z kościoła świętego Maksymiliana w Koninie. Pielgrzymka zawsze zaczyna się o 22.30 wspólnym różańcem, po którym jest odprawiana msza święta. A po niej o północy zebrani pątnicy wyruszają w drogę do Lichenia. Mają do przejścia 16 kilometrów i do Bazyliki Licheńskiej docierają około 6 rano. Akurat na mszę świętą w intencji pątników w nawie głównej. Po niej już autokarem wracają z powrotem do Konina.
5: U proboszcza w parafii.
6: 4 sierpnia, w dniu wspomnienia liturgicznego świętego Jana Marii Wianeya, który jest patronem proboszczów i wszystkich kapłanów na świecie, obchodzimy Święto Proboszczów. Choć to święto nieoficjalne, to tego dnia o 10.30 arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński spotka się z proboszczami archidiecezji poznańskiej. W kościele oczywiście pod wezwaniem świętego, na Sołaczu w Poznaniu. A my już dziś życzymy proboszczom wszystkiego najlepszego i aby w ich parafiach nigdy nie brakowało radości, spełnienia i błogosławieństwa Bożego.

0: Emaus. Dobra muzyka.
1: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus w spokoju za kierownicą.
7: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jan upominał się o prawo Boże, ale i o dobro Heroda. Zachował czyste sumienie, a króla skłonił do refleksji. Święty Marek zapisze, że mimo niepokoju Herod chętnie słuchał Jana. Gdy ktoś obok nas łamie przykazania, krzywdząc siebie i innych, nie jest łatwo mądrze zareagować. Tak samo być jedynym w towarzystwie, kto wyznaje inne wartości i o nich mówi. Zaczynając od poszczenia w piątki, przez niezgodę na hejt, po tematy bioetyczne. Czy są sytuacje, w których milczę? Ze względu na czyje dobro zabiorę głos?

0: Radio Emaus. W środku Radio Emaus. W środku dnia.
1: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
2: Maciej Gładysz, witam serdecznie i zapraszam na nasz kolejny radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dziś porozmawiamy, myślę, o bardzo ważnym aspekcie każdej podróży, czyli o odpoczynku i o regeneracji, o tym, jaki to ma wpływ na nasze bezpieczeństwo i na naszą jazdę. W studiu witam naszych gości, pan Marcin Kukawka, Hej Szkoła Jazdy, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Witam także pana Michała Pabicha, Autostrada Wielkopolska, witam.
4: Dzień dobry.
2: Jak to jest z tą regeneracją i wypoczynkiem na autostradzie? Bo wydawałoby się, że jazda autostradą bardzo bezpieczna, komfortowa, szybka, w prosty, szybki sposób z jednego miejsca do drugiego jesteśmy w stanie się przedostać, nie potrzebujemy żadnych odpoczynków. To chyba najczęstszy błąd, który kierowcy popełniają.
3: Tak, no to, że autostrada pozwala nam sprawnie przemieszczać się z punktu A do B, no to nie podlega dyskusji. Z całą pewnością to jest bardzo ważne i to jest główna cecha autostrady. No myślę, że druga istotna cecha to taka, że jeżeli korzystamy z tej autostrady w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami, no to oprócz prędkości podróżowania jest jednak duża doza bezpieczeństwa, bo autostrada daje nam takie poczucie, no i tak faktycznie jest. Natomiast można powiedzieć chyba wprost, że wtedy tym takim słabym ogniwem jest zmęczony kierowca, który jeżeli jedzie i jest zmęczony, to nie potrafi się odpowiednio skoncentrować. Skoro jedziemy z dużą prędkością, to wiadomo, że w ciągu każdej sekundy przejeżdżamy bardzo dużo metrów, a zatem nasza nawet jakieś opóźnienie naszej reakcji o jedną sekundę często może być tragiczne w skutkach. Zatem no nie powinniśmy przeceniać własnych możliwości i czy to w ciągu dnia, czy to w ciągu nocy, bo przecież również nocą podróżujemy. Myślę, że takim kluczowym elementem jest realizowanie dość często postojów na autostradzie. Myślę, że nie tylko dla kierowcy, również dla innych pasażerów pojazdu, postój taki co powiedzmy 2 godziny, to jest coś bardzo potrzebnego, pozwala się troszkę odprężyć, zaczerpnąć świeżego powietrza, może skorzystać z toalety, może umyć twarz wodą. No, możliwości mamy dość dużo, może coś zjeść, wypić. To wszystko powoduje, że ten kierowca znowu wsiada za kierownicę po takiej powiedzmy 15-minutowej przerwie i może przez kolejne 2 godziny bezpiecznie kierować pojazdem.
2: O tym, jak ta regeneracja jest potrzebna i ważna, świadczą też chyba statystyki, bo kiedy mówi się o różnych wypadkach i zdarzeniach drogowych, to chyba 3 takie główne powody, no to jest nadmierna prędkość, niedostosowanie odległości i właśnie zmęczenie kierowców. To są chyba te 3 najczęstsze powody, czyli warto regenerować się na trasie.
3: No, z całą pewnością warto i zgadzam się absolutnie, że te powody, które pan wymienił, są, no, takie faktycznie są. Natomiast myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na to, że o ile prędkość da się zmierzyć, odległość da się zmierzyć, to zmęczenie trochę trudniej zmierzyć. No i kierowcy często sami sobie tłumaczą, że nie są zmęczeni, pomimo że wszystkie sygnały dookoła mówią, że jednak to zmęczenie następuje. Czasami również należałoby odwołać się tu do odpowiedzialności współpasażerów, bo jeżeli pasażerowie widzą, że taki kierowca za kierownicą zamyka oczy albo zmienia w jakiś dziwny sposób tor jazdy, no to to jest chyba już ostatni dzwonek do tego, żeby no, poprosić go, a może stanowczo poprosić o to, żeby zjechał i faktycznie albo zmienił się, jeżeli jest taka możliwość, albo taką przerwę sobie urządził, żeby troszeczkę się zregenerować. Także faktycznie zmęczenie może być przyczyną wypadków. Pamiętajmy, że również nowoczesne samochody mają na pokładzie różnego rodzaju rozwiązania, które śledzą zachowanie kierowcy. Są takie kamery, które śledzą zachowanie kierowcy. I jeżeli sygnał na desce rozdzielczej sygnalizuje kierowcy, że może być zmęczony, nie warto tego bagatelizować. Jest to jakiś algorytm, który to ocenił i wielu kierowców z tym oczywiście się nie zgadza. ale finalnie jednak się okazuje, że ten system też czasami ma rację.
2: A co jeszcze powinno być dla nas takim sygnałem, że może warto już zjechać i odpocząć?
3: No ja myślę, że najbardziej wyraźny sygnał to jest taki, że kierowca uświadamia sobie, że nie pamięta ostatnich kilkudziesięciu czy kilkuset metrów, które przejechał, bo to oznacza, że on już popadł w coś, co nazywamy mikrosnem i tak naprawdę przez ten odcinek no w zasadzie nie był w stanie zareagować na jakieś sytuacje, które się na drodze dzieją. Także tak jak powiedziałem wcześniej, z jednej strony warto rozplanować podróż tak, aby mieć regularnie te postoje i odpoczynek. Z drugiej strony na pewno warto apelować do współpasażerów i nie powinno być, tak jak w przypadku pijanych kierowców, powinno być czymś oczywistym, że jeżeli widzę, że ktoś pod wpływem alkoholu chce kierować, nie pozwalam mu na to. Tak samo jadąc z kimś, kto jest zmęczony i widzę, że jego zachowanie jest nieprawidłowe, powinienem zadbać o to, żeby on dalej nie kierował, żeby odpoczął, bo to wpływa na bezpieczeństwo nie tylko tego kierującego, ale również moje jako pasażera, no i wszystkich innych uczestników ruchu drogowego.
2: No to pytanie, gdzie na autostradzie możemy się zregenerować i odpocząć?
4: W tym celu są wybudowane miejsca obsługi podróżnych, zlokalizowane przy jednej i drugiej oczywiście jezdni autostrady. Najczęściej występują one parami. Na odcinku autostrady A2 pomiędzy Świeckiem i Koninem wybudowaliśmy i użytkujemy 11 par takich miejsc obsługi podróżnych. Dodatkowo jeszcze przy placach poboru opłat położonych wzdłuż autostrady jeszcze są dodatkowo takie małe parkingi wyposażone tylko i wyłącznie w toalety. Wracając do tych miejsc obsługi podróżnych, one są odpowiednio oznakowane. Po pierwsze, lokalizowane są w ciągu autostrady tablice informacyjne informujące o zbliżaniu się do takiego miejsca obsługi podróżnych, odpowiednio 10, 5, 2 km przed takim miejscem oraz oczywiście na zjeździe. Natomiast już po zjechaniu z jezdni głównej autostrady na takie miejsce obsługi podróżnych wjeżdżamy w strefę ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Tak jest to narzucone, żeby pojazdy poruszały się tam powoli, ponieważ tam samoczynnie dochodzi do mieszania się ruchu kołowego i pieszego. Aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że oczywiście po pierwsze tak, miejsca postojowe są ściśle wyznaczone z rozróżnieniem na te dla samochodów osobowych, dla samochodów ciężarowych oraz dla autobusów. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście w ramach tych miejsc dla pojazdów osobowych są jeszcze wyznaczone dodatkowo miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście na takich miejscach obsługi podróżnej mamy też ciągi komunikacyjne dla osób pieszych, a także miejsca takie piknikowe. I tutaj należy zwrócić uwagę, żeby po ustawieniu samochodu na miejscu postojowym faktycznie nie kierować się na jezdnie manewrowe zlokalizowane na takim MOP-ie, tylko korzystać faktycznie z wyznaczonych ciągów pieszych, mówiąc wprost chodników. Tak? One umożliwiają dotarcie do czy to miejsca piknikowego, czy to ewentualnie stacji benzynowej, restauracji, ewentualnie toalety w ten sposób. I tutaj należy podkreślić, że przede wszystkim dzieci powinny być jednak dozorowane pod tym względem. Należy zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo. To nie jest tak, że po zjechaniu na miejsce obsługi podróżnych można robić co się chce i gdzie się chce. Tak? Także tutaj tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo i dorosłych, i dzieci, i ewentualnie przewożonych zwierząt. Na pewno niedopuszczalne jest to, żeby puszczać na przykład psy bez smyczy, samopas. No, zawsze istnieje zagrożenie, że taki pies z różnych powodów, czy to wybiegnie na jezdnię znajdującą się na takim miejscu obsługi podróżnych, czy co gorsza na jezdnię głównej autostrady, i to już naprawdę jest duże zagrożenie z takim postępowaniem związane.
2: Bo taki pies może się na przykład czegoś nagle przestraszyć i wtedy traci kontrolę i może dojść do tragedii.
4: Oczywiście.
2: O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?
4: W przypadku miejsc obsługi podróżnych przede wszystkim to, że jest dostępna odpowiednia infrastruktura. Tak? Większość z tych miejsc obsługi podróżnej, o których powiedziałem, czyli 22 takich miejsc, jest wyposażona w stacje benzynowe. One najczęściej dodatkowo są wyposażone w jakieś punkty gastronomiczne. Oprócz tego oczywiście mamy osobno, wolno stojące punkty gastronomiczne, bary szybkiej obsługi. No, wszystko to jest oczywiście nakierowane na odpowiednią obsługę klientów naszej autostrady. Jeżeli mówimy o stacjach paliw, no to w ostatnim czasie wszystkie z tych miejsc obsługi podróżnych wyposażyliśmy też w stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, także są dostępne. Wiadomo, że długości tras wykonywanych przez te pojazdy są krótsze niż pojazdów o napędzie spalinowym, dlatego też ważne jest, że te punkty ładowania pojazdów elektrycznych są u nas dostępne. Ponadto oczywiście dysponujemy toaletami, ogólnodostępnymi toaletami o wysokim standardzie czystości, one są kilka razy dziennie myte czy szczone, także tutaj jest duża dostępność. No i miejsca piknikowe wyposażone też w takie, powiedzmy, zabawki dla dzieci, umożliwiające komfortowe spożycie jakiegoś posiłku wcześniej przygotowanego sobie, troszeczkę tutaj pozwolenie dzieciom na wyszumienie się, tak żeby potem w samochodzie nie sprawiały trudności jak to dzieci. Także tak to wygląda z naszymi miejscami obsługi podróży.
2: To jeszcze chciałbym się dopytać o tą regenerację, jak się już zatrzymamy. Czy wystarczy właśnie, jak na chwilę się zatrzymamy, posiedzimy w tym samochodzie, nie wiem, napijemy się kawę, wody, czy lepiej jest wyjść z tego samochodu, skorzystać właśnie chociażby z tych miejsc piknikowych, skorzystać z toalety?
3: No, zdecydowanie najlepsze rozwiązanie to będzie opuszczenie samochodu, zaczerpnięcie powietrza, zrobienie jakiegoś może spaceru bardziej lub mniej intensywnego, zależy jaki kto lubi albo na co mu zdrowie pozwala. Chodzi po prostu o to, abyśmy też rozruszali się, bo to rozruszanie powoduje, że ta senność czy ewentualne nasze zmęczenie troszkę mija. Jeżeli ktoś podróżuje na przykład w nocy, no to ewentualnie widzę drugi scenariusz, parkuje w bezpiecznym, wyznaczonym miejscu, które jest do tego przeznaczone, zamyka samochód, no i jakąś krótką drzemkę na przykład sobie urządza, co również jest jakimś rozwiązaniem, które pozwala znowu kolejny odcinek bezpiecznie przejechać. Pamiętajmy, że każdy organizm regeneruje się też troszeczkę inaczej, ale jednak myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że każdy organizm, nawet człowieka, który uznaje siebie za niezniszczalnego, no męczy się i pokonując duże odległości często, jadąc na wakacje gdzieś do innych krajów, jadąc właśnie autostradą, no i dalej też autostradami, popadamy w pewną monotonię i jeżeli nie jesteśmy odpowiednio skoncentrowani, bardzo łatwo o wypadek.
2: I planując podróż, warto zawczasu zaplanować właśnie sobie te postoje i lepiej trochę dłużej może jechać, ale dojechać do celu.
3: Nie no, oczywiście, to myślę, że najważniejszym jakby sloganem dla każdego, kto podróżuje samochodem, powinno być to, żeby właśnie dotrzeć do celu. My nie bierzemy udziału w żadnym wyścigu, nie musimy być nigdzie pierwsi. Lepiej 10 minut później i pół godziny później, ale bezpiecznie, niż spędzić wakacje w szpitalu. No, taka brutalna prawda.
1: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: One, two, three.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem, już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
2: Ewangelia opisuje rodzinę, którą dziś określilibyśmy jako toksyczną. Pokazuje też, do czego ostatecznie prowadzi poważny grzech. Człowiek przekonany, że postępuje słusznie, jest w stanie posunąć się do rzeczy strasznych. Wtedy działa w zaślepieniu. Jak Herodia, która pragnąc śmierci Jana, broni pozornego dobra, jakie widzi w swoim związku z Herodem. Uczucia motywują nas do działania, ale to nie one decydują, czy nasze wybory są dobre, czy złe. Pomyśl, kiedy ostatnio udało mi się nie ulec uczuciu, które popychało mnie do czegoś złego.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Miał 12 lat, gdy rozpoczął studia w katedrze prawa na Uniwersytecie w Neapolu. W wieku lat 17 był już doktorem obojga praw i rozpoczynał praktykę adwokata, a równo 10 lat później wybitnie utalentowany Alfons Maria Liguori rzucił palestrę i zaczął szukać tego, czego mu brakowało. Jakiejś naprawdę ważnej sprawy, dla której warto poświęcić życie, która nie będzie tylko błyskotliwym posługiwaniem się słowami w celu lawirowania między paragrafami. I tak nasz dzisiejszy patron przyjął święcenia i stał się kapłanem, niezwykle gorliwym, dodajmy, bo odkrył rzeszę ludzi, których nigdy nie widział na sądowej sali, a którzy czekali na pomoc. Biednych, pozbawionych duchowego wsparcia, skazanych na śmierć za życia na marginesie społeczeństwa. Dla nich to w 1732 roku założył nowe zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, popularnie zwane odtąd redemptorystami. Czy jednak odkrywszy swoje powołanie, ksiądz Alfons Maria Liguori uwolnił się od ludzkiej małostkowości, od władzy pieniądza, od tysięcy słów, które nie zmieniają świata na lepsze, a których nasłuchał się w młodości jako prawnik? Nie. Było nawet jeszcze trudniej, od kiedy został biskupem, ale teraz wszystkie swoje talenty mógł z czystym sercem spożytkować w dobrej sprawie. Dlatego Alfons Maria Liguori zaliczany jest nie tylko do grona świętych, ale to także jeden z najpłodniejszych pisarzy, jakich znają dzieje chrześcijaństwa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
4: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł. W tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
11: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: upadnie kto w grzech, zabrnie głęboko w nałogi, wzgardzi Bożymi łaskami, nie patrzy już na dobre przykłady innych, nie zwraca uwagi na zbawienne natchnienia i staje się niegodnym dalszych łask. Czy ma już rozpaczać? Nie, przenigdy. Ma bowiem od Boga daną sobie matkę, która czułym sercem śledzi każdy jego czyn, każde słowo, każdą myśl. Ona nie patrzy na to, czy on godny łaski zmiłowania. Ona matką tylko miłosierdzia, więc spieszy, chociaż nawet nie wzywana tam, gdzie najwięcej nędzy w duszach. Owszem, im bardziej dusza zeszpeciła się grzechem, tym bardziej w niej okazuje się miłosierdzie Boże, którego uosobieniem jest właśnie niepokalana.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Padaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Lato z Radiem Emaus.

0: święta podróż z ruchem Focolarii.
1: Czas wakacji ma swój wyjątkowy rytm. Często wypełniony jest on radością, wdzięcznością. Tego przynajmniej sobie życzymy. Dlatego chcemy dziś zaprosić do zatrzymania się razem w refleksji nad czasem, nad chwilą obecną. Inspiracją jest dla nas niewielka książeczka autorstwa Kiary Lubik zatytułowana Każda chwila jest darem. Przytaczamy jej dwa krótkie fragmenty.
2: Jeśli żyjemy chwilą obecną, żyjąc chwilą obecną, możemy dobrze wypełniać wszystkie nasze obowiązki. Żyjąc chwilą obecną, stajemy się zdolni unieść wszystkie nasze krzyże. Żyjąc chwilą obecną, możemy przyjąć Boże natchnienia, dotknięcia Jego łaski, które przychodzą w teraźniejszości. Żyjąc chwilą obecną, jesteśmy w stanie owocnie budować naszą świętość. Żyjmy więc chwilą obecną, aż do doskonałości. Wieczorem każdego dnia i u schyłku naszego życia znajdziemy się ubogaceni spełnionymi dobrymi uczynkami i ofiarowanymi aktami miłości.
1: Jeśli ktoś żyje chwilą obecną, Bóg żyje w nim. A jeśli Bóg jest w nim miłość. Kto żyje chwilą obecną, jest cierpliwy, wytrwały, łagodny, nieprzywiązany do niczego. Jest czysty, jest miłosierny, ponieważ ma miłość w jej najwyższym i najbardziej prawdziwym wyrazie. Rzeczywiście kocha Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Jest wewnętrznie oświecony i prowadzony przez Ducha Świętego. A zatem nie osądza, nie myśli źle. Kocha bliźniego jak siebie samego.
0: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolarii.
2: Obydwie, Ala i Kasia, związane jesteśmy z ruchem Focolarii założonym przez Kiarę Lubik i na tej drodze podejmujemy nasze życie z Bogiem. Ja jestem mężatką. Kasia żyje na stałe we wspólnocie Focolare. Dzielenie się tym życiem, wspólne odkrywanie go, każda na swoim etapie i w swojej formie życia, jest dla nas wielkim darem. Potrzebujemy tego dialogu. Kasiu, dzisiaj mówimy o tym, że każda chwila jest darem. Co to znaczy dla Ciebie żyć chwilą obecną? Jak Ci się to udaje?
1: Dar to jest coś, co odkrywam w czasie. Ten dar trzeba umieć przyjąć i cieszyć się nim, bo rzeczywiście często przyłapuję się na tym, że myślami jestem albo w przeszłości, albo w przyszłości, a chwila obecna gdzieś mi ucieka. Dlatego ważne jest dla mnie raz na jakiś czas, może fizycznie, ale przede wszystkim duchowo, myślami, zatrzymać się i popatrzeć na to, co teraz mam do zrobienia, co chcę zrobić, jak mogę wypełnić dobrem tę chwilę, którą mam. I tu przypomina mi się zdanie papieża Jana XXIII, które kiedyś usłyszałam od Kiary, żeby przeżywać każdą chwilę, jakby to była jedyna chwila, dla której się urodziliśmy i jakby od tego, co teraz zrobimy, zależało nasze uświęcenie. I to jest taka konkretna wskazówka, żeby zakotwiczyć się w chwili obecnej i dobrze ją przeżyć i wypełnić ją tym, co dla mnie jest ważne. Oczywiście ta chwila obecna raz jest radosna, raz jest smutna, bolesna, wymagająca, ale nie ma takiej chwili, w której nie można stanąć przed Bogiem, dostrzec Jego miłość i próbować odpowiedzieć Mu miłością i to w konkretnych gestach, w konkretnym działaniu. I wtedy odkrywam, że to życie rzeczywiście nabiera smaku. A dla Ciebie czym jest chwila obecna jako dar?
2: Moja sytuacja życiowa, takie problemy zdrowotne sprawiły, że zaczęłam się nad czasem zastanawiać i zaczęłam sobie uświadamiać właściwie, co to jest czas i że są właśnie różne chwile, które są darem i że właśnie darem jest każda minuta, każda godzina. Potem myślę sobie, no każdy dzień, każda noc jest darem, każdy miesiąc, rok mojego życia. I czas pracy, i zawodowej pracy, i każdy etap życia, że to wszystko są chwile, składa się ten czas z chwil, które są dla mnie darem. A tak na co dzień nauczyłam się już od jakiegoś czasu zapraszać do mojego życia, do mojego czasu Pana Jezusa. Polega to po prostu na tym, że zapraszam Pana Jezusa, który dla mnie jest Emanuelem, Bogiem bliskim, Bogiem ze mną. Zapraszam Go do mojego jestem teraz, do mojego teraz, do mojego tutaj. I to sprawia, że obecność mojego Boga, którego kocham, jest obecnością bliską, ważną i że Bóg bardzo mi towarzyszy. Jest po prostu ze mną. Teraz, kiedy jechałam samochodem, był korek i miałam ponad pół godziny czasu i zastanawiałam się, co robić. A co bym zrobiła tak? I zaczęłam zapraszać Pana Jezusa do tego czasu, kiedy byłam w samochodzie, kiedy i zaczęłam śpiewać kanony, bo stwierdziłam, że kanon w takiej sytuacji jest najbezpieczniejszy. A Kasiu, nadchodzi czas wakacji i wypoczynku. Jak w czasie wolnym, w czasie wypoczywania czy relaksu żyjesz chwilą obecną i jak ten czas uświęcić? Jak myślisz, jak taki czas uświęcać? Jakie masz doświadczenie i myśli?
1: Ja bardzo kocham góry i tam właśnie jeżdżę na wakacje i rzeczywiście wędrowanie po górach, zwłaszcza po tych wyższych, te odcinki bardziej wymagające, są dla mnie taką szkołą życia chwilą obecną, bo ja wiem, że jeżeli zacznę myśleć o całej trasie, jaką mam do pokonania, o różnicy poziomów, jakie mam do pokonania, czy o godzinach, które jeszcze są przede mną, to może być trudno. Natomiast mogę ten krok, te dwa kroki do najbliższego przystanku, do najbliższego pięknego widoku. To jest w moim zasięgu i to daje mi radość. Więc ten obraz wędrówki i gór bardzo pomaga mi później w innych sytuacjach, tych wymagających, tych, które są dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie są dla mnie drogą do realizacji planów, marzeń, zadań, przeżywać właśnie w taki sposób, wiedząc, że to, co mogę, to ten najbliższy krok. I tak krok po kroku dojdę do celu, a że w tej wędrówce każdy krok prowadzi właśnie do piękna natury, to tym bardziej zachęca mnie do tego, że warto go podejmować. I w takim przeżywaniu w chwili obecnej też odkrywam ogromną wolność, bo nie jestem właśnie więziona gdzieś w przeszłości czy w przyszłości, jestem teraz. I to, co mogę zrobić teraz, to jest jakoś tam możliwe. Nawet to niewiele, ale to jest to, co ja mogę. To jest mój czas, który mogę podarować, który mogę przeżyć, który mogę poświęcić. Także to wiele mnie uczy. A Ty w czasie wolnym, w czasie wypoczynku, jak doświadczasz chwili obecnej? Jak uświęcasz czas?
2: Ja stosuję podobną metodę, o której chwileczkę wcześniej Ci powiedziałam, że zapraszam Pana Jezusa również do tego czasu, który jest miły, przyjemny, Często w moim życiu jest tak, że kiedy jest cierpienie, problem, no to wtedy to kolano szybciej się zgina do Pana Boga. A kiedy jest czas wolności, relaksu, wypoczynku, to gdzieś mi to umykało. A teraz staram się, nauczyłam się właśnie zapraszać Pana Jezusa również do tych miłych chwil. I zauważyłam, że dzieją się takie małe cuda, bo ten czas tak jakby mi się rozciągał, powiększał i zauważyłam, że w moim sercu właśnie jest wdzięczność Panu Bogu za ten czas i radość i pokój i zachwyt nad wszystkim, czym Bóg mnie obdarza. Właśnie kiedy spaceruję brzegiem morza, bo ja częściej jeździmy z mężem nad morze, to właśnie to jest dla mnie aż wzruszające, że sobie idę brzegiem morza i wtedy dziękuję Panu Bogu i zapraszam Go i chcę, żebyśmy byli razem na tym spacerze.
1: Dzięki, Alu.
2: Dziękuję Ci, Kasiu.

to święta podróż z ruchem Focolari. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj księdza. Moim gościem jest ksiądz Piotr Szkudlarek, a pytanie dotyczy osób z niepełnosprawnością. Jakie jest ich miejsce w Kościele? Jak możemy ich lepiej integrować? I czy osoby, które są niepełnosprawne intelektualnie, mają pełny dostęp do sakramentów? Jak sytuacja tych osób w Kościele wygląda?
2: Chociaż bardzo dużo mówi się o otwartości, cały czas głosimy, że Chrystus przyszedł do słabych, chorych i niemocnych, to w praktyce nieraz bardzo trudno nam jest jako Kościołowi przyjąć osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony rzeczywiście przez wieki tych osób może nie było aż tak wiele, w jakiś sposób było, nie wiem, czy wstydliwe, czy może niekoniecznie społecznie przyjmowane niepełnosprawności, zwłaszcza intelektualne. Na szczęście wszystko to w społecznościach jako takich się zmienia coraz lepsze. Świadomość też różnych niepełnosprawności jest dla nas jeszcze bardziej dostępna, rozwój pedagogiki, a także w ogóle nauk społecznych sprawia, że jesteśmy coraz bardziej nie tylko wrażliwi, ale też gotowi otwierać się na osoby z niepełnosprawnością. A z drugiej strony też rozwój medycyny powoduje, że jest osób z niepełnosprawnościami coraz więcej wokół nas. Ta śmiertelność już nie jest tak wielka, jak była jeszcze lata wcześniej. I to powoduje, że zasadniczo mamy radość przeżywania z różnymi osobami, które są nam bliższe, no właśnie takich długich lat wspólnego życia. Ale to też stwarza dla nas bardzo konkretne wyzwania, albo inaczej, każe nam bardzo konkretnie odpowiedzieć na pytania dotyczące godności dzieci bożych, w jaki sposób mogą, powinny przyjmować sakramenty itd., itd., bo zasadniczo niepełnosprawność nie czyni człowieka w żaden sposób mniej godnym, czy bardziej jakoś pozbawiony wartości, a już na pewno nie wartości duchowych i darów duchowych, i są jak najbardziej pełni ludźmi, w związku z tym mają możliwość, konieczność, obowiązek, nawet w jakiś sposób, jeśli tylko przyjmą wiarę, no dalej tę wiarę rozwijać i być częścią misji Kościoła. To powoduje, że zasadniczo nie ma, czy nie powinno być żadnych przeszkód w tym, aby osoby z niepełnosprawnością, czy intelektualną, czy fizyczną, miały być pozbawione jakichkolwiek sakramentów. Zwłaszcza jeśli mówimy o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i Komunii Świętej. Papież Benedykt XVI, kiedy pisze o Komunii Świętej, Eucharystii, bardzo jasno, klarownie napisał, że osoby z niepełnosprawnością mają przyjąć Komunię Świętą po uprzednim sakramencie chrztu świętego i bierzmowania. A zatem bardzo jasno, klarownie, jednoznacznie pisze odnośnie do godności czy świadomości osób, które mają przyjmować Komunię Świętą. Nie na zasadzie, czy powiedzmy kwestia przyjmowania Komunii Świętej nie dotyczy w tym momencie, nie wiem, jakiegoś wieku, rozeznania, zdolności intelektualnych czy czegokolwiek innego, tylko po prostu mają przyjmować Komunię Świętą. Co to oznacza? Oznacza to, że w pewnych momentach Kościół, patrząc jasno i świadomie na osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, nie ma wątpliwości, że nie musimy oczekiwać jakiegoś stopnia zrozumienia, możliwości komunikacji czy zdolności intelektualnych, które nawet w jakikolwiek sposób miałyby pomóc w rozeznawaniu, czym jest chleb eucharystyczny, czym jest krew pańska i tak dalej. To zostawiamy tak naprawdę dla osób, które w sposób taki, bym powiedział, naturalny się rozwijają, w sposób naturalny, taki standardowy, dojrzewają i w takim procesie duszpasterskim przyjęliśmy pewne reguły, które dotyczą właśnie rozeznawania rozumowego, intelektualnego, które mają tym osobom w rozwoju pozwolić w odpowiednim momencie przyjmować Komunię Świętą. Ale de facto, jeśli patrzymy na to, jak Kościół rozdziela, czy daje, szafuje sakramentami świętymi, to Kościół jako taki udzielał trzech sakramentów tajemniczenia dzieciom w ramach Chrztu Świętego, czyli chrzest, bierzmowanie i komunia święta cały czas w Kościele katolickim obrządku wschodniego to ma miejsce, nie? Czyli nie określa się tego w żaden sposób kwestią wieku czy rozeznawania intelektualnego. Kościół zachodni, Kościół łaciński, rzymskokatolicki podjął trochę inne decyzje, zwłaszcza w kontekście Komunii Świętej i Bierzmowania, aby w ten sposób jakby otoczyć cały rozwój człowieka, jego dojrzewanie, uświadamianie, dojrzewanie także w wierze, żeby otoczyć tymi konkretnymi momentami wtajemniczania, jakim są kolejne sakramenty. A to oznacza, że jeśli rozeznajemy, że dana osoba jakby nie jest w stanie się dalej rozwijać, albo ten rozwój intelektualny następuje do jakiegoś momentu, albo ma jakieś swoje ograniczenie i tak dalej, nie musimy się tym w ogóle obawiać. Wręcz przeciwnie, możemy albo działać na zasadzie pewnego wieku, to znaczy pozwolić, żeby w podobnym momencie, podobnie jak inne dzieci w tym samym wieku na przykład, nie, uczestniczyły, czy po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą, możemy jak najbardziej także ten proces przyspieszyć do odpowiedniego momentu, kiedy my uznajemy, że najłatwiej nam jest działać z naszym dzieckiem w kościele, czy być z nim, czy najłatwiej mu jest wtedy przyjmować Komunię Świętą w takiej, a nie innej postaci. Co jest ważne i myślę, o czym czasami zapominamy, to jest kwestia bierzmowania. To znaczy papież Benedykt jako głowa Kościoła, czy jako autorytet w tym momencie Kościoła, pisze bardzo jasno i klarownie, przed komunią udzielać bierzmowania. To znaczy nie zostawiać tego na jakiś kolejny moment. Znów mamy tu różnicę między prawem, które wynika z pewnego doświadczenia duszpasterskiego, czyli takiego momentu, kiedy człowiek świadomie sam podejmuje decyzję przyjęcia wiary, a w przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi nie oczekujemy tego dojrzewania, tylko po prostu chcemy udzielić innego sakramentu bierzmowania jako tych, którzy są świadectwem wiary i którzy przyjmują sakrament tak samo jak sakrament Chrztu Świętego, czyli w ramach wiary swoich rodziców, tych najbliższych, tych, którzy się nimi opiekują, zajmują i którzy troszczą się cały czas o nich całych, także o ich doświadczenie wiary. A zatem także sakrament bierzmowania jak najwcześniej, kiedy będziemy widzieć, że to już jest najlepszy moment. Oczywiście możemy także, jeśli chodzi o osobę z niepełnosprawnością, uznawać i przyjmować taki, powiedzmy, ten późniejszy czas. Też zależy od jej rozwoju, zależy, czy chcemy to dokonywać w ramach działań duszpasterskich wspólnie z innymi, z inną młodzieżą, czy innymi dziećmi, czy powiedzmy w ramach jakiejś grupy, którą też prowadzimy. To wszystko jest kwestia dalszego rozeznawania. Niemniej jasne wskazówki, jasne przepisy, czy jasne prawo wskazuje raczej w kierunku przed Komunią Świętą jak najbardziej udzielić bierzmowania. Oczywiście już później pojawiają się kolejne, nie wiem, pytania o dalsze możliwości i kolejnych sakramentów. Jak najbardziej udzielamy, jak najczęściej tego można, czyli przynajmniej raz w roku, jeśli się stan zdrowia nie pogarsza, sakramentu namaszczenia chorych. Także to, co pewnie zawsze staje się takim najbardziej wrażliwym momentem, punktem, to jest pytanie o dwa sakramenty, czyli sakrament kapłaństwa, sakrament święceń i sakrament małżeństwa. Nie? To znów są tematy na tyle, powiedzmy, szczegółowe i na tyle jakieś takie delikatne, które należy rozważać oczywiście bardzo konkretnie, indywidualnie. Czujemy też, że do wypełnienia tych dwóch zadań misji w Kościele potrzeba nam jednak jakiegoś stanu, no powiedzmy, świadomości czy możliwości konkretnego rezonowania. Mamy też wyraźnie w prawie kwestie małżeństwa, czy ci, którzy nie są zdolni do pełni małżeństwa albo do pełni kapłaństwa, po prostu nie mogą tych sakramentów przyjmować. Niemniej tu są bardzo indywidualne kwestie. Zresztą tak jak w wielu przypadkach musimy podchodzić do człowieka konkretnego, a nie do jakiegoś ogółu i zamknięcia wszystkiego w prawie czy w normie nie jesteśmy do końca w stanie zrealizować. Prawo w tym momencie stanowi bardzo jasne granice. Nie zmienia to faktu, że do tych granic trzeba gdzieś tam dochodzić. Może się okazać, że wcale dany przypadek nie należy do tych, które rzeczy wykluczają. Cieszę się, że Kościół coraz bardziej dojrzewa do tego. Cieszę się, że w coraz większej liczbie parafii mamy dostęp do sakramentów dla osób z niepełnosprawnościami, że te duszpasterstwa w jakiś sposób się powiększają. Ważne dla mnie też jest zauważenie jednej sprawy, że w kontekście parafii, że parafia nie może być rzeczywistością, która tworzy tylko pewne, nazwijmy to w cudzysłowie, takie getta, czy takie miejsca, że tylko tutaj, w danym momencie, w danym czasie mogą przychodzić osoby z niepełnosprawnościami, bo nie wiem, są w jakiś sposób czasami bardziej głośne, są jakieś nieprzewidywalne, potrzebują jakiegoś ruchu, innej przestrzeni i tak dalej. Tylko wręcz przeciwnie, winniśmy uświadamiać coraz bardziej parafian i wspólnotę, że są częścią nas i pozwolić im przychodzić na tym, że te momenty duszpasterskie, które są dla nich dobre, dogodne, które im najbardziej pasują. Mówiąc już oczywiście o wszystkich innych przeszkodach architektonicznych, które mamy w naszych świątyniach, ale idzie przede wszystkim o przeszkody takie powiedzmy mentalne, o przeszkody, które my sami sobie stwarzamy, nie? Pozwalać, aby jak najbardziej być otwarte dla osób z niepełnosprawnościami, pozwalać, aby mogły być na każdej mszy świętej, aby cieszyły się przestrzenią, cieszyły się wspólnotą, aby mogły razem z tą wspólnotą być, jednocześnie uwrażliwiając, by na przykład, nie wiem, w ramach dzielnej Eucharystii były też Eucharystie, nie wiem, bardziej cichsze, które pozwolą osobom, nie wiem, z wrażliwością słuchową, czy które źle się czują w jakimś większym tłumie, czy w jakimś większym hałasie, żeby mogły też się tam odnaleźć, nie? Żeby były odpowiednie jakieś takie miejsca, które pozwolą przyjechać z wózkiem i być tam bezpiecznie, gdzie rodzina też może usiąść i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie rzeczy, o których też należałoby gdzieś myśleć, zastanawiać się i pozwalać, żeby one zafunkcjonowały.
0: Zapytaj księdza. To była powtórka.

0: Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: upadnie kto w grzech, zabrnie głęboko w nałogi, wzgardzi Bożymi łaskami, nie patrzy już na dobre przykłady innych, nie zwraca uwagi na zbawienne natchnienia i staje się niegodnym dalszych łask. Czy ma już rozpaczać? Nie, przenigdy. Ma bowiem od Boga daną sobie Matkę, która czułym sercem śledzi każdy jego czyn, każde słowo, każdą myśl. Ona nie patrzy na to, czy on godny łaski zmiłowania. Ona Matką tylko miłosierdzia, więc spieszy, chociaż nawet nie wzywana tam, gdzie najwięcej nędzy w duszach. Owszem, im bardziej dusza zeszpeciła się grzechem, tym bardziej w niej okazuje się miłosierdzie Boże, którego uosobieniem jest właśnie niepokalana.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. To jest powtórka. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam, dobry wieczór.
1: No i dziś mamy naprawdę bardzo wyjątkową audycję i to z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli dobrze policzyliśmy, to jest to nasze setne spotkanie w ramach audycji Dojrzali na fali, także jest co świętować. No a po drugie, mamy dziś ponownie fantastycznych gości, których gościliśmy już tutaj w studiu 2 tygodnie temu i będziemy kontynuować naszą rozmowę o srebrnym fertlu.
2: Będziemy kontynuowali naszą rozmowę, ale przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować panu redaktorowi, radiu za tę audycję, za to, że możemy być z państwem, za to, że możemy opowiadać o problemach, radościach, smutkach seniorów, najliczniejszej grupy społecznej w Poznaniu. Za to bardzo, bardzo tobie dziękuję i państwu za to, że nas słuchacie. A szczęście jest tym większe, że mamy wyjątkowy temat. Kontynuujemy dyskusję sprzed 2 tygodni. Porozmawiamy znowu o srebrnym fertlu. Wyjątkowe osoby z nami opowiedzą o swoich doświadczeniach, o swoich umiejętnościach, no i o radości lub smutkach. Tego się dowiemy, które daje srebrny fertel, a szczegółowo opowie o tym Łukasz Wołocko, koordynujący projekt.
3: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór drogie seniorki. Widzimy się ponownie po 2 tygodniach na antenie Radia Emaus. 2 tygodnie temu, kiedy jeszcze rozmawialiśmy pierwszy raz, nie byliśmy gotowi na ogłoszenie zapytania ofertowego na nowy sezon aktywności w ramach Srebrnego Fertla. Zapytanie ofertowe jest już dostępne na naszej stronie internetowej www.centrumis.pl. IS, skrót jak inicjatywy senioralne. Zachęcamy państwa do zapoznania się z zapytaniem, do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości i do złożenia swojej oferty. Dzisiaj porozmawiamy o tym właśnie z naszymi prowadzącymi, dlaczego warto złożyć taką ofertę, co to im dało, co zmieniło, co może zaskoczyło, co było ciekawego. Srebrny Fertel, edycja jesienno-zimowa, wystartuje na przełomie września i października. Szczegółowy harmonogram oczywiście będziemy publikować na naszej stronie internetowej. Zachęcamy państwa do kontaktu z nami. Poszukujemy chętnych do prowadzenia warsztatów oraz wykładów dotyczących czy rękodzieła, czy aktywności ruchowej, czy spotkań teatralnych, tak jak tutaj wcześniej o tym rozmawialiśmy. Szukamy także chętnych do prowadzenia spotkań dotyczących Gwary Poznańskiej, naszego dziedzictwa kulturowego. No ale wracamy do naszych gościń, do pani Grażyny, do pani Aleksandry, do pani Eleonory oraz pani Doroty.

0: spotkali inne osoby. A poza tym Fyrtel uczy nie tylko zajęć ruchowych, ale wspomnień, uczy teatru, uczy wielu rzeczy, rękodzieła. Także robimy coś dla kogoś, ale będąc seniorem, jest łatwiej to robić seniorom, bo jesteśmy już też na innym etapie życia, czyli możemy spowolnić, możemy inaczej, wiemy, że do każdego informacja dochodzi inaczej. Jednym przez ruch, drugim przez narysowanie, drugim przez dotyk, także potrafimy im pomóc w inny sposób, a zarazem nasz mózg pracuje. Czyli odsuwamy się od tabletek, mamy więcej energii, bo musimy wstać, ubrać się i czuć się potrzebne.
1: Dodam do tego, co powiedziałaś, bo warto żyć do końca i o jeszcze jeden dzień dłużej. I to od nas zależy, w jakiej kondycji to życie przeżyjemy. Tylko i wyłącznie od nas. Lekarze, przyjaciele to są osoby, które nas wspierają, ale główne decyzje należą do nas. Piszcie o tym, co potraficie, piszcie o tym, co ważne było w waszym życiu, składajcie oferty. Życie każdego z was ma niesłychaną wagę.
2: Ale ktoś może teraz słucha nas i stwierdzi, no tak, ale co tak na dobrą sprawę ja mogę zaoferować innym? Czy ja w ogóle jestem w stanie taką ofertę zgłosić? Co mogę zaproponować?
3: Znamy takie przypadki. Ja za chwilę pani Aleksandrze oddam głos, ale wypowiem się w imieniu innej prowadzącej, która nie mogła dzisiaj nas odwiedzić, a nie będę ukrywać, że jest to oferta, która nas bardzo pozytywnie rozczuliła. Pani Ewa, prowadząca zajęcia z makaramy w tym semestrze, złożyła nam ofertę, gdzie wskazała, że no słuchajcie, chodziłam na ostatnie zajęcia, dużo nowych rzeczy się nauczyłam i właśnie nie wiedziałam, czy jest coś, co ja mogę innym pokazać, czy mogę być tylko biorcą tych treści. I stwierdziłam, że kurczę, no znam makramę, czemu by tego nie zrobić warsztatów na ten temat? Złożyła nam ofertę i były to jedne z najpopularniejszych warsztatów w ostatniej edycji Srebrnego Fyrtla, więc mnie to bardzo cieszy, że właśnie od uczestniczki do prowadzącej taka ewolucja. Mam nadzieję, że pani Ewa nas dzisiaj słucha i też złoży ofertę na zbliżającą się edycję Srebrnego Fyrtla, ale znamy takie przypadki. Każdy z nas ma jakieś talenty, którymi może się podzielić, a jeżeli mamy wątpliwości, czy to będzie wchodziło w zakres Fyrtla, skontaktujcie się państwo z nami mailowo czy telefonicznie, porozmawiamy o tym i z pewnością jakieś rozwiązanie znajdziemy.
1: Bardzo ważne, bo pokłosiem jednej z edycji, w trakcie której przygotowaliśmy króciutki performance, było to, że część grupy uczestniczącej w tym przedsięwzięciu założyła taką swoją grupę, nazwali się kolektyw i ten sam performance stworzony został przez tą grupę i pokazany na Placu Wolności. Niestety to się rozpadło, brak tam było być może lidera, ale fantastyczne, że te warsztaty, które odbyły się w centrum, zasiały ziarenko w każdej z tych osób i pomyślały sobie, a może ja też spróbuję, może ja też mogę działać. Więc
3: tylko wśród osób uczestniczących, bo ja muszę dodać, kiedy tutaj spotkaliśmy się dzisiaj w budynku radia, panie już ze sobą rozmawiały i nawiązywały znajomości, a co się później okazało, wy się znacie już wcześniej, że to nie jest tak.
4: Wszyscy się znamy, bo przecież kilkadziesiąt lat w Poznaniu, to na pewno wszyscy się znamy.
2: Czyli można też powiedzieć, że Fyrtel to jest taka dobra okazja nie tylko, żeby ciekawie, atrakcyjnie spędzić czas wolny, znaleźć sobie jakąś aktywność, ale też nawiązać nowe przyjaźnie, nowe znajomości.
4: Tak, ja mam w sobie taką, no nie wiem, nawet bym powiedziała misję, ponieważ charakter mój jest związany z niesamowitym, optymistycznym spojrzeniem na świat, z uśmiechem i ten uśmiech staram się przekazać. Od 4,5 roku prowadzę codziennie z uśmiechem. Opowiadam o pogodnej pogodzie na Instagramie, ale właśnie zupełnie zauważyłam na tych pierwszych wykładach, na tych pierwszych warsztatach w Srebrnym Fyrtlu, że emeryci w ogóle nie boją się social mediów, unikają, a niestety jest to pewnego rodzaju wykluczenie, będąc

0: na przykład wędrując, podróżując w tym roku po Hiszpanii, okazało się, że są autobusy, gdzie nie wejdzie się do autobusu, jeżeli się wcześniej nie kupi biletu poprzez internet. Czyli jest pewnego rodzaju wykluczenie i to wykluczenie z czasem, jeżeli ta sztuczna inteligencja w ogóle już nas z wszystkich stron obejmie, to będzie wykluczenie dla seniorów. Więc chciałabym troszeczkę ośmielić. My na przykład na Strzeszynie Greckim mieszkam, mamy na Facebooku nieformalną grupę, taką sąsiedzką, gdzie naprawdę sobie pomagamy. Gdzie jakiś senior napisze, jakiś ma problem, momentalnie znajdzie się sąsiad, sąsiadka, który pomoże. I to naprawdę działa. Jeżeli będziemy się tak strasznie bali, oczywiście, że tutaj informacje są, że tam są oszustwa, czy jakieś inne rzeczy i rzeczywiście się boją seniorzy. Chciałabym właśnie takie zajęcia poprowadzić, żeby troszeczkę ośmielić, jeśli chodzi o media społecznościowe.
1: Ja powiem tak. Ja myślę z obserwacji mojej, że seniorzy mają naprawdę dużo wiedzy, ale brakuje im odwagi. Oni po prostu myślą, że się ośmieszą, że nie tak zrobią, nie wiadomo jak przyjmą pozostali. I do prowadzących warsztaty należy to, żeby nie tylko prowadzić warsztaty, ale poprowadzić je tak, żeby ich ośmielić, prawda? Żeby, i ja właśnie o tym myślę w tym moim przyszłym programie, żeby było to tak, jak już powiedziałam w poprzednim programie, żeby to było troszeczkę inaczej, żeby wprowadzić jeszcze coś nowego. Nie było, obserwując te wszystkie nasze propozycje, które panie składają na ankietach, nie było jeszcze nic takiego, praca ze szkłem. Ja nie mam na myśli słoików tradycyjnych, ale po prostu wprowadzić to szkło ładne, piękne, które będzie odpowiednio udekorowane i może stanowić wspaniały prezent dla każdego. Może też służyć, chciałabym wskazać, do czego to ma posłużyć, co można z tym zrobić, żeby panie mogły to odpowiednio wykorzystać. Tak jak już powiedziałam, chciałabym również, chociaż to wymaga trochę dużo pracy w domu, bo trzeba przygotować te podstawy, ale wprowadzić coś takiego, żeby odpowiedzieć na ich pomysły, że nie mają pomysłu. Trudna sprawa, ale mam na tyle doświadczenie, żebym sobie z tym poradziła. I myślę, że panie mogłyby się wtedy wypowiedzieć, co im to dało, a to by stanowiło znowu jakiś zaczątek do dalszego przemyślenia, czy to rozwinąć, czy w inny sposób to potraktować. No jest szereg pomysłów. Brakuje tylko paniom innym, które mogłyby też prowadzić warsztaty, bo ich obserwuję. Brakuje im jednak tej odwagi, a szkoda bardzo, bo Fyrtel jest takim miejscem, gdzie
2: dlatego
1: nas...
2: Dlatego zapraszam na swoje warsztaty.
1: Nikt nas nie rozlicza, nikt nas nie rozlicza w tym Fyrtlu w taki sposób, że zrobiłaś źle, więcej razy nie przyjdziesz, nie zatrudnimy ciebie. Nie, bo tam są takie zadziałania ze strony decydentów, którzy decydują o tym, że nam właściwie tam wszystko pasuje, wszystko możemy do siebie dostosować. Dlatego bardzo bym zachęcała osoby, które jeszcze nie były u nas, żeby dołączyły do naszego grona, do tych miłych, wspaniałych spotkań i każda z nich, wiem co mówię, znajdzie coś dla siebie. Jestem pełna podziwu dla osób, którzy są razem z nami. Jestem pełna podziwu dla Łukasza. Przecież to jest mężczyzna, a jest z nami na każdych zajęciach.
3: Jak ja pierwszy... Ale z wielką przyjemnością.
1: Pierwszy... Siedzi, obserwuje, włącza się. Młody człowiek, mężczyzna. Dla mnie to jest... pan dyrektor, z którym też miałam okazję kiedyś rozmawiać.
2: Obie z Dorotą nie wytrzymamy.
4: Ale tutaj jest Łukasz, nas podgląda, bo się uczy, jest młodym człowiekiem i nasze praktyczne rady jemu służą. Ale bardzo dziękujemy, bo pokazuje wiele razy, skończcie, już koniec, już się czas zbliża.
3: Ja jeszcze doprecyzuję też jedno to, co pani Eleonora mówiła. Absolutnie nie ingerujemy w proces twórczy, artystyczny, ale też mamy ku temu podstawy, bo ja czytam państwa ankiety. Pan dyrektor też czyta i ankiety, i wyniki. I możemy się jak najbardziej pochwalić. No, są oceny od nie podobało mi się do bardzo dobrej. 87% osób, które uzupełniły ankietę, a w ostatniej edycji Fyrtla to było ponad 300 złożonych ankiet, oceniły naszą i waszą ofertę jako bardzo dobrą, więc tutaj ja nawet nie mam podstaw, żeby w jakikolwiek sposób w cokolwiek ingerować, bo też rozmawiam z uczestniczkami i tymi kilkoma uczestnikami, więc też liczymy, panowie, na was, żebyście bardziej aktywnie się pojawiali, ale rozmawiamy o tym i wiemy, że to, co panie prowadzicie, to, co oferujecie, to, co przedstawiacie, cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
0: Bo myślę, że największą wartością jest to właśnie, że się spotykamy i że zauważamy, jak inaczej doszliśmy do tego wieku swojego senioralnego różnymi drogami. I jakie mamy te zdolności, one się okazują jak w tym spotkaniu. Także to jest najważniejsze.
5: Ja myślę, że po tej audycji nie ma wymówki. I każdy obowiązkowo powinien się przynajmniej raz na takie zajęcia zapisać, a myślę, że jak raz przyjdzie, to nie będzie odwrotu. Będzie chciał więcej.
4: Na pewno.
6: Ja bym chciał tylko dopytać tak jednym zdaniem. Co mogłybyście panie powiedzieć, co wam dał Fyrt? Trochę już o tym panie wspominały, ale czy coś zmieniło się w waszym życiu po Fyrtlu, czy nie zauważyłyście? Część z pań ma duże doświadczenie i miało wcześniej, a część dopiero tak z Fyrtlem, mam wrażenie, zapoczątkowała swoją przygodę. Co zmienił Fyrtel? Czy coś zmienił?
4: Tak, zmienił bardzo dużo w moim życiu, bo przyjeżdżając do Poznania po wielu latach, wpadłam w depresję. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I nagle jestem seniorem, nie mam tego, co lubiłam robić. I Fyrtel dał mi właśnie przekazywanie czegoś, czego umiem, do ludzi, którzy tego potrzebują. Oni mnie uczą, ja ich słucham. Słucham, czego potrzebują. Zmieniam zajęcia. I nie tylko prowadzę te zajęcia właśnie, bo chciałam w tym nowym sezonie włożyć też inne rzeczy. Po prostu takie coś, nie wiem, czy to będzie przyjęte przez ogół, ale po prostu kawa. I przy tej kawie każdy się otwiera. Byłam w domu seniora, do których chodzę z Kingą, i właśnie zauważyłam, że ci ludzie są w domach seniora, że tam są sami, mają dobrą opiekę, ale nikt z nimi nie rozmawia. Nie ma czasu, żeby porozmawiać. Niektórzy się otwierają. I dlatego ludzie, którzy przyjdą na taką kawę, po prostu kawę, oni się otworzą. I wtedy możemy im się zapytać, przecież wy też potraficie coś innego zrobić, możecie przekazać coś.
6: To ja może tylko dodam na podstawie pani doświadczenia, że mam wrażenie, że jedno spotkanie fyrtlowe zaowocowało zwiększeniem aktywności w innych miejscach. Czy tak, czy tak można powiedzieć?
4: Tak.
6: Bo ja widuję panią nie tylko na Fyrtlu, ale się okazało, że potem włączyła się pani w działania wolontaryjne. W jednym miejscu, w drugim napotkała różne osoby, czyli ten Fyrtel to nie tylko pomoc osobom, które uczestniczą, ale chyba także wsparcie
4: Fyrtel
6: dla pani.
4: Fyrtel dał początek mojej drodze, w której się znalazłam w wolontariacie. Bo nie tylko to, że na przykład robimy jakieś zajęcia, mamy, czy je wykonujemy, ale wolontariat, w którym zostałam wolontariuszem miasta Poznania właściwie. Oficjalnie był program, fantastyczny program zrobiony i każdy się może w to włączyć. I nauczył mnie dużo, że można działać w różnych częściach. Robiłam wolontariat w Orchidei, gdzie są ludzie po udarach. Nadal wolontariaty robię w różnych miejscach, w CIR. Czy to jest coś wspaniałego, ale poza tym nie tylko to, że jestem osobą, która zajęcia fizyczne, ale uczę w Brydża. Teraz zaczynam następny klub książki. I wiele takich rzeczy się otwiera, że możemy to zrobić. Coraz więcej. Bardzo lubię na przykład Aleksandry zajęcia teatralne, które to jest wielkie słowo, a pod tym kryje się wiele innych rzeczy. I to zajęcia teatralne, nawet mam taki program, który chciałabym zrobić i zaproponować.
7: Czy to jest jakaś oferta współpracy?
4: Tak, przez taniec, aktorstwo w tańcu, bo taniec wyraża, to jest terapia. I ludzie niektórzy nie potrafią przyjść, żeby coś zrobić, czy manualnie, czy fizycznie, ale potrafią rozmawiać i każdy może się ruszać.
6: Pani Grażyno, pani Olu, jak u was?
0: Dla mnie niesamowite przeżycie i jak już opowiadałam, pracujemy z mężem w teatrze dla dzieci, czyli mam kontakt z dziećmi, mam kontakt z osobami młodszymi o 20-10 lat, aktywnymi artystycznie. I teraz na tym wykładzie nagle spotkałam się pierwszy raz z seniorami w takiej większej grupie i zobaczyłam tą odmienność osoby starszej. Właśnie odmienność ze względu i też na choroby, na pewne niepełnosprawności, ale też wynikające z wieku. I przede wszystkim wycofanie się i brak odwagi, ponieważ ja jestem osobą otwartą i odważną, to chciałabym i przede wszystkim optymistyczną, chciałabym to przekazać, ale też nauczyłam się na razie na tym pierwszym wykładzie, ale myślę, że będą jeszcze następne spotkania. Nauczyłam się siebie troszeczkę wytonować i otworzyć się na to myślenie starszych ludzi, którzy niekoniecznie mają taką, a jak ja, energię. I to dla mnie bardzo poważna nauka. Dziękuję.
3: Uczestnicy Srebrnego Fyrtla, tak jak pani Aleksandra wspomniała, to są bardzo różnorodne osoby. Większość to są kobiety, ale w wieku od 60 do 94 lat. Mieszkanki chyba wszystkich poznańskich Fyrtli, bo mamy przedstawicielki czy Górczyna, czy Rataj, czy Hartowa, gdzie się tutaj znajdujemy, więc każdy znajdzie dla siebie ofertę jako osoba uczestnicząca, ale jestem absolutnie pewien, że każda z nas znajdzie także jakiś ten temat, jakieś to zainteresowanie, którym może się z innymi osobami podzielić. Ale wrócę do tego, co mówiłem na początku. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy to, co mam w głowie, będzie cieszyło się zainteresowaniem, skontaktujmy się, tak jak Eleonora na przykład ze mną się kontaktuje i rozmawiamy o tym, czy to będzie fajne jako oferta na Fyrtla.
4: Ale jeszcze jedno, brakuje mężczyzn w Fyrtlu. Zjawiają się bardzo rzadko. Może przyciągnąć ich należałoby zrobić na przykład jakieś zajęcia futbolowe, dyskusje o futbolu. To może ich jakoś zbliży. Przyjdą na te zajęcia, będą dyskutować. Także może włączymy mężczyzn przez dyskusję czy oglądanie futbolu, piłki nożnej.
6: A pani Elu, jak u pani?
1: Ja może wrzucę, ponieważ tu zasugerowano tak jakby, że my działamy też gdzie indziej. Ja może chciałabym powiedzieć o tym, że skończyłam Akademię Wolontariatu organizowaną przez Stowarzyszenie Creo, a zajęcia, wykłady odbywały się w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Co mi to dało? Ja zostałam liderką grupy, gdzie wykonywałyśmy taki temat z aniołami w tle. To były takie makatki, gobeliny. Wykonywałyśmy to dla Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie za pośrednictwem opiekunek trafiały one do podopiecznych, do osób leżących, nie mających nieraz rodziny, nie mających nikogo. Tam opiekunki zanosiły i zawieszały, żeby mogły sobie to obejrzeć. Były to anioły troszeczkę inne, anioły w kwiatach, ukwiecione. po to, żeby przypomnieć tym paniom leżącym, że przecież kiedyś chodziły na łąkę, do parków, widziały kwiaty, widziały przyrodę, a teraz to się dla nich skończyło. I ten anioł miał być właśnie wyrażony w tym pięknie przyrody. Miałam z tym bardzo ciekawą, ale nie chcę przedłużać, nie chcę mówić, bardzo ciekawą przygodę, co utwierdziło mnie w przekonaniu i zresztą moją grupę, że to było niesamowite zadziałanie. Utwierdziło mnie w tym, że to, co zrobiliśmy na wolontariacie, że było naprawdę warto. A wracając do Srebrnego Fyrtla, to ja się tam dowartościowałam. Może nie potrzeba mi było tego dowartościowania aż tak, ale jednak bycie z tą grupą, a już w ogóle prowadzenie zajęć przekonało mnie, że w moim wieku jednak naprawdę warto podjąć wszystkie działania. Warto.
4: Wracając do wolontariatu jeszcze, chciałam jeszcze zaznaczyć, że wolontariat dał nam też możliwość, że mogłyśmy kreować jakieś zadania. I to były grupowe. I zrobiłyśmy zadania międzypokoleniowe, międzynarodowe, z jedzeniem, z wszystkim. Ludzie przyszli, były rozmowy seniorów z wolontariuszami młodszymi od nas o 40 lat, młodymi ludźmi z różnych krajów, Egiptu, Turcji, Hiszpanii. I takie coś się sprawdziło, że jest wprowadzane teraz w wielu ośrodkach senioralnych jako program młodzi starszym. Oni gotują, oni mówią. Czyli przyczyniłyśmy się też do nowego programu w Poznaniu w zasadzie, czyli działać w wolontariacie też warto.
7: Ja chciałam nawiązać do tego, co mówiłyście. Chciałam powiedzieć coś. Dobra, może tak. Mój warsztat to był warsztat Chwytaj Radość. Gdzieś tam z tyłu teatralny. Najmniejsze to było znaczenie. Chwytaj radość, ciesz się chwilą, która istnieje, niezależnie od wieku. To nie nazwa, że senior decyduje o jakości twojego życia. To twoje podejście do tej sprawy decyduje. Nie wiek. Nie wiek. Więc bierz życie w ręce i działaj. Bądź aktywny. Do ostatnich dni towarzyszyłam umieraniu mojej mamy. Było to dla mnie bardzo mocne przeżycie. Zresztą chyba i dla wszystkich nas. Jak ważne było dla niej to, że przy niej jestem, że się z nią spotykam. Jak ważne jest dla nas spotkanie z innymi ludźmi. Do ostatniej chwili. Bądź aktywny, chwytaj radość. To ma sens.
5: To ja na koniec, bo pomału już musimy kończyć. Mam kilka takich uwag, kilka takich spostrzeżeń, bo tak pani słucham i zastanawiam się nad kilkoma sprawami. Po pierwsze, skąd panie czerpią energię, bo kiedy pan się słucha, to w głosie jest pełno energii, pełno pasji, pełno fascynacji. Słychać tu co chwilę o kolejnych planach. No i kolejne pytanie, jak znaleźć czas? Bo wiele osób sobie wyobraża, że przecież na emeryturze, no to już tylko wygodne papcie, wygodny fotel, telewizor i nic więcej.
4: Ale chyba energię czerpiemy, bo nie myślimy o wieku. Wiek to jest tylko liczba. Ja mam w głowie 25, ale czasami wieczorem przychodzi, że nogi do góry i czuję te moje
3: 27.
4: lata. Ale nigdy nie myślałam o swoim wieku. Nigdy nie patrzałam, ile mam zmarszczek. Z tego sama się śmieję, że to jest mapa mojego życia. Zmarszczki to są uśmiechu, bo lubię się śmiać i uśmiech czyni wiele. Widzę, że ludzie zimą zwłaszcza patrzą tylko w ziemię, a jak się człowiek do nich uśmiechnie, to się zmienia świat. I zmieniajmy świat właśnie wśród nie tylko seniorów, ale łączmy się z młodymi. Łączmy się po prostu wszyscy. I takie coś z Łukaszem przeżyłam 3 lata temu, to była potańcówka przed Teatrem Polskim. Także to było super. I ja tego nie zapomnę i czekam na następne takie właśnie spotkania.
0: Bo mnie wszyscy właśnie pytają i to jest zasadnicze pytanie do mnie, skąd czerpię tą energię i nigdy nie potrafię do końca odpowiedzieć, ale przede wszystkim przez działanie i ruch. I to, że skupiamy się na tej chwili, która jest obecnie, na tym dniu, każdy dzień, który przeżywamy, jest jak perełka i nie zaglądam nigdy za krawędź przepaści, co tam, jakieś niebezpieczeństwa. Gram tymi kartami, które mam w ręce i zawsze się uśmiecham. To jest moja energia.
4: To jest... Ja myślę tak, skąd mamy na to czas? Czas jest, tylko trzeba z fotela się podnieść, trzeba wyjść na zewnątrz, trzeba mniej patrzeć w ten ekran. I to jest ten czas, który możemy zamienić na naszą aktywność. To jest najważniejsze. Ale jeżeli my mamy to jakoś zakodowane, że ja będę zdrowsza, że ja odpoczywam w tym fotelu, nieprawda. Tam właśnie jest cała przyczyna wielu chorób, właśnie takiego załamania, bo nie ma z kim porozmawiać, bo ekran telewizora to jest tylko obraz, ale nie ma tego kontaktu. Ja kiedy wychodzę na moje zajęcia i moje panie z sąsiedztwa czasem nie widzą, załamane wiszą gdzieś na furtce i mówią, pani znowu gdzieś, pani, by pani odpoczęła w domu, a nie znowu gdzieś biegać. Tak, odpoczęłabym, tylko że one odpoczywają są bardzo bardziej chore niż ja, mają więcej schorzeń niż ja, bo ja raz, że się ruszam, a drugi czas nie mam czasu myśleć o tych schorzeniach, bo już biegnę do fytla, prawda, już gdzieś pracuję jako wolontariuszka, bo przecież prowadziłam warsztaty wolontariuszki i w Caritasie dla uchodźców, imigrantów na Alejach Marcinkowskiego u was, prawda, jeszcze Łukasz nie pracował wtedy. Prowadziłam anioły jako prezenty tam gdzieś dla kogoś na Boże Narodzenie. Wszędzie po prostu chodzę tam, gdzie czuję, że jestem potrzebna. Ja naprawdę jestem potrzebna, ale ja sobie nie wiem, czy sobie to wmówiłam, czy jakoś tak gdzieś zapisałam. Ja jestem potrzebna i dopóki mi wystarczy sił, to tak będzie. A mobilizują mnie też do tego moje wnuki trochę, właśnie, prawda? Mam z nimi dobry kontakt, z rodziną, bo to też jest ważne. Ale gdybym była taką osobą marudną, siedząc tylko na fotelu i marudzić i rozkazywać, no to chyba by nawet te relacje rodzinne.
7: Myślę, że dotknęłaś czegoś bardzo ważnego, bo powiedziałaś właśnie o wnukach, o rodzinie, o tych relacjach międzypokoleniowych, co jest bardzo ważne. Więc świetnie, że one istnieją i że znamy ich wartość i że to one dają nam siłę sprawczości. Właśnie to, że spotykamy się z młodszymi ludźmi, wiemy, ile możemy się nauczyć od nich i wiemy, ile im możemy dać.
5: Ja myślę, że my byśmy mogli jeszcze długo, długo rozmawiać, jeszcze nie jeden odcinek. Nagle, że tak sobie na koniec myślę, mówiliśmy o tym entuzjazmie, o tej energii. Jeśli ktoś chciałby choć trochę się zarazić tym entuzjazmem, to zapraszamy na Srebrny Fertel.
3: Zdecydowanie. Zapraszamy wszystkich Państwa do kontaktu z nami. Tak jak mówiłem w pierwszej części naszego nagrania, zapytanie ofertowe jest już opublikowane na naszej stronie internetowej. Ja powtórzę jeszcze raz adres www.centrumis.pl.
8: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. To była powtórka. Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałem.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś rozpoczynamy naszą przygodę, nasze zwiedzanie i odkrywanie włoskiej Lombardii. To region położony w północnej części Półwyspu Apenińskiego. Od wschodu kraina ta graniczy z Piemontem, od zachodu z Trydentem, Górną Addygą i Wenecją Euganejską, a od południa z regionem Emilia-Romagna. Północna granica Lombardii to jednocześnie część granicy włosko-szwajcarskiej. Nazwa regionu wywodzi się od barbarzyńskiego plemienia Longobardów, którzy w VI wieku podbili północne Włochy i założyli swoje królestwo z ośrodkiem w mieście Pawia. Początkowo słowo Lombardia oznaczało wszystkie części Italii pod panowaniem Longobardów, następnie znaczenie słowa zostało zawężone tylko do obszarów wokół ich stolicy. W późniejszych wiekach region znajdował się też m.in. pod panowaniem Rzymian, Franków czy Habsburgów, by ostatecznie stać się częścią zjednoczonych Włoch. Dziś to bez wątpienia jedna z najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych krain nie tylko we Włoszech, ale też w całej Europie. Dochód na głowę mieszkańca wynosi w Lombardii 142% średniej unijnej. Cały region wytwarza 1/4 PKB Włoch, chociaż mieszka tam około 1/6 ludności kraju. Region zajmuje pierwsze miejsce we Włoszech pod względem liczby ludności czy też gęstości zaludnienia, natomiast jest 4. pod względem powierzchni po Sycylii, Piemoncie i Sardynii. To także jeden z najczęściej odwiedzanych przez turystów włoskich regionów, no i nie ma się czemu dziwić. Głównym magnesem jest oczywiście stolica regionu, czyli Mediolan, miasto mody i kultury z przepiękną i majestatyczną katedrą, czy znanym na całym świecie teatrem La Scala. Ale Lombardia to także alpejskie szczyty i raj dla miłośników narciarstwa. Przez region przepływają liczne rzeki, wśród których najważniejsza rzeka to oczywiście Pad, czyli najdłuższa włoska rzeka. To również jedne z najpiękniejszych i najbardziej znanych włoskich jezior z krystalicznie czystą wodą i słonecznymi plażami. Wystarczy wspomnieć tylko jezioro Como, Garda czy Lago Maggiore. No i w końcu to przepiękne, urokliwe miasta i miasteczka jak Bergamo z mnóstwem malowniczych uliczek, Brescia z zachowanymi ruinami rzymskimi oraz Pawia, gdzie można podziwiać romańskie kościoły i gotycką katedrę, a także Cremona, Lodi czy wpisane na listę UNESCO Mantua i Sabionetta. Do tego trzeba doliczyć różnego rodzaju święta, festiwale czy jarmarki, których w Lombardii naprawdę nie brakuje. Jeśli chodzi o klimat Lombardii, to jest on bardzo zróżnicowany i inną pogodę możemy spotkać

0: stopni w marcu. Mowa oczywiście o dolinach, bo w górach, w Alpach ta temperatura jest dużo, dużo niższa. Ciekawostką jest też fakt, że w regionie bardzo powszechne jest używanie języka longobardzkiego. Posługuje się nim aż 36% ludności. Na przestrzeni wieków Lombardia wydała na świat 10 papieży. To m.in. Paweł VI, Jan XXIII, Pius XI czy Aleksander II. Z tego regionu wywodzą się też m.in. Wergiliusz, Pliniusz Starszy, Ambroży, Caravaggio, Claudio Monteverdi czy Antonio Stradivari. Lombardia jest też włoskim regionem z największą liczbą obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A mówiąc o Lombardii, nie można zapomnieć też o sporcie. Wystarczy wspomnieć piłkarskie drużyny AC i Inter Mediolan, no ale także jest to region z licznymi kurortami narciarskimi i ośrodkami sportów zimowych. Warto dodać, że w 2026 roku Mediolan wraz z Cortiną d'Ampezzo, czyli ośrodkiem położonym w Wenecji Łukaneńskiej, będą gospodarzami zimowych igrzysk olimpijskich. No i na koniec słów kilka o tutejszej kuchni. Podobno kuchnia lombardzka nie zachwyca i nie jest tak obfita i bogata jak w innych regionach Włoch, na przykład na południu. Ale nic bardziej mylnego. Lombardczycy z dumą pielęgnują swoje bogate tradycje kulinarne, wśród których występują dania wyszukane i pełne wyrafinowanych smaków. Ze względu na swoją lokalizację, tutejsze przysmaki powstawały z połączenia wpływów francuskich, a także austriackich, niemieckich i nawet hiszpańskich. Dodatkowo, kuchnia ta jest bardzo zróżnicowana. I tak w Dolinie Padu dominować będą ryż i warzywa. W rejonach alpejskich dziczyzna i baranina z dodatkami ziemniaków i kapusty. Nad jeziorami rybne gulasze, a na południu różnego rodzaju nadziewane makarony. No i tu ciekawostka. Potrawy kuchni lombardzkiej wcale nie są oparte na makaronie. Na stołach nie króluje tu tak popularna w całej Italii pasta, ale ryż. Podaje się go zarówno do zup, jak i przyrządza z niego dania główne, na przykład aromatyczne risotto. A najbardziej popularną wersją risotto jest risotto alla milanese. Jest ono niezwykle aksamitne, złociste z dodatkiem białego wina i najdroższej przyprawy świata, czyli z dodatkiem szafranu. To kulinarny symbol regionu, danie iście królewskie, które dosłownie rozpływa się w ustach. Podaje się je samodzielnie albo z ossobuco, czyli mięsem. Jest ono przyrządzane z pokrojonej na plastry giczy cielęcej, którą następnie obsmaża się na maśle, a potem dusi w białym winie z dodatkiem pomidorów, czosnku i cebuli. No a jeśli dodać do tego jeszcze fakt, że to właśnie z Lombardii pochodzą bardzo popularne także w Polsce sery mascarpone i gorgonzola, słynne świąteczne babki panettone i colomba, także grappa, lambrusco, campari, aperol czy amaretto, no to czego chcieć więcej? Lombardia to region, który naprawdę warto odkrywać i często jest tak, że kiedy wybieramy się w te rejony Włoch, zostajemy najczęściej w Mediolanie, ewentualnie odwiedzamy jeszcze miasteczko Bergamo, do którego większość z nas przylatuje i na tym przygoda z Lombardią się kończy. Postaram się w najbliższych odcinkach przekonać, że warto wybrać się nieco dalej. Warto opuścić Mediolan i poznać Lombardię, bo jest ona naprawdę regionem wartym odwiedzenia. No ale w kolejnym odcinku rozpoczniemy od stolicy regionu, czyli oczywiście od Mediolanu. A przysłowie mówi, że nieważne co robią Mediolańczycy, na pewno robią to z rozmachem. Czy tak jest faktycznie, o tym przekonamy się już w kolejnym odcinku Dookoła Świata. Dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: Tym razem w wakacyjnym męskim graniu odcinek zatytułowany Ona w jego wyznaniach. Dziewczyna, kobieta, muza, istota tyleż delikatna i romantyczna, ileż mocno stąpająca po ziemi realistka, czasem nawet na swój sposób niebezpieczna, czy to aktualna, czy też mająca swoje miejsce we wspomnieniach, często stawała się podmiotem i zarazem żywą przyczyną wyznań faceta. W 1972 roku na festiwalu opolskim Bogusław Metz wykonał niezwykłej urody piosenkę Jej portret. Właśnie portretem utrwalił się w pamięci widzów. Brodaty, w czarnym kapeluszu, nieco melancholijny, spokojny i, co szczególnie zauważały kobiety, bardzo ciepły. Sam utwór w udzielonym mi niegdyś wywiadzie artysta tak wspominał. To był piękny prezent od Jonasza Kofty i Włodzimierza Nachornego. Ale nim do tego doszło, szukano mnie. Stwierdzono, że tylko ja jestem w stanie namalować ten utwór. Początkowo miał tę piosenkę otrzymać Jerzy Połomski, ale dla niego była za nudna. Ta piosenka związała się ze mną. Myślę, że pozostanie już tak do końca. Ale daj Boże być niewolnikiem takiego utworu. Refleksyjny tekst pełen melancholii, a całość spowita ulotną i romantyczną aurą. O opolskim występie artysty Witold Filler tak napisał. Nostalgiczną balladę o miłości silniejszej niż jej rozstanie wzbogacił prawdą i dramatyzmem wykonania. Piosenka Jej portret na jubileuszowym, wcześniej wspomnianym festiwalu opolskim otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Oto Bogusław Metz i Jej portret.

Piosenkę Warszawa jest smutna bez ciebie Jacek Lech dedykował swojej wielkiej miłości i zarazem pierwszej żonie Lucynie Owsińskiej. Przebój artysty, związanego wcześniej z zespołem Czerwono-Czarni, został wydany na jego pierwszym solowym albumie. Longplay, zatytułowany Bądź Szczęśliwa, został zarejestrowany w listopadzie 1974 roku. Muzykę skomponował Wojciech Trzciński, słowa napisał Marek Dutkiewicz. A Jackowi Lechowi podczas nagrania towarzyszył zespół Nowa Grupa.

Numero uno to studyjny album Tadeusza Nalepy, nagrany z grupą Dżem w drugiej dekadzie czerwca 1987 roku. Został wydany w listopadzie roku następnego. Otwierała go kompozycja Tadeusza Nalepy, napisana do słów Bogdana Lebla, Ten o tobie film. Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy i już we mnie kręci się ten o tobie film. Zatem znowu słyszymy, jak niewiele potrzeba, by kobieta, która kiedyś była tak bliska alter ego wykonawcy, powróciła w jego wyobraźni z tak wielką intensywnością.

Szósty w dyskografii grupy pod Buną album zatytułowany Jak kapitalizm do kapitalizm był nagrywany między czerwcem a wrześniem 1993 roku. Znalazła się na nim ujmująca piosenka Wyznanie barmana. Tekst oddawał niepowtarzalną, romantyczną aurę letniego wieczoru, najprawdopodobniej w Krakowie, jego magię, wszechobecny urok czarodziejskich dziewczyn, a już zwłaszcza tej jednej, zapłakanej i jawiącej się jak ze snu. Tytułowy barman obserwuje tę czekającą na kogoś dziewczynę, w zanadrzu jednak ma dla niej pocieszenie. Słowa i muzykę do tej piosenki napisał Andrzej Sikorowski. Oto na zakończenie dzisiejszego programu Wyznanie barmana.

0: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Rozniecajcie nadzieję w cierpiących sercach, powiedział papież do młodzieży w Peru. W Kamerunie miały miejsce Krajowe Dni Młodzieży. Zakończył się wakacyjny obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Siedlcach. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Tego, czego doświadczycie podczas tego dnia, nie zachowujcie tylko dla siebie. Niech nie pozostanie jedynie na zdjęciach w waszych telefonach czy filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych. Dzielcie się tym, wskazał papież w wideoprzesłaniu do młodzieży w Peru z okazji Narodowego Dnia Młodzieży.
3: Pewność żywej obecności Pana pośród nas jest tym wewnętrznym ogniem, który pobudza nas do odwagi i wyjścia ze strefy komfortu, którą tworzy indywidualizm.
2: Papież nawiązał także do hasła wydarzenia: bądź odważny, Chrystus żyje. Ojciec Święty powierzył Peruwiańczyków wstawiennictwu Matki Bożej i zachęcił, by byli solą i światłem Chrystusa.
4: Wiadomości ze świata.
2: W kameruńskiej diecezji Bertua dobiegły końca szóste Krajowe Dni Młodzieży. Przebiegały one w duchu modlitwy, braterstwa i formacji.
3: Skarbem Jezusa Chrystusa jesteś ty, drogi młody człowieku. W Jego oczach jesteś cenny, wskazał nuncjusz apostolski w Kamerunie, arcybiskup José Avelino Betancourt. Zaprosił on każdego młodego człowieka, by powierzył Bogu swoje trudności związane ze szkołą, studiami, pracą, rodziną czy zdrowiem. Tak jak człowiek, który sprzedaje wszystko, by nabyć pole zawierające skarb, tak i młodzi ludzie są wezwani, by postawić wszystko na Chrystusa, jedynego, który jest w stanie prawdziwie wypełnić życie, zachęcił nuncjusz apostolski.
2: 800 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przeżywało wakacyjny obóz w Siedlcach. Przybyli oni na zaproszenie biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Był to czas budowania relacji z Jezusem, między sobą i ze wspólnotą Kościoła. Hasłem tego wydarzenia były słowa Jezusa: jesteście moimi przyjaciółmi. Tak relacjonuje ten wakacyjny obóz Kacper Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
5: Zawsze niedziela na obozie jest takim czasem, kiedy to stypendyści wychodzą do ludzi, wychodzą do mieszkańców miasta, które je przyjmuje. Dlatego też odwiedziliśmy w tą niedzielę wszystkie siedleckie parafie, nie tylko, bo także jedną podsiedlecką parafię, aby tam opowiadać z jednej strony o fundacji, podzielić się tym, jak fundacja wpływa na nasze życie, jak to stypendium pomaga nam się rozwijać, jak także duchowo nas prowadzi to nauczanie Jana Pawła II, jak te relacje między sobą budujemy w fundacji.
2: Spotkanie młodych komentuje także biskup pomocniczy siedlecki Grzegorz Suchodolski.
6: Jednym z najpiękniejszych widoków, który wzruszył nas duszpasterzy, to był widok adoracji w Pratulinie. Wtedy akurat padał bardzo rzęsisty deszcz i młodzież klęczała na placu przed Najświętszym Sakramentem. Większość z nich była pod namiotami, ale około 100 młodych osób klęczało na chodniku w rzęsistym deszczu, adorując Jezusa Chrystusa.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

wyskok, ale dzisiaj właśnie Islandia będzie grana w audycji ze starej płyty. Na samym początku pojawiła się Björk, czyli myślę, że najbardziej znana artystka właśnie z Islandii. Na początku pojawił się mój ulubiony utwór od tej artystki, czyli Yuga, rok 1997, album Homogenic. Na początku zrobiło się bardzo nastrojowo, bardzo przyjemnie, no ale teraz trochę zburzymy ten nastrój, no bo na wcześniejszym krążku, na krążku Post, który został wydany w roku 1995, pierwszym kawałkiem było Army of Me, który brzmi no troszeczkę inaczej, no dobra, zupełnie inaczej niż Yuga, czyli pierwszy utwór z dzisiejszego muzycznego zestawienia. Björk po raz drugi w dzisiejszym programie, rok 1995, album Post, Army of Me w audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami kolejny utwór Björk, tym razem rok 95, album Post i otwierający ten krążek Army of Me. Teraz wracamy do roku

roku 1997. Zostajemy w klimatach około elektronicznych, ale na pewno teraz nie będzie aż tak dynamicznie, jak w przypadku poprzedniego utworu w naszym programie, bo teraz będzie zespół Goose Goose, no i jego drugi krążek Poly Distortion, który pojawił się na rynku w roku 1997. Z tego krążka wybieram wam, myślę, że najbardziej znaną kompozycję, czyli Poly Yesterday, który najpierw jako singiel pojawił się jeszcze w roku 1996, tak około pół roku przed premierą płyty. No i później, w roku 1998, pojawiła się jego reedycja. Tak czasami bywało w latach 90., że płyty, no nie od razu, można by powiedzieć kolokwialnie, klikały, tylko czasami potrzeba było nieco więcej czasu. Goose Goose, album Poly Distortion, rok 1997. Z tego krążka gram wam utwór Poly Yesterday, a wysłuchacie audycji Ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty. Za nami po raz kolejny rok 1997. Tym razem grupa Guzguz i ich drugi krążek Polydistortion. Z tego krążka wybrałem dla Was utwór, który był pierwszym singlem promującym to wydawnictwo, czyli Paul Yesterday. Na froncie tego utworu była wokalistka Emiliana Torrini. No i teraz właśnie do niej przejdziemy. I to aż w dwóch utworach. No bo w 1999 roku pojawił się jej trzeci krążek, Love in the Time of Science. No i z tego wydawnictwa wybrałem dla Was dwa utwory. Najpierw Wednesday's Child, a następnie Fingertips. No i ciekawostka a propos chociażby pierwszego utworu. Był on współprodukowany przez Rolanda Orzabala. Jeżeli Wam nic nie mówi to imię i nazwisko, jest to połowa duetu Tears for Fears. A Tears for Fears na pewno był grany, czy to w audycji ze starej płyty, czy to chociażby na playliście Radia Emaus. Emiliana Torrini w dwóch utworach, album Love in the Time of Science, najpierw Wednesday's Child, a następnie Fingertips, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami dwa utwory od Emiliany Torrini. Dwa utwory z krążka Love in the Time of Science, rok 1999. Wednesday's Child, a następnie Fingertips. Ten dwupak muzyczny od tej artystki już za nami. No a na koniec będziemy, właściwie zostaniemy w roku 1999, chociaż moment przełomowy dla tego zespołu to już są lata 2000, to już jest rok 2000, 2001, no ale sama płyta pojawiła się jeszcze pod koniec lat 90. Fragment drugiego krążka zespołu Sigur Rós w tym momencie będę miał przyjemność zagrać dla was. Utwór numer 2 z tego krążka, który co ciekawe również był singlem, a sam singiel, słuchajcie, trwał no niewiele krócej niż wersja albumowa, bo na albumie ten utwór trwa 10 minut. Wersja singlowa trwała 9 minut. Naprawdę, jeżeli chodzi o ten zespół, postąpili oni bardzo odważnie, jeżeli chodzi o promocję, ale z drugiej strony tego utworu od tak nie da się skrócić. Na koniec zespół Sigur Rós, album, fragment albumu Augetis Byrjun, rok 1999 i utwór Svefng Englar. No i ja tutaj od razu powiem, od razu dam taką gwiazdkę, no bo mogą być słuchacze, którzy znają tę kompozycję. Ja ją na końcu nieco skróciłem, dlatego że gdybym zagrał wam ją w całości, no to niektórzy by się mogli zastanawiać, czy czasami nie ma ciszy na antenie, więc zagram ją wam, no właściwie w całości, oprócz samej końcówki, która jest momentami bardzo cicha, no ale nie zmienia to faktu, że grupa Sigur Rós zakończy nam dzisiejsze muzyczne spotkanie. To będzie taka troszeczkę kołysanka, chociaż wydaje mi się, że granie kołysanek przed godziną 19, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale granie takich utworów to naprawdę jest czysta przyjemność. Bardzo wam dziękuję za dziś. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dzisiaj grałem dla was Islandię i lata 90. Czy za tydzień będzie Islandia? Bardzo możliwe, ale obserwujcie media społecznościowe Radia Emaus. Na sam koniec Sigur Rós, a ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję. No i słyszymy się za tydzień w audycji ze starej płyty w najbliższą sobotę tuż po godzinie 18. Trzymajcie się.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 8. Każdy z nas, zły czy dobry, umrzeć musi. Pomnąc na obietnicę naszej religii, mówimy też spokojnie: mniejsza o to, otworzymy oczy w niebie. Do takiego cudownego przebudzenia w zaświatowej krainie podobne jest ocknienie się ze snu wśród przeświadczenia o szczęściu i przydźwięku rozkosznej muzyki. Takie było przebudzenie Judy. Gdy się ocknął, słońce stało wysoko nad górami. Gołębie napełniały powietrze trzepotaniem białych skrzydeł, a na południowo-wschodnim skłonie nieba widniała świątynia, niby złote zjawisko na ciemnym tle błękitu. Juda nie zwracał na to uwagi. Na piękny widok przelotny rzucił wejrzenie, a całą jego uwagę zajęła 15-letnia dziewczynka, siedząca na dywanie u jego nóg i grająca na nebli, opartej na kolanach. Gdy pieśń umilkła, dziewczynka założyła ręce i zwróciła pytający wzrok na Judę. Ponieważ dziewczę to wchodzi w zakres naszego opowiadania, musimy się z nią i z całą rodziną Hurów bliżej zapoznać. Herod, umierając, nagrodził i obdarzył majątkami wiele osób, które go popierały. Do tych szczęśliwych wybrańców losu należał także ojciec Judy, który w życiu publicznym, jako też prywatnym, zażywał wielkiego poważania i nosił tytuł księcia Jerozolimy. Pełen bojaźni Bożej, człowiek rzetelny, wiernie służył królowi i nieraz dał tego dowody. Jako pełnomocnik Heroda odwiedził kilkakrotnie Rzym i tam zwrócił na siebie uwagę Augusta, który starał się pozyskać jego przyjaźń. Stąd w jego domu pełno było owych darów, które czynią zadość próżności tak królów, jak dworaków. Mnogie purpurowe togi, krzesła z kości słoniowej, złote puchary, których wartość stanowiło właściwie to, że pochodziły z cesarskiej ręki. Mąż taki musiał być bogatym, ale zamożność jego nie była wyłącznie dziełem potężnych opiekunów. On sam, czcząc prawo, nakazujące pracę, działał w najrozmaitszych kierunkach. Liczni pasterze, pasący trzody po dolinach i wzgórzach Libanu, zwali Hura swym panem. W miastach, tak portowych, jak w głębi stałego lądu leżących, posiadał liczne domy handlowe. Okręty dostarczały mu srebra z Hiszpanii, gdzie były wówczas najobfitsze kopalnie, a karawany ze wschodu przywoziły mu dwa razy do roku jedwabie i korzenie. Szczerze i sumiennie wypełniał obowiązki, jakie nakładała wiara hebrajska. Uczony był w piśmie i regularnie uczęszczał do synagogi. Z rozkoszą przebywał w gronie mistrzów, a jego uszanowanie dla Hillela równało się czci. Nie był jednak małego serca. Gościnnie przyjmował cudzoziemców, skądkolwiek by pochodzili, a faryzeusze twierdzili, jakoby Samarytan u stołu swego przyjmował. Gdyby był poganinem i gdyby był żył współcześnie z Herodem Attikusem, można by go uważać za jego współzawodnika. Zginął jednak na morzu w sile wieku, na jakie 10 lat przed drugim okresem naszej historii. Opłakiwała go cała Judea, a cóż dopiero rodzina. Poznaliśmy już matkę i syna, a potem córkę w chwili, gdy śpiewała bratu. Imię jej było Tirza. Podobieństwo jej do brata było uderzające. Miała te same regularne rysy, pełne wdzięku i wyrazu niewinności. Ubrana była w szatę spiętą na prawym ramieniu. Na palcach miała pierścienie, szczerozłote naramienniki i obręcze zdobiły jej ręce, a szyję złoty naszyjnik, przyozdobiony misternymi łańcuszkami i fisiorkami z pereł. Kąty brwi i końce paznokci miała zabarwione, a włosy, splecione w długie warkocze, spadały jej na ramiona, podczas gdy zwinięte pukle krótszych włosów zdobiły policzki. Patrząc na nią, nie można jej było odmówić wdzięku, wytworności i urody. Bardzo pięknie, moja Tirzo, bardzo pięknie, mówił Juda z ożywieniem. Podoba ci się? Tak. Pieśń piękna i śpiewaczka także. Są w tej pieśni jakieś greckie oddźwięki. Skąd się jej nauczyłaś? Przypominasz sobie owego Greka, który śpiewał w teatrze zeszłego miesiąca? Mówiono, że był śpiewakiem na dworze Heroda i jego siostry Salome. Śpiewał zaraz po występie atletów i cała sala była jeszcze pełna wrzawy, ale po pierwszym tonie wszystko ucichło i żadne słowo nie uszło mej uwagi, tak więc pieśń tę mam od niego. Ależ on śpiewał po grecku, a ja po hebrajsku. Teraz rozumiem i dumny jestem z mojej siostrzyczki. Może umiesz jeszcze jaką równie piękną pieśń? O, tak, jeszcze wiele, ale dajmy temu pokój. Amra przysłała mnie, abym ci powiedziała, że ci tu przyniesie śniadanie, a więc nie potrzebujesz schodzić. Przyjdzie tu zapewne zaraz, bo sądzi, żeś chory, żeś miał jakiś przypadek wczoraj. Co to było? Powiedz mi, abym pomogła Amrze w leczeniu cię. Ona zna leki Egipcjan, ale niewiele pomocne. Ja zaś mam wiele recept od Arabów, które jeszcze mniej są pomocne niż Egipcjan, rzekł, potrząsnąwszy głową Juda. Tak sądzisz? Nie myślę ci się sprzeciwiać, odpowiedziała Tirza, podnosząc rękę do lewego ucha. Nie będziemy mieć z nimi nic do czynienia, bo oto mam coś pewniejszego i lepszego. Amulet, który pochodzi od jakiegoś perskiego czarodzieja i jest, nie wiem, od jak dawna w naszej rodzinie. Patrz, napis już całkiem zatarty. To mówiąc, podała mu zausznicę. On wziął klejnot do ręki, popatrzył i oddał jej, śmiejąc się. Choćbym miał umrzeć, Tirzo, nie używałbym amuletu, bo to jest zabytek bałwochwalstwa, zakazany każdemu wiernemu synowi i córce Abrahama. Weź go, ale nie noś więcej. Zakazane? Ależ to być nie może, rzekła. Matka naszego ojca nosiła ten amulet każdego sabatu, przez całe swoje życie. Wyleczył on nie wiem ilu chorych, ale z pewnością więcej niż trzech. Jest nawet aprobowany, patrz, nosi pieczęć rabina. Nie wierzę w amulety. Podniosła na niego oczy ze zdziwieniem. Cóż by na to powiedział Amra? Rodzice Amry byli stróżami ogrodów nad Nilem i bałwochwalcami. Tirza spojrzała na amulet ze żalem i nieufnością, po czym zapytała, cóż mam z nim zrobić? Cóż mam z nim robić? Noś go, siostrzyczko, zdobi cię, upiększa, chociaż doprawdy i bez niego jesteś piękna. Zadowolona, włożyła amulet, gdy ukazała się Amra, niosąc tacę z miednicą, wodą i ręcznikami. Ponieważ Juda nie był faryzeuszem, więc umywanie nie zabrało mu zbyt wiele czasu. A gdy niewolnica odeszła, zapytał. Co powiesz na to, Tirzo? Wyjeżdżam. Przerażona załamała ręce. Wyjeżdżasz? Kiedy? Gdzie? Dlaczego? Otóż i trzy pytania jednym tchem. Co za ciekawość. Po chwili rzekł poważnie. Wiesz zapewne, że nasze prawa każą obrać jakiś zawód, zajęcie. Nasz zacny ojciec zostawił mi tak w tym, jak we wszystkim, najlepszy przykład. Gardziłabyś mną sama, gdybym w lenistwie używał owoców jego pracy. Jadę do Rzymu. Weź mnie z sobą. Przecież oboje nie możemy opuścić matki. Musisz z nią pozostać. Niestety, ale czyż koniecznie musisz jechać? Wszak tu, w Jerozolimie, możesz się nauczyć wszystkiego, czego potrzeba kupcowi, jeśli temu zawodowi myślisz się poświęcić. Właśnie, nie to jest moim zamiarem. Prawo nie wymaga, aby syn był tym, czym był ojciec. Czymże innym możesz być? Żołnierzem, odpowiedział z pewną dumą. Łzy zaćmiły jej oczy. Zginiesz. Jeśli taka będzie wola Boża, niech i tak będzie. Ale nie wszystkich żołnierzy zabijają. Jesteśmy tak szczęśliwi. Zostań w domu. Dom nie zawsze będzie tym, czym jest. Ty sama opuścisz go za jakiś czas. Nigdy. Uśmiechnął się na to zapewnienie. Niedługo przyjdzie jaki książę Judy lub innego pokolenia, zabierze moją Tirzę, pojedzie z nią, aby była światłem innego domu. Wtedy cóż się ze mną stanie? Odpowiedziała łkaniem. Wojna to także przemysł, mówił z namysłem. Aby się jej nauczyć, trzeba iść do szkoły, a nie ma lepszej nad obóz rzymski. Przecież nie będziesz walczył dla Rzymu, pytała, wstrzymując z obawą oddech. Więc nawet i ty ich nienawidzisz. Cały świat nienawidzi Rzymu. Staraj się zrozumieć moją odpowiedź, Tirzo. Tak, będę walczył dla Rzymu, jeśli za to nauczy mnie, jak kiedyś walczyć przeciw niemu. Kiedy chcesz jechać? Nagle posłyszeli kroki powracającej Amry. Cio, rzekł Juda. Niech nie wie, jakie mam zamiary.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobre radio. Dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. To jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kręska, Wywiad z człowiekiem. Dzień dobry. Dziś, zanim odbędziemy podróż, a to będzie podróż daleka, to przede wszystkim, jak zawsze, dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wspierają tę audycję w serwisie patronite.pl. Bardzo wam dziękuję, bo ja bardzo kocham to robić, więc chyba się zgrywamy dobrze. Jeżeli was te audycje interesują, cieszę się. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tej drużyny dla mnie bezcennej, to patronite.pl, hasło Wywiad z człowiekiem. A teraz ruszamy w drogę. W dzielnicy dzieją się rzeczy nieprzyjemne. Niektóre sklepy muszą płacić tak zwane szczepionki, czyli kwoty pieniędzy za swoje bezpieczeństwo. Jest więcej kradzieży, wymuszeń pieniędzy, rozbojów pomiędzy gangami. My tego doświadczamy jedynie widząc los Valerios, czuwania przy ciałach zmarłych, zwykle młodych chłopców lub mężczyzn z dzielnicy, którzy zostali zamordowani. Zarazem jest to niesamowita łaska, że możemy być obecni przy tych matkach, rodzinach, do których normalnie nie ma żadnego dojścia. Zwykle z radością odkrywamy, że są to domy matek, ciotek czy kuzynek dzieci, które przychodzą do nas do domu. Czarni lub wytatuowani mężczyźni z łańcuchami na szyi i spodniami w pół kroku, których zwykle widzimy na motorze lub na chodniku z piwem albo ze skrętem, siadają niedaleko nas i prowadzą z nami rozmowę. Młode dziewczyny w krótkich ciuchach z afrykańskimi warkoczykami. Wszyscy zwołują jedni drugich, kupują trzy świece i zaczynamy nowennę, 9 dni różańca z kilkoma tradycyjnymi modlitwami. To fragment listu pamiętnika Sabiny Cook, która właśnie wczoraj wróciła skąd?
3: Z Ekwadoru.
2: Gdzie byłaś dokładnie?
3: Mieszkałam w mieście Guayaquil. To jest na wybrzeżu, taka bardziej gorąca część Ekwadoru.
2: Ale to jest ogromne miasto.
3: To jest ogromne miasto, to prawda. My mieszkaliśmy w takiej ubogiej dzielnicy na południu miasta, na obrzeżach powiedzmy. I nazywała się Isla Trinitaria, to w zasadzie jest wyspa, tylko to jest tak naprawdę wyspa delty rzeki. No ale to jest miasto, tak naprawdę to jest miasto.
2: Mówią wyspa skazańców.
3: Nie mówią, może tak myślą.
2: Gdzieś przeczytałem. No dobrze, byłaś tam ile lat?
3: 6 lat.
2: No właśnie tak słucham twojego akcentu i słyszę, że to zakrzywiło twoją mowę.
3: Oj, stanowczo, bardzo mi przykro, będę tak trochę kręcić.
2: Mówisz o naszym domu, czyli?
3: Nasz dom, czyli dom dla wolontariuszy Domów Serca. To jest taka organizacja, która wysyła wolontariuszy młodych w różne kraje. Więc my też mieliśmy w takiej ubogiej dzielnicy dom, w którym mieszkaliśmy.
2: I co się w takim domu robi?
3: Chodzi przede wszystkim o dzielenie tego właśnie życia, nie? Po to ten dom nie jest gdzieś w innej dzielnicy, tylko to jest właśnie w środku tej dzielnicy, w której służymy. Więc my mamy taki cały rytm modlitwy, życia wspólnotowego, tylko takiego rodzinno-wspólnotowego bym powiedziała. Trzeba gotować, trzeba sprzątać, pobyć razem, pogadać, zaplanować. I oczywiście cały ten czas, który poświęcamy dla innych ludzi. Dla sąsiadów, dla dzieci, dla ludzi, którzy cierpią. Chodzi o takie bycie jak przyjaciele, nie? Że chodzimy, odwiedzamy, pytamy, rozmawiamy, świętujemy urodziny. Jak właśnie ktoś umrze, to idziemy na pogrzeb, na tą nowennę.
2: Czyli byłeś 6 lat w tym domu, w tym miejscu. I byłeś z kim?
3: Mieszkałam z różnymi wolontariuszami z różnych krajów. Zawsze nas była trójka, czwórka, piątka, szóstka. Z różnych krajów, bo jakby to są różne organizacje, które współpracują, wysyłając wolontariuszy do innego kraju, więc to w zależności od roku, to tam przewinęło mi się może 30 kilku takich.
2: A, wymień kilku.
3: Z jakich krajów?
2: No tak, po imieniu z krajów.
3: No na przykład ostatni, nie? Adriana z Rumunii, Sara ze Stanów Zjednoczonych, Timoteo ze Stanów Zjednoczonych, Szafik z Belgii, on jest półsyryjczykiem, Monika z Polski. No to tak, żeby zacząć.
2: Czyli co, po prostu ludzie na całym świecie, to jest duża organizacja?
3: To nie jest duża organizacja, ale ma takie małe domy w różnych krajach. Więc nawet jak u nas, nasz dom był małym domem w Ekwadorze, ale byli też ludzie z Ekwadoru, którzy pojechali na misję, na wolontariat do innego kraju.
2: A jak się wybiera te miejsca? Bo Domy Serca narodziły się w Południowej Ameryce.
3: Pierwsze domy były tam, tak.
2: Jak się wybiera miejsca, gdzie one powstają? No bo ta dzielnica, jak mówisz, miasto i dzielnica, to taki Bronx w Nowym Jorku.
3: No, pewnie tak. To jest zwykle jakieś pragnienie, które się rodzi w jakimś sercu, nie? Czyli na przykład jakiś biskup, jakiś ksiądz albo jakaś osoba świecka po prostu poznała Domy Serca w innym kraju i powiedziała, ja bym bardzo tego chciał u mnie. I w momencie, gdy było wystarczająco wolontariuszy i takie możliwości, otwierał się nowy dom w kolejnej dzielnicy. Ale to było bardziej zaproszenie, pragnienie kogoś, żeby przyjąć Domy Serca w danym miejscu. Tak. Nasz dom w Ekwadorze powstał 25 lat temu. I to z kolei było zaproszenie księży, którzy pracowali w Kolumbii i z Kolumbii tam zaprosili też do Ekwadoru.
2: Czyli ludzie z całego świata, piątka wolontariuszy, mężczyźni, kobiety, pewnie młodzi, myślę sobie, którzy skończyli studia i zanim gdzieś już zaczną jakieś takie życie uporządkowane, powiedzmy sobie, długodystansowe, rodzinne, no to jadą w świat, tak?
3: Dokładnie. Czasem to są ludzie przed studiami jeszcze i to też jest sympatyczne, bo są młodzi, otwarci, nieskostniali. Ale tak, no powiedzmy przed 35 rokiem życia.
2: Ale to nie był twój pierwszy dom serca?
3: Nie, to nie był mój pierwszy dom serca. Mój pierwszy dom serca był na Filipinach.
2: I to też była taka dzielnica, takie miejsce trudne?
3: Stanowczo, tak. To znaczy, każdy kraj jest troszeczkę inny. Na Filipinach nie było tyle przemocy, tyle właśnie problemów z jakimiś zabójstwami czy kradzieżami, ale Filipiny są ekstremalnie ubogie.
2: Wszędzie na świecie jest inaczej, ale ludzie są tacy sami, czy podobni do siebie?
3: Ja bym powiedziała, że ludzie ubodzy mają coś wspólnego. Myślę, że taką ogromną otwartość po prostu. Otwartość, życie z dnia na dzień, z takim ogromnym zaufaniem też do Pana Boga, że jutro pozwoli im mieć co jeść. Kultury są inne przede wszystkim, ale jednak wydaje mi się, że to jakby życie ubogie pozwala zachować człowiekowi jakąś taką piękną ludzkość, nie? Taką czystą ludzkość.
2: To nie niszczy też człowieka, bo myślę sobie, ubóstwo. W twoich opowieściach są też historie wypraw na przykład do miejsca, gdzie mieszkają prostytutki. Kobiety, które po prostu być może nie miały innej szansy na życie i jakby los ją wepchnął w to, to ich nie niszczy?
3: No tak, tylko to nie ubóstwo ich niszczy, to grzech ich niszczy.
2: Grzech ich niszczy.
3: Każda historia jest inna i ich historie były też różne. I bardzo często to było tak, że one, to prawda, nie miały innego wyboru, bo nie znały innego życia. Jakby znały ten sposób zarabiania pieniędzy. Nie potrafiły inaczej w większości. Ale to nadal były kobiety, nie? To nadal były matki, córki.
2: Jeszcze zaraz do tych ludzi przejdziemy, bo to najważniejsze, żeby się z nimi spotkać, dzięki tobie, ale jeszcze w międzyczasie był Salwador.
3: Tak, to te właśnie, te prostytutki widziałyśmy w Salwadorze. To był mój drugi wolontariat, drugi kraj.
2: To ile lat łącznie?
3: No wygląda na to, że 11.
2: 11. I wczoraj wróciłaś?
3: Wczoraj wróciłam, tak.
2: Tak na dobre?
3: Wróciłam do Polski na jakiś czas. Możliwe, że na kilka lat. Jasne. Czy na dobre? Zobaczymy.
2: To w takim razie spotkajmy się z tymi ludźmi. To chyba będzie najważniejsze. Możemy zacząć od początku, bo i tak skończymy na Ekwadorze, ale jeszcze do Filipin. Może jakieś historie, twarze, osoby, z którymi spotkania najmocniej przeżyłaś?
3: Pamiętam jedną taką historię, która chyba też w jakiś sposób naznaczyła moje życie. Ona się nazywała Werna. 24 lata, matka 7 dzieci. Te dzieci przede wszystkim znaliśmy. Znaliśmy też jej mamy, taką starszą panią. I kiedyś ta starsza pani, ona była właśnie naszą przyjaciółką, nazywała się Emi. Na Filipinach o ludziach, którzy są starsi od nas, trzeba im dać taki przedrostek, powiedzmy Ate. Więc ona była Ate Emi. Przyszła do nas któregoś dnia, któregoś ranka z niemowlakiem 6-miesięcznym, dziewczynką i mówi, to jest moja wnuczka, jej matka ją uderzyła. Więc ktoś ją zgłosił na policję, ona jest teraz w więzieniu, no a mnie zostawili to małe dziecko. No i ona sama nie miała za co żyć. To ekstremalne ubóstwo właśnie na Filipinach. Naprawdę chodziło o to, że nie mieli za co jeść. No mówi, jakby ja nie mogę tego dziecka zatrzymać. Przyszła prosić o pomoc. Pracowaliśmy tam razem z siostrami od matki Teresy z Kalkuty. Dzięki temu mieliśmy po prostu kontakty, wiedzieliśmy, okej, jedziemy razem, poprosimy tam o pomoc. Te siostry, jako że nas znają, to zwykle nam pomagają. I tak zrobiliśmy. Tak naprawdę cały dzień spędziliśmy na jeżdżeniu z jednej strony w drugą stronę, żeby mieć dokumenty tego dziecka i z tymi dokumentami zostawić je tam właśnie. One miały taki sierociniec siostry matki Teresy z Kalkuty. I pamiętam, że po całym dniu takiego jeżdżenia wróciłam do domu,

0: tym pokoju na posterunku policji. No i ta policja nam pozwoliła, żeby po prostu usiąść z nią tę chwilkę pogadać. I pamiętam właśnie, jak siedliśmy przed nią, zaczęliśmy rozmawiać i to była taka kobieta, która już miała tak naprawdę problemy mentalne z powodu narkotyków, więc jakby czasem była normalna rozmowa, ona sobie zdawała sprawę z tego, co się stało, była smutna z tego, że jej właśnie odebrali to dziecko, że ona to dziecko uderzyła. No czasem miała takie po prostu, że zachowywała się jak małe dziecko ona sama, nie? Że po prostu zdawaliśmy sobie sprawę, że jej mózg po prostu już nie działa. To tak jest, jakby narkotyki po prostu zjadają komórki nerwowe. I ja pamiętam, jak właśnie siedziałam przed nią, patrzyłam na tą kobietę, która zrobiła coś naprawdę złego, nie? Pobiła swoje własne niemowlę, własne dziecko, która ma 6 innych dzieci, każde to dziecko jest w innym miejscu, na ulicy, u babci, w domu dziecka i tak dalej. I pomyślałam sobie, muszę na nią patrzeć w ten sposób, jak Pan Bóg patrzy na mnie. Nie poprzez to, co ona zrobiła złego, tylko naprawdę poprzez to, jakie jest jej cierpienie, jakie jest jej życie. I ta historia jakby mnie naznaczyła w ten sposób, że zdałam sobie sprawę, że już nigdy więcej nie spojrzę tak samo na człowieka, nie? Że to samo spojrzenie muszę mieć na moje siostry i braci, te wspólnoty, którzy czasem mnie wkurzają, czasem to, czasem tamto. No i tak naprawdę chciałabym mieć je na każdego człowieka, nie? W ten sposób, jak Pan Bóg patrzy na mnie. Widząc to, co dobre i widząc to, co też jakieś moje rany, nie? Przez to właśnie poprosiłam później kolejny wolontariat, kolejny kraj i dlatego tak to długo już trwa.
1: Czyli to jest taka podróż. I to spotkanie miało na ciebie taki wpływ. To wtedy to zrozumiałaś, że chcesz patrzeć na innych.
0: Tak nie zrozumiałam tego wtedy, ale to było naprawdę spotkanie, które mi bardzo głęboko zapadło w pamięci i później jak wróciłam po moim wolontariacie, to było 1,5 roku na Filipinach, wróciłam do Polski, zaczęłam pracować i jak ktoś mnie pytał o moje historie właśnie z Filipin, to ta historia zawsze do mnie wracała. No i w którymś momencie, jak się zdecydowałam właśnie na drugi wolontariat, na kolejną misję, no to zdałam sobie sprawę, że to tam się zaczęło. Chociaż ja tego jeszcze nie wiedziałam w tym momencie.

0: Mogę się modlić za ludzi ciężko pracujących, jadąc z nimi tym samym zatłoczonym autobusem. Mogę modlić się za tych, którzy są w depresji albo nie znajdują sensu swojego życia, pracując razem z nimi. Mogę się modlić za młodych, którzy pakują się w narkotyki i rozboje, gdy przechodzę obok nich na ulicach naszej dzielnicy. Mogę się modlić za matki, które tracą synów, gdy idziemy na welorio, by modlić się przy ich ciałach. Mogę modlić się za chorych i umierających, gdy ich odwiedzamy w ich domach. Mogę modlić się za osoby chore psychicznie, gdy idziemy na postulat do szpitala psychiatrycznego. Tak mogłabym ciągnąć, ale czy jest coś lepszego do zrobienia? To napisałaś z Ekwadoru. Czułaś się tam na swoim miejscu?
1: Tak. Chociaż jak tego słucham, to jest... To jest taki trochę krzyk, albo taka odpowiedź na krzyk niemocy.
0: Nie? Aha.
1: Bo tak naprawdę to, z czym się spotykamy często w czasie wolontariatu, to jest cierpienie. Nie? Konkretne cierpienie konkretnych ludzi, naszych sąsiadów i tak dalej. I często nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych problemów, ulżyć w tym cierpieniu. Nie? Jakby nie jestem w stanie nakarmić ludzi, którzy nie mają co jeść na Filipinach. Nie jestem w stanie oddać syna, który został zamordowany przez narkotyki, jej matce i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jakby nie jestem w stanie często tego cierpienia zabrać. Nie? Jakby cierpienie jest też częścią po prostu życia. Ale co mogę, no to mogę się za nich modlić.
0: Wiesz, co jest częścią życia? Każdy je ma, jedni więcej, inni mniej, ale taka misja, w której byłaś, sądzę, że miałaś go dużo więcej niż mieszkaniec Warszawy chodzący do pracy, jeżeli nie ma jakichś potężnych tarapatów. I brałaś to na siebie, bo chyba na tym to polega też.
1: No w zasadzie to dzięki tej modlitwie to właśnie nie zostaje to na moich barkach. Nie? Jakby z jednej strony jesteśmy właśnie we wspólnocie po to, żeby to nie była jedna osoba, która jakieś tam cierpienie wysłuchując je przyjmuje, ale żebyśmy mogli to zrobić razem.

0: razem też. To często tak było, że nie wiem, jeśli ja spotkałam kogoś w jakimś tam cierpieniu, no to nie byłam sama w tym domu, tylko właśnie byłam z kimś innym. To z jednej strony, nie? Tak po ludzku. No, z drugiej strony właśnie po to mamy takie intensywne życie modlitwy, które czasem może albo zaskoczyć, albo męczyć po prostu. To dlatego, żeby to nie zostało na naszych barkach. Tylko po prostu, żebyśmy mogli to oddać Panu Jezusowi też, nie? Żeby to... On już to wziął na swoje ramiona, nie?
1: No bo wy idziecie do ludzi, którzy przeżywają dramaty. No to opowiedz jeszcze historię z Ekwadoru, bo teraz w Ekwadorze jesteśmy.
0: Jedną z takich osób, które chyba najbardziej cierpiały, to wydaje mi się, że jest, a które cierpią nadal, to jest seniora Liria. Taka kobieta, która ma już 60 kilka lat, jej mąż ma 80 kilka lat, czwórka dzieci. Drugi syn jest niepełnosprawny umysłowo i ma głęboką, głęboką schizofrenię. No i też ma 38 lat ten facet, ten chłopak. I ta nasza seniora Liria, no ona zawsze nosiła, nie, to cierpienie właśnie tego swojego syna. Ona jest też z Kolumbii, nie z Ekwadoru, więc była dosyć samotna. Dla niej od początku, ona zawsze o tym opowiada, jak poznała wolontariuszy Domów Serca, no to znalazła rodzinę, po prostu kolejną konkretną rodzinę, która ją wspiera przez wiele, wiele lat już. I ja zaraz przed moim powrotem tutaj, ona mnie poprosiła, żebym pojechała razem z nimi do szpitala, dlatego że ten nieszczęsny Saulo, który właśnie jest chory na tą schizofrenię, miał okropny kryzys tej schizofrenii, dlatego że nie brał leków, dlatego że nie mieli pieniędzy, żeby je kupić. No i to takie koło trochę, nie? Ogromne cierpienie człowieka, który właśnie ma te ataki, też już ataki z przemocą, krzyczy, wrzeszczy, rzuca się, niszczy siebie, niszczy innych. No ja przyjechałam tam, to była środa popielcowa, ostatnia środa popielcowa. Przyjechałam tam o 7 rano, bo o 8 rano mieliśmy być u lekarza. O 7 rano wchodzę do domu, deszcz okropny, zaczęła się pora deszczowa, straszny deszcz, który padał całą noc, cały dzień. I my w tym deszczu zmoknięci czekaliśmy na taksówkę. Ten Saulo już nie wyrabiał, on nam tam w ogóle wkurzał się już, nie chciał z nami jechać. I to był taki jeszcze pochód, bo ja, jak to mówią, gringa, dwójka starszych ludzi, do tego jeszcze braty i seniory Aliri, który też musiał jechać do lekarza, też starszy człowiek, który w ogóle niczego nie słyszał, był jeszcze do tego głuchy, no i ten schizofrenik, nie? Czekaliśmy na taksówkę. Ta taksówka nie przyjeżdżała, bo przez ten deszcz, wszyscy mokrzy. Ja byłam zdesperowana, że ten Saulo nam ucieknie po prostu gdzieś na tej ulicy. Przyjechała taksówka, jechaliśmy do lekarza, no i w trakcie tej podróży Saulo właśie miał takie taki, nie? I mówił: mama, ja już nie mogę. Znowu słyszę ten głos mówi: zabij Saulo. No i on tak krzyczał z taką nienawiścią do tego głosu chyba. Ja patrzyłam tylko na tego taksówkarza, żeby nas nie wyrzucił z tej taksówki po drodze. Na szczęście nie. Dojechaliśmy. Wysiadamy z tej taksówki, woda po kolana. Tam jest na tyle dużo tego deszczu, że ta woda jakby tak wyskakuje i zalewa całą ulicę. Dobrnęliśmy do lekarza i jakby koniec końców wszystko się skończyło dobrze, nie? Ale jakby to naprawdę była taka bardzo trudna sytuacja, w której ja poczułam, że chcę stamtąd uciec. Tyle lat na wolontariacie, na misji, coś tam, wielka misjonarka, a ja naprawdę miałam takie poczucie, że to cierpienie jest tak wielkie i tak straszne, że ja chcę stamtąd uciec. No a zarazem, że moja misja, no to właśnie jest bycie przy człowieku cierpiącym, bycie blisko, nie? I nie uciekanie od krzyża. Taka, nie wiem, czy ja na ile jestem w stanie opisać to cierpienie seniory Aliri, nie? Tej rodziny ubogiej, właśnie jej męża, który też ma demencję starczą, tego syna, który ma te okropne kryzysy. No i to wszystko jest i na jej barkach tak naprawdę, nie?
1: Słuchaj, Adam, w Ekwadorze jest w ogóle bardzo wysoka przestępczość i pewnie jedna z najwyższych w skali świata.
0: Niestety.
1: I wiele osób ginie na ulicach. Nie bałaś się?
0: Generalnie nie. To znaczy, tak, nasz dom był w takiej dzielnicy, gdzie dużo się działo, powiedzmy, nie? Że były zabójstwa, to są zwykle porachunki narkotykowo-gangowe, więc jakby to nie jest tak, że każdemu grozi śmierć co chwila. No ale statystyka jest, powiedzmy, dosyć przestraszająca. Bałam się, że mnie okradną, ale to człowiek się uczy sposobów na to, że tak powiem. I no i uczyliśmy się tego od ludzi, z którymi gdzieś tam żyliśmy blisko, nie? Którzy dookoła żyją dokładnie, miliony osób żyją dokładnie w ten sam sposób i nikt na nich nie patrzy z podziwem, tak jak może na mnie by popatrzył. Jak ja wychodziłam z domu, potrzebowałam wziąć mój telefon ze sobą, zawsze miałam drugi telefon po to, że jak ktoś mnie będzie chciał okraść, to żeby oddać ten stary. No i też się człowiek uczy, że nie brać ze sobą dużo pieniędzy, trzeba być ubranym bardzo skromnie, żadnego drugiego zegarka. To są takie sposoby na to, żeby nie dać się okraść na ulicy albo w autobusie. Ja myślę, że też nigdy nam się nic nie stało. Tyle lat tego Domu Serca, który tam jest, tyle wolontariuszy. Naprawdę nigdy nie było żadnej sytuacji, która by zagrażała naszemu życiu. Też mam takie zaufanie do tych, którzy trochę ogarniają, gdzie ten Dom Serca jest i że nikt by nas nie zastawił na jakąś łatwą śmierć, powiedzmy. No ale stało się to też taką codziennością, nie? Jakby trochę tak jak mówił ten pierwszy fragment o tych Los Velorios, to są te czuwania przy ciele. No to było dosyć to takie powszechne, że człowiek szedł tam chodnikiem i tamką kurtyny wieszali u góry. Tam było wiadomo, że kto umiera. Albo jak szliśmy na cmentarz, no to też było bardzo takie przykre doświadczenie, bo na tym cmentarzu 80% nowszych grobów to byli młodzi chłopcy. Po prostu, nie? Dużo, dużo bardziej rodzin naznaczonych właśnie tą stratą. Albo takiego naszego martwienia się przez te 6 lat w Ekwadorze widziałam, jak te dzieci rosły, nie? Że te dzieci, które przychodziły do nas, mają 10 lat, już miały 16 lat, jak stamtąd wyjeżdżałam. No jakby co z nimi będzie, nie? Jaka jest ich przyszłość, tych chłopaków?

0: Dzieciom, które przez cały dzień pojawiają się przy nas, czy to w domu, czy na ulicy, rozdajemy uściski. Wołamy ich po imieniu. Pozdrawiamy. Zadajemy pytania o to, co robią i jak się mają. Dajemy im choćby przez kilka sekund całą naszą uwagę. Każdego, kogo spotykamy, widzimy tu i teraz. Tak wiele osób żyje w rodzinach całkowicie patologicznych od lat. Bardzo chciałabym być konkretna, ale nie wiem, czy ma sens wymienianie samych imion. Ronald, który ma 16 lat, jego ojciec pije. Seniora Jesus, której mąż zamienia się w potwora, jak mówi Gregory, 5-letni chłopiec, który pracuje w śmieciach razem z rodzicami i tylu innych. Chciałabym w przyszłości opowiedzieć wam ich historię, dlatego że pomimo tych ogromnych dramatów, w których czasem uczestniczymy, są przyjaciółmi bardzo uśmiechniętymi i z ogromnym zaufaniem do Boga i do nas. Dzieci. No 6 lat to jest kawałek czasu. Możesz opowiedzieć historię kogoś, kogo przez tych 6 lat widziałeś, jak się rozwijał, zmieniał?
1: Mam takiego ulubieńca, nazywa się Dylan. Dylan w tym momencie ma 8 lat. Chyba już prawie 9. No i on jest jeszcze taki czarnoskóry, więc to, bo w Ekwadorze są ludzie w różnych kolorach, powiedzmy. On akurat jest takiej rodziny, która jest czarnoskóra, więc no taki piękny chłopczyk, nie? Od malutkiego zawsze go przynosiła do nas do domu jego kuzynka, która tak naprawdę go wychowała. I ta jego kuzynka, jak go przynosiła, to ona miała sama 12 lat, dlatego że mama Dylana, no bo jest narkomanką w dobrych i gorszych momentach, nie? Więc jakby ma czasem taki moment, że nie spożywa tylu narkotyków, więc ona jakby jest w domu, coś tam się nimi jakoś tam coś troszkę zajmuje. Młoda dziewczyna zresztą. No a jak nie, to potrafi zniknąć na przykład na 6 miesięcy i wtedy Dylanem musiał się zajmować ktoś inny. Więc wtedy to była Angela, jego kuzynka. No więc zawsze przechodziła z tym niemowlakiem na ręku, nie? Więc on tak naprawdę też wzrastał u nas w domu. No i no taki niegrzeczny bardzo chłopak, nie? W sensie takim, no jego też wychowała ulica, krzyk, no i trochę właśnie wolontariusze, trochę ta kuzynka. Teraz jak już ma tych swoich 8-9 lat, no to też bardzo tak walczy o uwagę. No, no które dziecko nie walczy też o uwagę, nie? No ale w sposób taki dosyć mocny, że potrafi się wkurzyć, potrafi tam nam kamieniami w drzwi rzucać, jak nie chcemy go wpuścić na przykład do nas do domu. No ale jak jednak się ma go jeden na jeden przed sobą, no to on jest w stanie zrobić wszystko, żeby z nami być, nie? Więc on przychodził bardzo często do domu i pukał tam w drzwi. Co robicie? A mogę wejść? No ja mówię, no nie, teraz nie możesz, ugotuję. A ja będę gotował z tobą. Mówię, no nie, już kończę, a później się muszę modlić. No to ja się pomodlę z tobą. No nie wiem, Dylan, zobaczymy. No to daj mi wody. Mówię, no dobra, dam ci wody. Tak naprawdę nie chodziło o wodę. Mieszkał za rogiem, więc mógł pić wodę skąd chciał. Ale naprawdę chodziło o tę chwilę uwagi. I pięknie było też na niego patrzeć, nie? Takiego, nie wiem, to może to brzmi źle, ale takiego trochę dzikusa, nie? W sensie te dzieci, które chodzą po ulicy, jego siostra zresztą, urodzona młodsza, Emerly, ona ma w tym momencie 6 lat. No to też taka kolejna historia, nie? Taka dziewczynka 3-letnia, 4-letnia, z wiecznie włosami rozczochranymi, wszy w tych włosach zawsze miała, nigdy nie mają butów te dzieci. I tak łażą po ulicy, nie? Dzień, noc, 11 godzina w nocy, a nagle patrzysz na ulicę, oni na rowerze jeżdżą. No, ale pięknie to też widać, że właśnie pomimo tych wszystkich trudności, które mają w życiu od takiego maluszka, oni naprawdę szukają kogoś, kto na nich spojrzy dokładnie, nie? Kogoś, kto na nich spojrzy z miłością, kto się nimi zainteresuje konkretnie, który z nimi spędzi czas, żeby to było gra w Uno, czy to jest gotowanie, czy to jest sprzątanie, to jest naprawdę obojętne dla nich. Ale ktoś, kto po prostu z nimi spędzi czas. Widać, jak to kształtuje ich serce, nie? Jakby dla mnie też było takimi bardzo pięknymi momentami. My zawsze nasze popołudnie zaczynaliśmy od różańca. No i to był też ten moment, gdzie dzieci wiedziały, że one mogą przyjść do nas do domu. Więc one, ten różaniec musiały się z nami pomodlić, żeby później chwilę się z nami pobawić albo z kimś z nas zostać w domu, żeby no coś tam zrobić, nie? I jakby ja wiem, że oni są

0: są przyszli bandyci. Niestety, jakby modlę się o to, żeby tak nie było i wielu z nich na szczęście tak jakby nie kończy, ale no, no niestety, tak często jest. Oni byli w stanie usiedzieć z nami cały ten różaniec, się ten cały ten różaniec pomodlić i do tego mieli jeszcze dużo intencji. I z tych intencji też naprawdę też wynikała taka i prostota i wielkość ich serca, nie? Że modlili się zawsze za własne rodziny, za ojców, którzy są w więzieniach, albo za wujków, którzy są zamordowani, za babcie, które wychowują, za mamy, za siostry, za kogoś tam innego, kto jest, nie wiem, jest chory, kto jest w ciąży. No, też wszystkie plotki z dzielnicy wiedzieliśmy dzięki temu. I naprawdę się modlili. Modlili się za nas, dla wolontariuszy, dla tych, którzy tu siedzimy. No bardzo to było piękne ich widzieć, nie?
1: A widziałeś takich, którzy wpadali faktycznie w gangi i gdzieś tam się staczali zupełnie w tym świecie? Tak po naszemu, po ludzku.
0: Nie wiem, czy się staczali zupełnie, czy nie, no ale to mówię dlatego, bo jakby nie wiem, jaka jest ich przyszłość, nie? Jakby myślę o konkretnym chłopaku, nazywa się Luis. Luis też właśnie przychodził do nas do domu, on miał pewnie jakieś tam 8-9 lat, jak go poznałam, więc w tym momencie ma 15. I on w tamtym roku uczestniczył w próbie zabójstwa. A w ogóle taki sympatyczny chłopak, bardzo kulturalny, zawsze jak przychodził. No, no ale niestety właśnie go tam szybko ten gang zwerbował. Wydaje mi się, że przede wszystkim, bo chodzi o pieniądze, nie? No oni też chcą mieć pieniądze, chcą sobie coś kupić. Jego, jak on miał 14 lat, nauczyli go prowadzić motor. On prowadził motor w momencie, jak ktoś siedział za nim na tym motorze i była to właśnie próba zabójstwa ochroniarza portu, który też tam ma mieć. Przez ten port przechodzi mnóstwo pieniędzy, mnóstwo produktów, też narkotyki. No i właśnie oni próbowali kogoś tam zamordować. No szkoda tego sympatycznego chłopaka, który został postrzelony przy tej próbie. Zamknęli go w więzieniu pomimo małego wieku i cała rodzina robiła ogromne poruszenie, zbierali w całej dzielnicy podpisy, żeby go z tego więzienia wyciągnąć. Ja nie wiem, czy dobrze, że go wyciągnęli z tego więzienia, czy nie. Ja może bym wolała, żeby on w tym więzieniu został. Może wolę, żeby był więźniem za próbę morderstwa niż mordercą. No bo niestety wrócił, no i wrócił tego samego gangu. Co się nieraz z nim stanie, nie wiemy, nie?
1: No jest taka walka, tak myślę, o te dzieci, nie? Czy one sobie poradzą, co z nimi będzie i to duża troska. Jak sobie myślę, tak sobie wyobrażam, że jak przychodzi dziewczynka czy chłopiec lat kilka, kilkanaście, to pewnie myślicie sobie o tym, no kurczę, ratujemy go, tak? Dajemy mu co mamy, aby mu to wystarczyło na życie.
0: Trochę tak. To znaczy... Są też takie rodziny, że sąsiedzi o drzwi w drzwi praktycznie, nie? Ale to tak naprawdę zależy bardzo dużo od rodziny. Są chłopcy, którzy mają 17-18 lat, też przychodzą do nas do domu, sympatyczni, jak nie wiem, śmieszni. No i prawdopodobnie będą studiować, na to wygląda, idą na studia. Może cudownych zawodów mieć nie będą, ale wygląda na to, że jakby jest dla nich droga, że będą mogli studiować, mieć lepszą pracę i po prostu się z tej dzielnicy naszej wyprowadzić. I dzięki temu mieć inne życie też, nie? Dużo jest takich osób, historii, które dla nas są też takim pocieszeniem, nie? To sympatycznie takich chłopaków zobaczyć, znać. A nigdy nie wiemy. Ja sobie też tak jakby, nie wiem, czy tak sobie sama tłumaczę, czy nie, ale tyle tych różańców odmówionych z tymi dziećmi. Nawet jeśli oni w którymś momencie wpadną w te gangi narkotykowe, przez te narkotyki się tam zaćpają na śmierć, albo właśnie ktoś ich przez te narkotyki zamorduje, no to już jeden Pan Bóg wie, co z nimi będzie, nie? W sensie, jakich tam Maryja za te różańce może gdzieś wyciągnie. Jakby nic nie jest na darmo, nie? Jakby te różańce, które oni odmawiali, będą dziećmi.

Anna, kiedy nie miała pieniędzy, prostytuowała się w domu na oczach dzieci. Rosita pracuje jako prostytutka od 25 lat. Zaczęła po śmierci ojca, który ją utrzymywał. Nie ma żadnego zawodu. Nie wierzę w niebo, powiedziała mi. Ale ja wierzę, że spotkamy się tam, wyznałam Rosicie. Chciałabym, stwierdziła kiedyś. Wizyty u prostytutek były dla mnie szkołą nieoceniania ludzi.

0: To było o Ekwadorze. Czy
1: to
0: o Salwadorze?
1: Było o Salwadorze.
0: O Salwadorze. Jak wyglądała twoje pierwsze spotkanie, czy podróż, to była jakaś dzielnica?
1: Tak. Zaraz obok naszej dzielnicy były trzy ulice, powiedzmy, takich pań, które tam pracowały. One tam nie mieszkały, tam pracowały. No i stały po prostu przed drzwiami, czekały na klientów, nie? Czasem to były pojedyncze pokoje, a czasem takie duże, powiedzmy, bary, gdzie tam było więcej tych pokojów. Szczerze mówiąc, to był jeden z najtrudniejszych apostolatów, którym mamy. Dla mnie, nie? To było naprawdę trudne i z dziewczynami nie chodziłyśmy tam bardzo często, co 2 tygodnie mniej więcej, nie? Dlatego, że tak naprawdę najtrudniejsze nie były spotkania z tymi kobietami. Najtrudniejsze były spojrzenia mężczyzn, którzy tam przechodzili, nie? Więc jakby to dla nas czasem było takie nie do wytrzymania. I to prawda, że jakby no to taki świat no strasznie dziwny, jak ktoś tam wchodziło. No, panie pracowały, bo musiały pracować, nie? No, jakby no, mówisz, to kobiety, to było dla nich środek utrzymania ich rodziny, bo w większości miały jakoś tam dzieci i tak dalej. No, ale jeśli się próbowało w jakiś sposób ocenić tą ich pracę w głowie nawet, nie? No, bo widziałyśmy, wchodził, nie, my rozmawiałyśmy z jedną dziewczyną, no, ale jak tak, bo obu wchodził facet, wchodzili do pokoju, wychodzili z pokoju, wchodził inny. Jakby, no, nie da się oceniać, no bo trzeba tam, nie wiem, ja nie umiałam tam usiedzieć, jeśli zaczynałam ich oceniać, nie? Te kobiety zwłaszcza. I zdałam sobie sprawę, że to samo spojrzenie, które chciałabym mieć na nie, takie spojrzenie, które nie ocenia, to jest dokładnie to samo spojrzenie, które chciałabym mieć na wszystkich innych ludzi. To trochę tak jak z tą pierwszą historią, o którą opowiadałam, nie? Że takie spojrzenie, które nie ocenia, które nie patrzy przez grzech, który ja widzę, tylko który patrzy przez konkretną historię, cierpienie, pragnienia, osobę tego drugiego człowieka.
0: No właśnie, takie patrzenie, zmiana patrzenia na ludzi. Nie boisz się, że jak wróciłaś tutaj do Warszawy, to że tutaj właśnie jest wszystko takie skonwencjonalizowane?
1: Cierpienie jest wszędzie, nie? Tak jak sam powiedziałeś. I nie potrafiła, jakby nie da się porównać cierpienia też, nie? Powiedzieć, tam jest więcej cierpienia, to jest mniej cierpienia. Uważam, że w ogóle to nie. Że jest inne cierpienie, może ukryte cierpienie i tylko tak naprawdę zależy ode mnie, od nas, czy widzimy tych ludzi i ich cierpienie. I może czasem dużo ciężej zobaczyć, że moi współpracownicy na przykład mają jakieś takie czy inne cierpienie, nie?
0: Pamiętasz, kiedy była twoja pierwsza wizyta w tej dzielnicy, spotkanie? Bo to są takie momenty, kiedy się zmienia w człowiekowi w głowie. Właśnie myślę o tych prostytutkach, o tym Ekwadorze, o tym Salwadorze. To są takie doświadczenia, też emocje, które zmieniają trajektorię czasem.
1: To znaczy, pierwsze zawsze są dosyć trudne. To są zawsze trudne spotkania, te pierwsze, nie? Jakby jak myślę o różnych tam spotkaniach. Chodziłyśmy też do szpitala dla dzieci, które mają raka. No to też było trudne doświadczenie. Jakby pierwsze zawsze chyba jest trudne. Takiego czegoś, no właśnie, że i teraz w jaki sposób mam być obok tego człowieka? No a później może człowiek się, nie wiem, czy się przyzwyczaja, ale może się oswaja. Ja bym powiedziała, że chyba ja się też oswoiłam z cierpieniem w takim dobry sposób, w sensie takim, to też widać w tych biednych dzielnicach, nie? Jakby dla nich śmierć jest czymś niecodziennym, ale czymś częstym. Taka właśnie Emerly, ta dziewczynka, co nas przychodziła, 6 lat, ona co roku traciła wujka, kuzyna, dziadka, babcię. I za każdym razem no, to dziecko było przy tych trumnach, przy tych velorios. To się stawało takie bardziej, no nie wiem, jak to powiedzieć, no to jest częścią życia, nie? Dla nich bardziej niż dla mnie. No człowiek się tego uczy, nie? Że ta śmierć nie jest taka straszna tak naprawdę.
0: Były takie przeżycia, czy takie momenty, które cię życzyłaś, że to się przerasta?
1: Tak, te momenty takiego wielkiego cierpienia, gdy naprawdę nie wiedziałam, co mam zrobić, nie? To trochę jak z tym Saulo, który krzyczał, słyszę te głosy, mamo, zabij Saulo. No albo właśnie czasem w szpitalu, wydaje mi się, że w tym szpitalu dla dzieci, nie? Być obok łóżka jakiegoś dziecka i obok matki tego dziecka, gdzie dziecko jest właśnie w jakimś złym stanie, stanie krytycznym, albo ma jakieś pogorszenie ze względu na rak. Jakby to ja nie jestem w stanie nic powiedzieć. Nie wiem, czy to jestem ja, no ale co powiedzieć komuś, komu umiera dziecko? Jakby nie ma. Jakby ja mam wrażenie, że mnie cierpienie zamyka usta w pewnym sensie. I chyba nie o to chodzi, żeby coś musieć mówić.
0: A co się robi wtedy?
1: Nie wiem. Jakby ja sobie odpowiadam na to pytanie, jak się zastanawiam, gdy ja cierpię, czego potrzebuję. I ja potrzebuję po prostu przyjaciela. Kogoś, kto jest blisko, kto może nie jest w stanie wziąć mojego cierpienia na siebie, ale żebym ja nie była sama. Więc wydaje mi się, że jest też właśnie no w pewnym sensie odpowiedź, nie? Że nie potrzebuję rozwiązania, znaczy chciałabym rozwiązania mojego cierpienia, no ale w większości jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie ma łatwego rozwiązania danego cierpienia. Ale jeśli to moje cierpienie ja noszę z kimś innym, ktoś jest przy mnie, to jest to ono bardziej do zniesienia. I wydaje mi się, że taka jest nasza rola w większości na wolontariacie.
0: Jutrznia, lektura duchowa, śniadanie, adoracja, zakupy, gotowanie, sprzątanie i raz w tygodniu spotkanie wspólnoty. Później obiad, siesta, różaniec,

0: Kot.
1: Mamę zamordowano na jego oczach. Któregoś dnia pojawił się przed naszym domem i został. Sam poprosił o sakramenty. Miesiąc temu przyjął chrzest i pierwszą komunię. To był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Chciałem zapytać o właśnie o modlitwę, o siłę wspólnoty. Jak ją odkrywałaś? Może ją na nowo odkryłaś w ogóle?
2: Chciałabym powiedzieć, że z każdym rokiem było łatwiej, ale to było chyba odwrotnie. Z każdym rokiem czasem trudniejsze dla mnie było wysiedzenie godziny na modlitwie w ciągu dnia. Chociaż ja w ogóle to mam tak, że ja osobiście to ja się lubię modlić, nie? Ale dla mnie przede wszystkim modlitwa była konkretną odpowiedzią na konkretne cierpienie, nie? Konkretne osoby, które zanosiłam na modlitwie, za których się modliłam. I też konkretna osoba, od której uczyłam się kochać, nie? Czyli od Chrystusa. Bo czasem byliśmy strasznie zmęczeni, ja byłam zmęczona, wkurzona, już miałam dosyć tych dzieci, które licznie pukały do drzwi, miałam dosyć już wychodzenia w okropny gorąc na ulicę, miałam już dosyć tego, że sąsiedzi wiecznie puszczają muzykę w nocy i nie mogę spać. No bo sobie człowiek ma swoje jakieś tam limity i oczywiście fizycznie to było męczące, bardzo męczące czasem. I w tych momentach, albo na przykład we wspólnocie, jakby wspólnota jest tym, co najpiękniejsze i tym, co najtrudniejsze też, gdy żyjemy właśnie w różnych kulturach i nagle ja nie wiem, dlaczego ktoś ma do mnie pretensje za coś i to tak naprawdę nie była moja wina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie jakby modlitwa była tym źródłem miłości, nie? Jakby konkretnym spotkaniem z Chrystusem, który mnie kocha, który za mnie oddał życie, który na mnie patrzy z miłością i który mi daje konkretne siły do tego, żeby iść dalej, przebaczać, prosić o przebaczenie, kochać na nowo.
1: A kim jest Chrystus?
2: Kim nie jest? Dla mnie? Taką najbliższą osobą w moim życiu. Kimś, kto jest bardzo blisko i kto bardzo konkretnie mnie zbawia, nie? Z konkretnych trudności, grzechów, limitów.
1: Widzisz go w innych ludziach?
2: Tak. Jest obecny w całej rzeczywistości, nie tylko w ludziach, jakby, ale bardzo konkretnie w spotkaniach, w wydarzeniach, właśnie w tych dzieciach, nie? W ludziach. Nie zawsze to jestem w stanie zobaczyć. Jakby to chyba też po to tyle tej modlitwy, żeby móc w stanie się zatrzymać i to zobaczyć. No bo jak nie, to umyka, nie? To można się tak trochę zajechać na śmierć, jak ktoś się nie zatrzyma. No to też jest jakby, no mówię, no taki trochę wysiłek i łaska też, żeby móc to zobaczyć.
1: Słuchaj, a możemy się przejść jeszcze po tym miejscu, gdzie ostatnio pracowałaś, gdzie byłaś na misji? Jak zamknął oczy, no bo pewnie pamiętasz tam każdy kamień i każde drzwi, to idźmy na spacer na chwilę.
2: Lubię te momenty, jak wychodzimy około 11 rano, bo wtedy dzieci się już budzą, bo na przykład w niedzielę rano, jak wychodzimy, to nasi sąsiedzi się budzą, dlatego, że mieli imprezę całą noc. Więc jak mieli imprezę całą noc, to sobie tam popili i tak dalej. My nie mogliśmy spać, a oni śpią właśnie do 11. I pierwsze się budzą dzieci. I wychodzą w tych piżamach, łażą po ulicy, idą kupić cokolwiek, jakiś tam chleb, Coca-Colę. W piżamach po prostu, nie? No i oni zawsze nas pozdrawiają. A, Sabina! Gringos! Lubię też te momenty, jak ludzie zaczynają siedzieć przed swoimi domami, bo jest gorąco, więc jakby jak jest gorąco, to u nich w domu jest bardzo też gorąco, tak w tych małych blaszanych domkach, więc siadają przed domami i siedzimy razem z nimi albo na chodniku, po prostu sobie usiąść razem na chodniku z taką seniorą Sofią, która jest taką babcią większości dzieci, które gdzieś tam łażą dookoła. I po prostu pogadać o życiu, o tym, co dzisiaj ugotowali, co będą robić, kto przyjechał, kto wyjechał. Patrzeć, jak właśnie wchodzą i wychodzą wszyscy do nich do domu, bo są takie wielkie rodziny, więc wiecznie ktoś włazi, wychodzi, przychodzi. Czasem są to właśnie ci chłopcy z łańcuchami na szyjach, z tymi tatuażami i tak dalej. Ale to takie normalne, że jesteśmy częścią tego domu, więc

0: Więc jakby życie się toczy. Jak spojrzymy gdzieś tam do środka, do domu, to gdzieś w głębi widać kobiety z niemowlakami, które gdzieś tam je kąpią albo przewijają. Bałagan przeokropny w domach, zwykle nie sprzątają specjalnie, ale zwykle dużo dzieci. Te dzieci, jak nas zobaczą, to od razu przychodzą, przytulają się, chcą się bawić, chcą to, to, tamto. No, lubię takie codzienne właśnie życie, gdzie przychodzą sprzedawcy, wędrowni sprzedawcy, jakiegoś tam wody z kokosa, albo jakieś typowych rzeczy stamtąd, nie? Tych zielonych bananów, które są platanos, albo pomarańczy. No, chodzą, krzyczą, nie? Jest takie coś, co jest też śmieszne. Nazywa się awena polaka. To jest polska owsianka. Nie ma to w ogóle żadnego związku z Polską, ale nazywa się polską owsianką. Zawsze też przychodzi ten sprzedawca, który sprzedaje awena polaka, para los niños, awena polaka. To się zawsze śmialiśmy z tego.
1: Dlaczego wróciłaś?
0: Wróciłam dlatego, żeby kontynuować mój wolontariat, tylko tu w Polsce. Może w innej formie troszeczkę, może też, żeby się podzielić właśnie tym doświadczeniem, żeby poszukać innych wolontariuszy, którzy mogą wyjechać z Polski. Zobaczymy, czego Pan Bóg chce do końca.
1: Nie wiesz jeszcze?
0: Wiem, że chcę się dzielić tym doświadczeniem, które mam. Wiem, że chcę nadal żyć tym samym charyzmatem, nie? To właśnie chodzi o współczucie i pocieszenie. O to bycie blisko ludzi, którzy cierpią. Albo w ogóle po prostu bycie blisko ludzi i widzenie ich. To tak. To będę kontynuowała ten sam wolontariat, tylko że w innej formie.
1: Bycie blisko ludzi i widzenie ich. Moim gościem była dziś Sabina Kuk. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Plato z Radiem Emau.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Mamy sierpień, to znaczy, że już lada moment ruszają pielgrzymki. Niektóre już ruszyły jak z daleka. Pielgrzymowanie zawsze mi się będzie kojarzyło. A chodziłem trochę. Ksiądz chodził, nie?
3: Raz byłem na całej pielgrzymce i raz byłem na jednym etapie. Ledwo to przeżyłem. Ale wtedy ważyłem 160 kilo. I to było uciążliwe. No ale tak, doświadczenie pielgrzymki jest moim doświadczeniem.
2: Pielgrzymowanie kojarzy mi się z pragnieniem.
3: W ogóle? Wyschnięciem, takim pragnieniem, czy napojów?
2: A to jest trochę wiele pragnień, bo z jednej strony tak fizycznie to się pragnie, jak się idzie, chce się człowiek napić, bo po prostu cały czas mu w gębie wysycha, a jeszcze jak to jest upał potworny i też można być głodnym generalnie i niewyspany, bo się wstaje bardzo wcześnie rano i tam jest takich wiele fizycznych pragnień mamy po prostu do zaspokojenia.
3: Bo jest jeszcze inne pragnienie, jak rozumiem, pan ma na myśli, które nas pcha do tego, żeby na tą pielgrzymkę iść.
2: Tak. Po coś się tam idzie, po co?
3: No to są też ciekawe pytanie. Najbardziej taka poprawna opowieść to, żeby dojść do Matki Bożej, do Częstochowy, ale też, że może spotkać się z Panem Jezusem. Czasami po to, żeby poznać jakąś dziewczynę, chłopaka, żeby dobrze przeżyć czas. To też są pragnienia, tak, to prawda.
2: No właśnie, bo pragnienie też jakiejś wolności, zostawienia wszystkiego, bycia bliżej Boga. To są bardzo ważne pragnienia. Dzisiaj może o tych pragnieniach porozmawiajmy, bo do tego też skłaniają czytania biblijne, a zaczynamy od czytania z Księgi proroka Izajasza, rozdział 55, wersy od 1 do 3.

0: Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida.
1: Mówi Bóg, przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Czyli przede wszystkim pragniemy życia. Chyba na wielu poziomach, nie?
2: Mhm.
1: Prawdziwego, gdzieś wewnętrznego, ale w ogóle życia.
3: I życia się trzymamy kurczowo i za wszelką cenę, to prawda. I często myślimy o życiu w kategoriach tylko i wyłącznie życia doczesnego i wiecznego. No, potrafimy na różne sposoby zabiegać o to, żeby to życie swoje przedłużać, żeby je uczynić wygodniejszym, może piękniejszym.
1: A to jest dusza
3: bardziej
1: wasza.
3: Zdrowym,
1: dusza
3: a tutaj wasza. Jest mowa o duszy, mhm. Tak, o duszy, czyli no właśnie, czyli znaczy, że gdzieś Pan Bóg nas trochę zaprasza dzisiaj do tego, żebyśmy oderwali swoje umysły od tego, co ziemskie i zwrócili je w kierunku Pana Boga. W nim szukając odpowiedzi na pytanie o to, co naprawdę jest ważne i do czego warto dążyć, o co warto zabiegać.
1: Jeżeli moja dusza nie pragnie, to ja nie przyjdę, bo jeżeli bym przychodził do Boga po rzeczy materialne, jeśli bym przychodził po spełnienie potrzeb mojego ciała, to nic z tego nie będzie. Bo tu nie chodzi o takie wino i takie mleko, ale chodzi o coś wewnętrznego, czyli moja dusza pragnie.
3: A to pragnienie jest głęboko wpisane w nasze życie. Ja dość często wracam, tydzień temu też do tego wracałem, do świętego Augustyna, który mówił, stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojny jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże. Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy odkryli Jego jako cel naszego istnienia, jako najwyższą wartość, o którą warto zawalczyć, o którą trzeba zabiegać, o którą trzeba zadbać, na którą trzeba się otworzyć i którą warto do swojego życia zaprosić. A ponieważ Pan Bóg jeszcze bardziej jest spragniony budowania relacji z nami, tego, żebyśmy my byli blisko Niego, to Bóg ciągle ze swojej strony udziela nam łaski i pociąga nas do siebie więzami miłości po to, by te najgłębsze pragnienia naszego istnienia, naszego serca mogły zostać zaspokojone. I mówi, we mnie spocznie twoje serce.
1: Wszyscy spragnieni. Czy można sobie to pragnienie zagłuszyć w ogóle?
3: Można na różne sposoby. Świat dzisiaj nam proponuje zaspokajanie naszych pragnień. Możemy znaleźć pragnienia takie doczesne, przyziemne, możemy znaleźć takie pragnienia na chwilę, zacząć się skupiać na tym, czego ja dzisiaj chcę.
1: Ale to są te za pieniądze.
3: No to są te za pieniądze.

0: nawet jeżeli próbujemy je zagłuszać, to nie da się go do końca zagłuszyć. Ponieważ Pan Bóg jest większy niż wpływy tego świata. I ostatecznie zawsze przyjdzie taki moment w naszym życiu, w którym Pan Bóg powie, to nie tego świata potrzebujesz. Nie tych różnych spraw, za którymi do tej pory ganiałeś. Potrzebujesz mnie, potrzebujesz relacji ze mną. I porusza to moje serce, by ono zaczęło pragnąć czegoś więcej niż to, co widać. Czegoś więcej niż to, za czym do tej pory goniłem. A to moje pragnienie może się rodzić tylko i wyłącznie z tego, że to Bóg pierwszy zapragnął mnie. Bóg zapragnął relacji ze mną. Bóg mnie stworzył z miłości dla siebie i uzdolnił mnie do miłości. Dlatego On mi daje to najgłębsze pragnienie, które tylko On jest w stanie zaspokoić i na dodatek zaspokaja to moje pragnienie za darmo.
1: I to jest ciekawe, czy tak za darmo, bo tu jest napisane, tu przepraszam za znów za przewrotkę teologiczną, kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy. To nie jest napisane, bierzcie, bo nic nie kosztuje. Jest może, kupujcie. Za co?
0: No za nic, za darmo.
1: Nie
0: to
1: za
0: jest jedyny
1: darmo.
0: Taki handlarz. No.
1: Nie za darmo, wcale nie za darmo.
0: A to za co w takim razie?
1: No za siebie, bo jak ja wchodzę w te relacje, to poświęcam siebie.
0: A, i tu jest ta przewrotka teologiczna, rozumiem. No i bardzo dobrze. Ale...
1: Bo to nie jest tak, że ja mogę tego banana urwać. Mhm. Może żartobliwe, ale mogę zwinąć, prawda, ze stoiska i zjewać, no bo jest za darmo. Nie, no jak poważnie do niego podchodzę.
0: To prawda.
1: Butelkę wina zwinę i za rogiem szybko duszkiem wypiję, potem zobaczę, czy bym nie mógł puchnąć następnej.
0: To prawda, ale myślę sobie tak, że jeżeli nawet mam tak niskie motywacje na samym początku, to jeżeli ja skosztuję tego, co od Pana pochodzi, co jest dobre, to ja zrozumiem szybko, że to jest coś więcej.
1: I wrócę.
0: I wrócę. I wrócę. Jeżeli chociaż skosztuję chociaż troszeczkę, że dobry jest Pan, że dobry jest Pan, że to, co On mi daje, zaspokaja moje serce w dużo większym stopniu niż to wszystko, za czym być może do tej pory ganiałem, to ja będę chciał po to wrócić, będę chciał tego więcej, bo będę widział, że to jest coś, co trwa. Nie jest to coś płytkiego, a coś głębokiego, coś, co nie przemija, coś, co porusza moje serce i motywuje mnie do tego, żebym sam stawał się lepszy, bo korzystam z tego pokarmu, przyjmuję ten pokarm, który od Niego pochodzi i rzeczywiście to jest tak, że jestem gotów w tym momencie zrezygnować trochę z siebie, oddać siebie po to, żeby móc więcej przyjąć Jezusa i tego, co od Niego pochodzi.
1: Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Można się pomylić, o tym już mówiliśmy, że można się napracować i zapracować i mieć wielkie plany, ale czuć wewnętrzną pustkę. I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem na rzeczy, które wydałem, a nic z tego nie mam.
0: No i lepiej późno niż wcale. Nawet jeżeli na końcu życia, to jest fajnie, tak? To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja wam dam. Że Mojżesz dawał wam chleb z nieba, tak? Ale prawdziwym chlebem, który zaspokaja wszelki głód, jestem ja sam. Mówi, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest niesamowite w Panu Bogu, że On mi się tak bardzo, takim bardzo namacalny sposób daje, żebym ja mógł rzeczywiście wypełnić sobą, znaczy wypełnić Nim całe swoje istnienie, żebym mógł wypełnić Nim całą swoją pustkę, żebym zaspokoić mógł całe moje pragnienie. A jeżeli wpuszczam Jezusa do mojego wnętrza, do tej przestrzeni, w której żyję, do mojej doczesności, to On sprawia, że to moje pragnienie Jego staje się jeszcze większe, a pragnąc Jezusa, no pragnę wszystkiego, co z Jezusem jest związane, czyli pragnę nieba, pragnę Boga, pragnę przyjąć ostatecznie przyjąć to, co On dla mnie przygotował, co On mi chce dać. Rozumiem, że to, co od Niego pochodzi, jest najlepsze dla mnie.
1: Za chwilę posłuchamy świętego Pawła.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wers 35 i od 37 do 39.

0: Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co jest głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
1: Niesamowite słowa świętego Pawła, ale proste pytanie do nich od razu. Naprawdę nikt nas nie zdoła odłączyć? A my sami się nie możemy odłączyć?
2: My sami możemy się odłączyć, ale nikt nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Pana Boga i należy to rozumieć w ten sposób, że to Boża miłość jest niezmienna. Boża miłość nie zależy od moich nastrojów, nie zależy od moich słabości, nie zależy od moich potknięć, grzechów, nie zależy ode mnie. Boża miłość jest darem bezinteresownym. Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Bóg przyjmuje mnie zawsze takiego, jakim jestem. Zawsze mnie akceptuje i chce mieć mnie dla siebie, stworzył mnie dla siebie. Więc w tym sensie nic mnie nie odłączy od miłości Pana Boga. Bóg nigdy nie przestanie mnie kochać. Bóg nigdy ze mnie nie zrezygnuje. Bóg nigdy nie przestanie o mnie walczyć. To ja mogę w swojej wolności zamknąć się na Pana Boga, mogę się od Niego odłączyć, ale Bóg się ode mnie nigdy nie odłączy, Jego miłość nigdy ode mnie nie odstąpi.
1: Bo czytam te słowa, utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. To są dramatyczne historie, dramatyczne rzeczy, ale to oznacza, że ja mam być tak silny w tej miłości, w tej wierze, w tym zjednoczeniu? Jak to w ogóle rozumieć?
2: Nie, to znaczy, że Bóg jest tak bardzo wierny mi. I Bóg w tych wszystkich tutaj rzeczach, które przed chwilą zostały odczytane, które nam Paweł dał, czyli tak naprawdę to jest doświadczenie życia człowieka w tym świecie. Doświadczenie życia człowieka po grzechu pierworodnym. Nie żyjemy w raju. Bardziej żyjemy w niebie, żyjemy na ziemi, żyjemy pośród różnego rodzaju ucisków, prześladowań, niesprawiedliwości, głupoty, pychy i wszystkich możliwych innych grzechów. I to nas dotyka. My sami te grzechy też często popełniamy. Doświadczamy tego zła ze strony innych ludzi. A Pan Bóg w swojej wierności mówi, ja jestem przy tobie zawsze. Cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, ja ciebie nigdy nie opuszczam. Pytanie o to, gdzie jest Bóg, albo Boże, gdzie ty jesteś, prawda, jest pytaniem starym jak świat. Pytanie z obozu koncentracyjnego, pytanie z łagrów sowieckich, pytanie z rzezi wołyńskiej, pytanie z różnych innych doświadczeń takiej krańcowego zła. To pytanie się w nas rodzi, a Pan Bóg odpowiada, gdyby jestem pierwszą ofiarą tego całego zła, które ciebie dotyka. Bóg jest tam obecny jako pierwszy, który wziął na siebie całe zło tego świata i to widać bardzo mocno w tym, co uczynił Jezus Chrystus, przyjmując na siebie całe to zło i umierając na krzyżu. Więc Bóg jest wierny nam i nawet jeżeli doświadczamy największych udręk i zniszczenia ze strony świata, ze strony grzechu, jego konsekwencji, to Bóg zawsze jest blisko nas i Bóg nas wtedy kocha jeszcze bardziej, bo jeszcze bardziej tej miłości potrzebujemy.
1: I tu znów taka przewrotka, bo to z tego wynika, że to Bóg nas pragnie.
2: No przede wszystkim, tak? Bóg nas wybrał, to święty Paweł w liście do Efezjan, często do tego wracam. Bóg nas wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. A jak żeśmy to wszystko zawalili w momencie grzechu pierworodnego, to z miłości przeznaczył nas przez Jezusa Chrystusa, abyśmy na nowo mogli się w tej relacji z Nim odnaleźć. I to Jezus Chrystus bierze na siebie zło całego świata, żebym ja mógł z Bogiem być. I Bóg to pragnienie nas ma tak wielkie, że On poświęcił wszystko, żebyśmy mogli osiągnąć cel naszego istnienia. Ja myślę sobie tak, że Paweł, który to pisze, no już tak powiedzmy sobie w drugiej połowie, daleko posuniętej drugiej połowie swojego życia chrześcijańskiego, to on też pisze to ze swojego własnego doświadczenia.
1: No bo zna już utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, wszystko zna.
2: Zna to już tak doświadcza autopsji jako apostoł, ale też on myślę, że tutaj w pamięci może mieć i swoje życie przed nawróceniem. kiedy on Boga zupełnie nie rozumiał i Boga zupełnie nie znał, chociaż mu się wydawało, że uczony w piśmie i faryzeusz, to nawet na tamtym etapie swojego istnienia on wie, że Bóg go nigdy nie opuścił i Bóg zawsze go szukał i Bóg o niego walczył. A wydarzenie pod Damaszkiem, kiedy Paweł doświadczył spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, jest tego najlepszym dowodem. Tak? Bóg nie machnie ręką na człowieka, nawet jeżeli czyni największe zło, nawet jeżeli najbardziej się myli, a takim był Szaweł przed nawróceniem, to Bóg też, ta miłość Boga nie odstępuje od człowieka. I on wie o tym, tutaj nawet używa takiego mocnego stwierdzenia, jestem pewien, ani śmierć, ani życie. Nic nie jest mnie w stanie odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym. I on to napisał w innym miejscu. Nie, przepraszam, to nie on to napisał. On to też pisał, ale w innym miejscu napisał o tym jeszcze lepiej, jeszcze trafniej święty Jan. W swojej Ewangelii, w 3 rozdziale, kiedy mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest miłość Pana Boga.
1: To piękne, bo te pragnienia, tak patrzę, że te pragnienia się spotykają i że Bóg pragnie nas, my pragniemy Boga i ci, którzy idą na pielgrzymkę, idą, bo Go pragną, ale On, to jest miłość. Ja sam chodząc przeżywałem też to oczyszczenie podczas drogi, tą przemianę wewnętrzną, kiedy się wychodziło, myśląc o wszystkim, a już po 3 dniach, będąc w pewnym rytmie, człowiek potrzebował tylko się położyć na chwilę pod drzewem, wypić szklankę wody czy butelkę i po prostu iść. I czuł się zadbany, napełniany, ogarnięty, bezpieczny. To niesamowite. I właśnie w tej drodze, w tym ubóstwie spotykały się te dwa pragnienia. No bo jak człowiek jest ubogi, to może tylko ubogi może tak naprawdę prosić o tę wodę. Nawet nie trzeba dużo prosić, trzeba po prostu przyjść.
2: Trzeba przyjąć. Na pewno to bycie ubogim, bycie prostym, takim prostaczkiem ewangelicznym.
1: Czyli wolnym.
2: Wolnym. Od przywiązania do różnych spraw tego świata, do siebie samego przede wszystkim, czyni mnie o wiele bardziej otwartym na to, z czym Pan Bóg do mnie przychodzi. Tak? Bo nie skupiam się na sobie, ale otwieram się na perspektywę Jego patrzenia na moje życie i na Jego pragnienie. I czując się upragnionym przez Pana Boga, sam zaczynam pragnąć Go coraz bardziej i tęsknić za Nim. Czy da się tak przeżyć całe życie? Oczywiście, że się da, no bo przykłady świętych to wyraźnie potwierdzają. Nawet jeżeli to nie jest całe życie, tylko część od momentu nawrócenia. Ale niewątpliwie w nas powinno być takie dążenie. Świadomość, że to jest cel i sposób realizacji tego celu też jest jakoś mi podany. Ja potrzebuję Jezusa, który jest drogą i całe moje życie jest pielgrzymką, tak? Ja pielgrzymuję z Jezusem. Idę z Nim, idę za Nim, jestem Jego uczniem, daję Mu się poprowadzić. Nie muszę znać do końca drogi, bo Jezus jest drogą, więc jeżeli znam Jezusa, to znam i drogę, a cel, który jest mi obiecany, a którego nie potrafię zrozumieć, ale mogę za Nim tęsknić, im bardziej odkrywam Jezusa, On mi pomoże ten cel osiągnąć. Więc to jest bardzo fajne, że pozwolić się poprowadzić Jezusowi, poprowadzić Bogu taką drogą, jaką On chce mnie poprowadzić, zgodzić się na to, że On wie, co jest dla mnie dobre i nawet jeżeli ja niektórych aspektów mojego życia nie rozumiem i trudno mi się zgodzić i na siebie samego i na okoliczności życia, na to, że nie jestem doskonały, że nie jest to wszystko tak, jak ja sobie wszystko wymarzyłem, poukładałem, to zgodzić się na to, że Jezus wie lepiej, jest chyba najlepszą drogą do tego, by ten cel osiągnąć możliwie szybko.
1: Za chwilę posłuchamy Ewangelii.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 14, werset od 13 do 21.

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

0: jest taka opowieść o pragnieniu, któremu Jezus wychodzi naprzeciw. Mm-hmm. Bo on ujrzał wielki tłum. No, tłum może siedzieć w blokach, nie musi akurat stać razem, ale on co robi? Po pierwsze, lituje się nad nimi i uzdrawia ich chorych. Pierwsza rzecz to jest taka, że nie można powiedzieć materialna, bo choroba nie jest materialna, ale jest cielesna.
1: No jest rzeczywistością, która niszczy w jakiś sposób człowieka. Jest cierpieniem, które człowieka niszczy, miażdży. Ale teraz zobaczmy, że zanim to pragnienie Jezusa, to jest jeszcze pragnienie tych ludzi.
0: Tak, tak, tak, właśnie o tym mówię, że oni pragnęli.
1: Oni pragnęli, tak. I oni, kiedy się dowiedzieli, że Jezus gdzieś tam w jakimś miejscu się znalazł, na pustkowie osobno się udał, tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Pokonały pewną drogę, pewien trud pokonały, żeby spotkać się z Jezusem, żeby zaspokoić swoje pragnienie, które mieli w stosunku do Jezusa. Przyziemne, prawda? No bo wiemy tutaj, że chodziło głównie o te choroby w tym momencie, ale z drugiej strony, można powiedzieć, od czegoś trzeba zacząć. Kiedy patrzymy na inne opisy ewangeliczne, to tam jest zawsze powiedziane, że ci ludzie pierw słuchali Jezusa, że tam było dużo nauczania o Królestwie, o Bogu, o Ojcu, o miłości, dużo takiej nauki, głoszenia tego, jak żyć, żeby stać się uczniem Królestwa, uczestnikiem Królestwa Bożego. A potem następował ten moment zaspokojenia tych potrzeb też, no właśnie, głodu, tak, głodu. Ale kiedy Pan Jezus patrzy się na tych ludzi, to widzi ich te wszystkie pragnienia, widzi to, co się w nich dzieje, widzi ich wszystkie potrzeby. I gdzieś w tym spojrzeniu Jezusa jest także pragnienie, żeby zadośćuczynić tego, co się dzieje w człowieku. Temu, co się dzieje w człowieku. Zadośćuczynić naszej nędzy. Bóg pragnie nam pomagać. Bóg pragnie nas uzdrawiać. Bóg nas stworzył zdrowymi, chce mieć nas zdrowymi. Chce mieć nas wolnymi od różnych grzechów, od różnych uzależnień. Chce mieć nas szczęśliwymi. Więc Pan Bóg, kiedy patrzy się na nas, lituje się nad nami, ponieważ widzi w nas nie to, co On sam zamierzył, a to, co grzech w nas w jakiś sposób zeszpecił, zranił i co zniszczy.
0: I to jest jedna rzecz, czyli interwencja. To jest interwencja. I teraz oni już są, można powiedzieć, uzdrowieni.
1: Jakoś tam zaopatrzeni jeszcze w Słowo Boże, można byłoby powiedzieć.
0: Tak, i jeszcze można powiedzieć, bo też uzdrowienie chorób, no w Biblii też tak jest, że choroba to jest też działanie złego ducha.
1: Tak.
0: Że to jest głębokie dotknięcie. To też nie jest tylko, może ja tak powiedziałem, że to tylko fizyczne. To jest też głębokie dotknięcie, bo to jest też wypędzanie demonów tak naprawdę.
1: W jakimś stopniu na pewno tak, oczywiście, że tak. No bo choroby nie pochodzą od Pana Boga, są konsekwencją grzechu. I czasami jest tak, że za wieloma chorobami wprost stoi zły duch jako ich sprawca. Więc uzdrawiając, Pan Bóg także uwalnia nas pod panowania całego tego zła, tego świata i tego osobowego. No i tego zła, które się we mnie dzieje na skutek choroby, która może sprawiać to, że ja nie tylko czuję się nieszczęśliwy, ale staję się też jakoś tam niezdolny do tego, żeby otwierać się na coś więcej niż tylko ta moja choroba, bo żyję w tym świecie swojej choroby, tylko o tym myślę, nic innego nie widzę.
0: I to jest taki proces, to jest przepiękne tutaj, jeżeli tak to można interpretować, bo no, wpierw ich pouwalniał tych różnych dramatów i teraz oni są, może być wolni, tak? Mogą sobie pójść do wiosek i coś zjeść, on się już nimi nie będzie przejmował. Nie. On właśnie bierze na siebie ich życie teraz.
1: Tak, chociaż widać, że uczniowie mieli troszeczkę inną koncepcję.
0: No bo oni to widzieli z perspektywy
1: ludzkiej.
0: Tak.
1: Fizycznie. Są głodni, prawda, mogą osłabnąć, więc odpraw ich, niech sobie... To jest właśnie to, że my często, i oni to mówią do Jezusa, oni już wiedzą o Jezusie bardzo wiele, apostołowie znają Go, widzą Jego cuda, znaki, a mimo wszystko przychodzą do Jezusa i mówią, mamy rozwiązanie problemu. Jest problem i my mamy już rozwiązanie tego problemu.
0: I ty zrób tak.
1: Ty to zrób tak, jak my chcemy. Tak? I tutaj to jest, zobaczcie, jak to jest często w naszym życiu obecne, że my przychodzimy do Pana Jezusa z gotowym rozwiązaniem naszego problemu. Tylko zrób, Panie Boże, tak, jak my chcemy, a będzie dobrze. Tymczasem Pan Jezus mówi zupełnie coś innego. Pokazuje apostołom to, co im do tej pory umyka. Że ich zadanie to jest coś więcej niż zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwiązywanie problemów ludzkich mocą człowieka, ale ich zadanie to dać ludziom coś, co będzie realnym pokarmem, co będzie budowało ich życie, podtrzymywało życie, rozwijało życie. Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść. I teraz czego doświadczają apostołowie? Jaka jest ich odpowiedź? Oni mówią, nie mamy tu nic. prócz, zatem dodale, mówi, nie mamy tu nic. To, co my mamy, to jest nic. To w żaden sposób niczemu nie posłuży. I może być tak czasami, że my patrzymy, kiedy jest tak, ludzie wierzący uświadamiamy sobie, że no może coś powinniśmy zrobić, w końcu jesteśmy uczniami Pana Jezusa, w końcu jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy zaangażowani być może w jakieś wspólnoty kościelne, różnego rodzaju ruchy. No, trzeba byłoby coś tutaj zrobić, ale my nie mamy nic. Albo mamy bardzo niewiele. A cóż to jest?
0: Nawet jak jesteśmy Caritasem, to albo inną organizacją, to też bied tego świata i nieszczęść nie zaspokoimy, nie zaleczymy. To jest piękne, bo to, co możemy dać tutaj, to możemy dać Jezusa.
1: Dokładnie. I możemy dać też to, co my mamy swojego, od Pana Boga otrzymanego oczywiście, czyli powiedzmy sobie te 5 chlebów i te 2 ryby. To możemy dać. To jest jakiś potencjał. Powiemy sobie po ludzku, to jest niewiele.
0: No 12 akurat. Okay. No nie najedzą się, ale głodni nie będą.
1: No tak, ale to jest niewiele. My pewnie nie mamy 12, tylko mamy 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, więc no nie ma czym dzielić. Ja niewiele mam, ale Pan Jezus mówi, jak nawet masz niewiele, to przyjdź z tym do mnie. Oddaj mi to, co masz niewiele, żebym ja mógł to pomnożyć. Bo tu, jak gdyby chce Pan Jezus powiedzieć, tu nie chodzi o ciebie, tu nie chodzi o to, co ty możesz zrobić. Ty nie masz tych ludzi nakarmić swoją własną mocą. Bo ci ludzie nie potrzebują ciebie. Tak jak Pan przed chwileczką pięknie powiedział. Potrzebują mnie, potrzebują Jezusa.
0: No bo ja też, widząc trud bliźniego, też nie jestem w stanie go na głębokim poziomie zaspokoić.
1: Ależ oczywiście, że tak. Ja tak mam tą posługę, przychodzą czasami ludzie z jakimiś swoimi problemami, chcą jakiegoś uwolnienia. Przychodzą do egzorcysty. Przychodzą do wstawiennika. Proszę mi pomóc. I przedstawiają swoją historię życia, różnego rodzaju tarapaty, trudności, które doświadczają. I ja, kiedy sobie tego słucham, to ja, ksiądz Łukasz Turek, nie mam im nic od siebie do zaproponowania. Ja nie jestem w stanie problemów rozwiązać. Przychodzą ludzie do konfesjonału i dzielą się dramatami swojego życia. Ja nie mam nic, Łukasz Turek, co mógłbym tym ludziom dać. Mam tylko i wyłącznie Jezusa. I bardzo często staram się wtedy pokazać, że ty nie potrzebujesz mnie. Ty potrzebujesz Jezusa. A ten Jezus dziś jest obecny w twoim życiu, dziś jest przy tobie. On dziś widzi twoją biedę, on dziś widzi twój głód. On dziś widzi twoją bezradność. On dziś działa w twoim życiu. Ty dzisiaj potrzebujesz Jezusa. I dzisiaj Jezus przychodzi do ciebie i mówi, dam ci jeść, mam dla ciebie pokarm, mam dla ciebie rozwiązanie twojej sytuacji. I moim zadaniem jako ucznia Jezusa Chrystusa, każdego z nas zadaniem jako ucznia Pana Jezusa, jak Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść, to mówi, dajcie im prawdziwy chleb. Dajcie im prawdziwy chleb z nieba, czyli dajcie im mnie. Przyprowadźcie ich do mnie.
0: To jest trochę symbol Eucharystii?
1: Zdecydowanie, nie tylko trochę, ale wprost. Pan Jezus o tym mówił, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Ma życie wieczne. Jeżeli ma życie wieczne, to ma także i to życie tutaj. To życie wieczne się tu zaczyna, tu. Więc Pan Jezus, kiedy ja przyjmuję Eucharystię, to przyjmuję przecież Jezusa.
0: Czyli ono zaspokaja moje głębokie pragnienie.
1: Wszystkie pragnienia jest w stanie wypełnić mnie, ma mnie wypełnić w 100%. Pytanie tylko, czy ja przyjmując Jezusa, przyjmuję Go na 100%. Czy przyjmuję Go do każdego aspektu mojego życia. Czy ja Go wpuszczam do siebie wszędzie tam, gdzie On chce wejść i powinien wejść. Bo tak, nawiązując do twierdzy duchowej świętej Teresy Wielkiej, ja mam mnóstwo pomieszczeń w moim domu, w moim życiu duchowym. Mam mnóstwo pomieszczeń. I na wielu może być napisane, to jest moje prywatne, nie wchodzić. Wiele jest innych takich, które ja się boję sam tam zajrzeć, bo to jest coś, co mnie bardzo boli, coś, co mnie bardzo zraniło. I może być tak, że ja przyjmuję komunię świętą, ale przyjmuję Pana Jezusa tylko i wyłącznie, jak to jedna siostra zakonna mówi, jak księdza po kolędzie. Ja go wpuszczę tylko i wyłącznie do tego jednego mieszkania, pokoju, które wysprzątałem, to tutaj ksiądz może być, ale te wszystkie pozostałe, to ksiądz tam nie zagląda. Więc chodzi o to, żeby kiedy przyjmuję Jezusa chleb żywy, żeby napełnić się Nim, pozwolić Mu napełnić moje życie na 100%. Każdy zakamarek mojego serca.
0: Amen.
1: Amen.
0: I w drogę.
1: I w drogę.
0: Jeżeli ktoś odczuwa chęć wsparcia tworzenia tych audycji, audycji Księga, będziemy za to bardzo wdzięczni. Wszystkie informacje na stronie radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. I dobrej drogi życzą
1: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęskar.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22. Słuchacie Radia Emaus i muzycznego kalejdoskopu, na który zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko, dobry wieczór. Tak ostatnio się zastanawiałem i przed dzisiejszym spotkaniem również, czy przypadkiem nazwy tej audycji nie trzeba by było zmienić na muzyczne kalendarium, bo tak się składa, że ostatnie wydania są zdeterminowane przez kalendarz. Chociaż ostatecznie myślę, że muzyczne kalendarium jest również trafną nazwą, ponieważ dotykamy jednak różnych kolorów, różnych barw, które oferuje nam muzyczny świat. Tydzień temu jazz, dwa tygodnie temu Gershwin i Maurice Ravel, którzy również próbowali łączyć świat muzyki romantycznej, symfonicznej z jazzem, więc nazwa muzyczny kalejdoskop jest jak najbardziej trafna, co nie zmienia faktu, że dzisiejszą audycję znów zdeterminuje kalendarz, a właściwie zdominuje ją dwóch bohaterów, Antonio Vivaldi i Franciszek Liszt, bo tak się składa, że 28 lipca minęła 285. rocznica śmierci Antonio Vivaldiego, a 31 lipca mija 140. rocznica śmierci Franciszka Liszta. Natomiast chronologicznie zaczniemy od Antonio Vivaldiego, czyli tego z kompozytorów, którzy potrafili zamienić dźwięki w obrazy. W jego muzyce słychać szum wiatru, śpiew ptaków, letnie burze i zimowy mróz, ale także puls XVIII-wiecznej Wenecji, miasta, które ukształtowało jego wyobraźnię. Barokowa wirtuozeria spotyka się tu z niezwykłą świeżością i emocjonalnością, dzięki czemu jego utwory, mimo upływu 300 stuleci, wciąż brzmią zaskakująco współcześnie. Vivaldi pozostawił po sobie muzykę pełną światła, ruchu i życia, a jego 4 pory roku stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych portretów natury w historii. Na dowód tego posłuchamy za chwilę trzeciej części Lata, czyli jednego z 4 koncertów skrzypcowych składających się na cykl 4 pory roku Antonio Vivaldiego. Natomiast posłuchamy wersji Maxa Richtera, który podjął się zadania rekompozycji 4 pór roku Antonio Vivaldiego w ramach albumu Recomposed by Max Richta, Vivaldi The Four Seasons. I Max Richta zaprosił do współpracy Daniela Hope'a, wybitnego skrzypka, a towarzyszą mu muzycy orkiestry kameralnej Concerthausu w Berlinie pod dyrekcją André de Riddera.

Teraz chciałbym sięgnąć do innych dzieł Antonio Vivaldiego, by pokazać wam, że to nie tylko cztery pory roku i koncerty skrzypcowe. Bo pośród setek koncertów pozostawionych przez Antonio Vivaldiego jest jeden, który zajmuje szczególne miejsce. Zresztą to jest jedyny koncert, w którym kompozytor powierzył główną rolę dwóm trąbkom, instrumentom kojarzonym z blaskiem, ceremonii, triumfem i uroczystym świętowaniem. Powstał on najprawdopodobniej w latach 20. XVIII wieku i utwór ten pozostaje jednym z najciekawszych przykładów barokowej muzyki przeznaczonej na ten wymagający instrument. Już pierwsze takty otwierają przestrzeń pełną światła i energii. Dwie trąbki nie rywalizują ze sobą, prowadzą raczej dialog, w którym echo fanfar przeplata się subtelnie prowadzoną narracją orkiestry. Vivaldi z niezwykłym wyczuciem wykorzystuje naturalne brzmienie barokowych trąbek, wydobywając z nich zarówno majestat, jak i zaskakującą lekkość. Między dwoma żywiołowymi częściami Allegro kompozytor umieścił krótkie largo, chwilę oddechu, w której milkną soliści, a głos przejmują smyczki. Ten dyskretny kontrast sprawia, że finał powraca z jeszcze większą siłą i blaskiem. To muzyka, która zachwyca nie tylko efektownością, lecz także elegancją formy i doskonałym wyczuciem proporcji. Cechami, które uczyniły Vivaldiego jednym z najwybitniejszych architektów barokowego koncertu. Jeszcze jedna jest ciekawa historia związana z tym koncertem, ponieważ został on po raz pierwszy opublikowany dopiero w 1950 roku. W zbiorach Renzo Giordano w Narodowej Bibliotece Uniwersyteckiej w Turynie, gdzie przechowywana jest znaczna część osobistej kolekcji Vivaldiego, znaleziono rękopis. I właśnie on został opublikowany w 1950 roku przez wydawnictwo Casa Ricordi pod redakcją Gianfrancesco Malipiero. Jeszcze warto dodać jedną kwestię. Utwór został napisany oczywiście na ówczesną trąbkę naturalną. Jako instrument bez zaworów wtedy był on mocno ograniczony do dźwięków naturalnej serii harmonicznej, co oznacza, że jego brzmienie pozostaje zazwyczaj blisko tonacji podstawowej i to był też jeden z powodów, dla których bardzo rzadko komponowano koncerty właśnie na trąbki, właśnie ze względu na konieczność utrzymania się tonalnie blisko tonacji zasadniczej. Natomiast Vivaldi mimo wszystko podjął się tego zadania z oszałamiającym sukcesem, o czym przekonacie się właśnie teraz. Wysłuchamy w całości trzyczęściowego koncertu na dwie trąbki w tonacji C-dur Antonio Vivaldiego w wykonaniu Alaina de Ruttera, także Reinholda Friedricha, którzy wykonają partie solowe, a im towarzyszy Kapela Istropolitana pod dyrekcją Holgera Szpeka.

Wysłuchaliśmy przed chwilą koncertu na dwie trąbki w tonacji C-dur autorstwa Antonio Vivaldiego w wykonaniu Alaina de Ruddera, także Reinholda Friedricha, którym towarzyszyła kapela Istropolitana pod dyrekcją Holgera Szpeka. A teraz czas na inny koncert, który składa się na cykl 6 koncertów fletowych opus 10 Antonio Vivaldiego. Ten cykl należy do najbardziej cenionych zbiorów w całej twórczości kompozytora. Został on opublikowany w Amsterdamie około 1728 roku i ukazuje on taki moment, w którym flet poprzeczny, instrument stosunkowo nowy na europejskich estradach, zyskiwał rangę pełnoprawnego solisty. Vivaldi dostrzegł w jego brzmieniu możliwości odmienne od skrzypiec. Zamiast ostrego blasku i nieustannej wirtuozerii odnalazł subtelność barwy, śpiewność frazy i niezwykłą zdolność budowania nastroju. Zbiór ten stał się jednym z kamieni milowych literatury fletowej i do dziś pozostaje punktem odniesienia dla wykonawców tego instrumentu. Każdy z 6 koncertów posiada własną, wyraźnie zarysowaną osobowość. 3 z nich noszą programowe tytuły: La Tempesta di Mare, La Notte i Il Giardellino, zapowiadające odpowiednio świat morskiego żywiołu, nocnych wizji i ptasiego śpiewu. Nie są to jednak ilustracje w dosłownym znaczeniu. Vivaldi nie opisuje natury, lecz przekłada jej rytm i charakter na język muzyki. Krótkie motywy, wyraziste rytmy i kontrasty dynamiczne tworzą sugestywne obrazy, pozostawiając słuchaczowi przestrzeń dla własnej wyobraźni. Pod względem formalnym koncerty pozostają wierne wypracowanemu przez Vivaldiego modelowi koncertu. Skrajne części opierają się na zasadzie ritornella, w której powracające epizody orkiestry porządkują narrację, a flet rozwija coraz bardziej śmiałe i ozdobne frazy. W częściach wolnych kompozytor rezygnuje z efektowności na rzecz prostoty i kantyleny, pozwalając wybrzmieć naturalnemu, ciepłemu kolorowi instrumentu. Ta równowaga między wirtuozerią a liryzmem stanowi o wyjątkowości całego cyklu. Słuchając koncertów opus 10, łatwo dostrzec, że Vivaldi traktuje flet nie tylko jako instrument o pięknym brzmieniu, ale jako narratora. Raz opowiada on o sile żywiołów, innym razem o ciszy nocy czy lekkości ptasiego lotu. Dzięki tej niezwykłej umiejętności łączenia wyobraźni z precyzją formy, zbiór opus 10 pozostaje jednym z najwybitniejszych osiągnięć barokowej muzyki koncertowej, dziełem, w którym techniczna doskonałość nigdy nie przesłania poezji dźwięku. I teraz będziemy mogli się o tym przekonać. Ja oczywiście wybrałem ze względu na porę naszej audycji koncert La Notte, czyli ten opowiadający o nocnych wizjach. Wysłuchamy tego koncertu w całości, czyli wszystkich 6 części. Przed wami szwajcarski flecista Emmanuel Paul, któremu towarzyszy australijska orkiestra kameralna pod dyrekcją Richarda Tognettiego.

czas na drugiego bohatera dzisiejszej audycji, Franciszka Lista. Wielokrotnie jego sylwetka się pojawiała w naszych audycjach, więc chciałbym przejść już typowo do muzyki. A wybrałem bardzo ciekawe przykłady, takie pasujące do czasu wakacyjnego, urlopowego, w którym to czasie jesteśmy wszyscy zanurzeni. Tym bardziej, że niewiele jest w historii muzyki dzieł, w których podróż staje się tak głęboko przeżyciem duchowym, jak w cyklu Lata pielgrzymowania Franciszka Lista. Powstający blisko 40 lat cykl nie jest jedynie zbiorem utworów fortepianowych inspirowanych odwiedzanymi miejscami. To muzyczna autobiografia kompozytora rozpisana na pejzaże, dzieła sztuki, lektury i doświadczenia, które ukształtowały jego artystyczną dojrzałość. Źródeł cyklu należy szukać w latach 30. XIX wieku, kiedy Liszt opuścił życie koncertowego wirtuoza i wyruszył w wieloletnią podróż po Szwajcarii i Włoszech. Był to czas niezwykle interesujących, intensywnych przeżyć intelektualnych. Kompozytor chłonął literaturę Goethego, Byrona, Schillera, zachwycał się malarstwem Rafaela, rzeźbą Michała Anioła, a przede wszystkim poszukiwał nowego języka muzycznego, takiego, który potrafiłby wyrazić nie tylko emocje, lecz także idee. Z tych doświadczeń narodził się trzyczęściowy cykl obejmujący Swiss, to pierwszy cykl, drugi Italii oraz znacznie późniejszy Troisième année. Powstający już u schyłku życia kompozytora. Ja oczywiście wybrałem pierwszy tom, czyli Swiss. Jest on muzycznym dialogiem z naturą. Alpejskie krajobrazy nie stanowią jednak celu samego w sobie. Góry, jeziora i doliny stają się zwierciadłem ludzkich uczuć, samotności, zachwytu, niepokoju i wewnętrznego ukojenia. Wybrałem trzy części z tego pierwszego, z tej pierwszej części całego cyklu nad jeziorem Wallenstadt. Tutaj pojawia się motto z twórczości George'a Byrona. Byron opisuje tam ciszę jeziora i kojące działanie natury. Liszt zatem tworzy muzyczny odpowiednik spokojnej tafli wody. Delikatny akompaniament przypomina falowanie jeziora, a śpiewna melodia zdaje się unosić ponad powierzchnią. To jedna z pierwszych tak subtelnych prób malowania pejzażu wyłącznie środkami fortepianowymi. Po tym utworze usłyszymy kolejną część, Pastorale, i to jest jedyny utwór tego pierwszego tomu, który jest pozbawiony literackiego motta. Brak cytatu wydaje się jednak tutaj znaczący. Liszt odwołuje się do utrwalonego od XVIII wieku gatunku pastorale. Muzyka przywołuje świat wiejskiego spokoju, prostoty i harmonii z naturą. Nie potrzebuje ona żadnego komentarza literackiego. Ostatnie ogniwo, które chciałbym zaprezentować z tomu pierwszego, czyli Swiss Franciszka Lista, to ekloga. I jest to gatunek, który bardzo rzadko pojawia się w muzyce poważnej, ale przybrał na sile w epoce romantyzmu. Zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę fortepianową. Nie tylko oczywiście Franciszka Lista, ale również Cezara Franka czy Antonina Dworzaka. Oczywiście jest też takim gatunkiem o charakterze pastoralnym i tutaj również można usłyszeć opis prostoty życia w zgodzie z naturą. Liszt opowiada to muzyką bardzo pogodną, pełną światła i wdzięku. To nie jest sielanka w klasycznym znaczeniu, lecz chwila odzyskanej równowagi. Warto tutaj dodać, że ta część pojawia się po bardzo dramatycznym Obermanie, czyli w części bardzo takiej energetycznej, żywiołowej, bardzo dramatycznej. Jest to również odzwierciedlenie motta autorstwa George'a Byrona, a w tłumaczeniu brzmi ono następująco. Znów nastał poranek. Poranek pokryty rosą, z oddechem pachnącym kadzidłem i rumieńcem na policzkach, rozganiający chmury śmiechem pełnym figlarnej pogardy i żyjący tak, jakby na ziemi nie było grobu. Czas zasłuchać się w pięknej muzyce fortepianowej Franciszka Lista, czyli trzech ogniwach pochodzących z pierwszego tomu cyklu Lata pielgrzymowania, czyli tomu Swiss, w wykonaniu Lazara Bermana.

Na koniec dzisiejszego spotkania zostawiłem Rapsodię Węgierską numer 2, czyli drugi z cyklu 19 Rapsodii Węgierskich autorstwa Franciszka Liszta. I jest to zdecydowanie najsłynniejsza rapsodia z całego cyklu. Niewiele innych utworów fortepianowych zyskało tak powszechną popularność, dając pianiście możliwość zaprezentowania wyjątkowych umiejętności wirtuozerskich, a słuchaczowi zapewniając natychmiastowy i nieodparty urok muzyczny, zarówno w wersji oryginalnej, czyli na fortepian, jak i w wersji orkiestrowej. Utwór ten jest bardzo, bardzo często wykorzystywany, wykonywany, pojawia się w programach koncertowych. Skomponowana w 1847 roku i zadedykowana hrabiemu Laszlo Telekiemu, Rapsodia Węgierska numer 2 została po raz pierwszy opublikowana w wersji na fortepian w 1851 roku. Jej natychmiastowy sukces i popularność na scenie koncertowej szybko doprowadziły do powstania wersji orkiestrowej, zaaranżowanej przez kompozytora we współpracy z Francem Dopplerem i opublikowanej przez wydawnictwo Schubert. Oprócz wersji orkiestrowej kompozytor opracował w 1874 roku wersję na duet fortepianowy, opublikowaną również przez wydawnictwo Schubert w następnym roku. I wszystkie te wersje są bardzo, bardzo popularne, zarówno ta na fortepian solo, jak i na duet fortepianowy, jak i na orkiestrę symfoniczną. O czym przekonacie się właśnie teraz, słuchając drugiej rapsodii węgierskiej, którą żegnam się z wami, dziękując za wspólnie spędzony czas. Życzę wam wszystkiego dobrego podczas wakacyjnego czasu. I cóż, słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Na półmetku wakacji witają się z wami bardzo serdecznie Ewa Judasza-Kubiak
2: i Paweł Hejduga.
1: Zapraszamy na kolejne notowanie listy z mocą. To już 711 spotkanie. Mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie nam towarzyszyć również na Facebooku. Fotki jeszcze nie było, chociaż tak patrzę na Ewę dzisiaj jakaś skupiona, zmęczona.
2: Nie,
1: pojawił
2: nieprawda.
1: Się uśmiech. No tak zerkam. Tutaj zza monitorów, odkąd przyszedłem do studia listy z mocą, no i zawsze ten uśmiech mnie wita. Dzisiaj taka skupiona, bym powiedział. Chyba, że już jakiś wakacyjny klimat poczułaś i się odprężyłaś.
2: Nie, właśnie.
1: Albo potrzebujesz.
2: Ten tydzień mi uciekł, także zlał mi się w całość z weekendem pracującym i rzekłabym, że nie zdążyłam jeszcze odpocząć, ale teraz szykuje się dla mnie wolny weekend, więc mam nadzieję, że nadrobię.
1: No to życzymy Tobie i naszym słuchaczom odpoczynku. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tego
2: Ale nie odpoczywajcie od listy z mocą,
1: dokładnie.
2: Oczywiście.
1: Dokładnie. Za chwilkę nadrobimy posta, nadrobimy fotkę, a w tym czasie zagramy Wam najlepszą muzykę. Na razie z naszej poczekalni wita Was chyba po raz pierwszy.
2: Tak
1: ja
2: jest.
1: Nie miałem przyjemności.
2: Świeżynka.
1: Pierwszy raz mam okazję. Zaszczyt, tak patrzę, żeby nie przejęzyczyć się. Dominika Stabrawa. Nauczysz mnie. Witamy serdecznie. Po raz pierwszy zapowiadam panią Dominikę. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłuższy czas. Ja wsłuchuję się w utwór, wy też i ślicie sms rdn.lista.188. Utwór Nauczysz mnie.

0: Piękna, delikatna, ja w słuchawkach specjalnie. Propozycja.
1: Uwielbiam Dominiki
0: Stabrawy, nauczysz mnie erden.ista.188 pod 7148.
1: Oj, mocno trzymam kciuki. No, również za Kadosza, za wszystkich, ale Dominika Stabrawa, no wow. Mam nadzieję, że zagości już w przyszłym tygodniu. I to samo życzymy Kadoszowi. Niech się weseli. erden.ista.186. Ślemy pod numer 7148.

0: No weseli się ten Kadosz, ale nie wiem, czemu wy nie weselicie się i nie śpieszycie się do tego, żeby słać SMS-y, żeby ten utwór wszedł do naszej listy z mocą. Koniecznie musicie to zmienić. Ślijcie SMS o treści rdn.lista.186 pod 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Ależ się będzie dzisiaj działo. No dawno nie było takiego ruchu, jeśli chodzi o miejsce na liście z mocą. Co się dziś wydarzy, Ewka?
2: Oj, będzie się działo. Można by powiedzieć, że będzie zabawa. Wzięliście sobie nasze zeszłotygodniowe apele do serca i aż 11 utworów awansuje, 6 niestety zmieni swoją pozycję na niższą, 2 Konstanse, no i to, co lubimy najbardziej, czyli powitamy jedną nowinkę.
1: Zaczynamy tradycyjnie od spadku na pozycji 20, nie inaczej jest tym razem. A kogo to nieszczęście dotknęło w tym tygodniu?
2: Robi się cieplej, więc porzuciliśmy zimowe i jesienne prochowce. Płaszcz muzyczny od Grzegorza Kloca z pozycji 17 na pozycję 20. Erden. Jest ta kropka 160 punktów, 13.

0: jeszcze płaszczy, bo w przypadku Grzegorza raz na zawsze, jeśli utwór wyleci z pierwszej dwudziestki, no to już więcej się nie może pojawić. Grzegorz oczywiście jak najbardziej, to wszystko zależy od Was. Podsyłajcie na naszą skrzynkę listę z mocową wszelkie propozycje, oczywiście utworów, które jeszcze nigdy nie gościły na liście z mocą. Chętnie przyjmiemy i zaprezentujemy w kolejnym tygodniu, chociaż dziś nasza poczekalnia, palce lizać się dalej, tak. Może rozszerzymy do 22 miejsc listę z mocą, żeby nie musieli czekać.
1: I będzie trwała pół dnia. Spoko, jakby...
0: Mam sobie pójść.
1: Wiesz co, nie, rzucasz mi wyzwanie, ja tą rękawicę podejmuję. I wyzwanie też.
0: No to teraz od Was wszystko zależy. Grzegorz Kloc potrzebuje Waszych głosów. Pamiętajcie, każdy SMS to 10 głosów w przypadku utworu Płaszcz, erden.lista.166.
1: A teraz, moi drodzy, pozycja 19 i tam to, co lubimy najbardziej, czyli nowość, nowinka wprost z poczekalni, wydarła się. Na pozycji 19, ale myślę, że będzie wyżej. Mniejsze granie z utworem Nadzieja. Erden.lista.185 punktów 14.

0: Mniejsze granie, spokojniejsze granie, to na pewno.
1: Utwór... Bardziej męskie, mniejsze granie.
0: Męskie granie. Pozdrawiamy serdecznie. Utwór Nadzieja z naszej poczekalni. Na razie skromnie na pozycję 19, ale będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie. rdn.lista.185.
1: I pierwszy, moi drodzy, awans z 11 dzisiejszych. Julia w ogrodach. Wielbić pana chce. rdn.lista.184 punktów 15. Awans 2 oczka do góry. Śpiewać wiem.

0: Już nie będę znów żartować, że niby Julia, a Julian? Julia w ogrodach. Uwielbić pana chce. rdn.lista.184 punktów 15.
1: To teraz powracamy do spadkowiczów na pozycji 17. Duży, ogromny spadek o 10 oczek. Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, rdn.lista.181, zaledwie punktów 16.
2: Tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: Niepocieszony
1: jestem. Czyli chodźmy dalej. Ojejku, no.
0: Nie w tym kierunku.
1: Zrobiłam krótsze wersje utworów i jest trochę krócej, jak sama nazwa wskazuje.
0: Pomoże. Ale nie przekłada się to na pewno na ilość. Nie będzie mniej SMS-ów, będzie więcej. To będzie, no, mam nadzieję, dobry omen na kolejny tydzień, ale to no, nie ma co. Głosujcie, nie zostawiajcie wszystkiego losowi. Możecie również zaglądać na stronę listy z mocą. Tam wszystkie utwory, wszystkie numery przypisane do każdego z nich i możecie sobie odsłuchać na spokojnie i też zagłosować w ten sposób. A teraz czas na pozycję 16, czyli nasz ulubiony duet.
1: I znowu spadek, znowu bardzo duży spadek, 10 oczek w dół. Aaron i Kruk z utworem Anioły z 6 na 16. Erden.ista.142 punkt.

0: trzeci za nami. Aaron i Crux już też, anioły, moje ulubione utwory, ale jeszcze kilka zostało, perełek. Dziś spadek ogromny zarówno Marcina, jak i Arona i Kruksa o 10 oczek w dół.
1: Oni parami może chodzą.
0: Parami, nasze.
1: No. Może, no tak to się zgadza, nie? No, ale trochę to, poniekąd sąsiedzi.
0: Aby chodzili dłużej niż w takim tempie, to no, byłoby ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że nie. Głosujcie rdn.lista.142.
1: A teraz awans. Trzy oczka do góry, ale lepszy rytm niż nic, chociaż jeszcze o grzybach może mowy nie ma. Chociaż są już podobno pierwsze grzyby. Mimo tego, iż pogoda jest dość upalna, to te grzyby podobno są. Pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy. Święty drugiego planu, czyli Marcin Styczeń w swoim projekcie. Z utworem Zawracaj mnie rdn.lista.182.25.

0: pięknie, imponujące, bardzo podobające mi się wykonanie tegoż utworu. Święty drugiego planu, zawracaj nas, rdn.krista.182.25.
1: Teraz smuteczek nie tylko w sercu i na twarzy Ewy. Duży spadek kolejny dziś, tym razem 9 oczek w dół, dzikie serca, stać się kimś, rdn.krista.182.26.

0: są bardzo dotkliwe. Nie ma ich dużo, bo przypomnę, że jedynie 6 spadków, 11 awansów, ale są bardzo, bardzo, bardzo dotkliwe. No, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu ta tabela będzie troszeczkę odwrócona. Dzikie serca wrócą do pierwszej dziesiątki. Żeby to uczynić, śliście SMS do sieci rdn.162 pod 7184.
1: Mówisz, masz, chcesz awans, to teraz czas na pozycję 13. Ania Jaskierska, porwij mnie dwa oczka w górę. rdn.lista.113, punktów 28.

0: Porywająca Ania Jaskierska.
1: Rozmowa.
0: Tak jest, o dwa oczka do góry. Ania Jaskierska, porwi mnie, erden.sa.grupka, 113 punktów 28, a dwa oczka więcej, punktów 30 i w zasadzie to dwa punkty więcej, a jedno oczko też więcej. Wybaczcie, matematyka to nie jest moja mocna strona.
1: Wakacje.
0: Tak, dokładnie, wakacje, wakacje. A skoro wakacje, to kąpiemy się nie tylko w słońcu, zażywamy nie tylko kąpieli słonecznych, ale także też i morskich, więc utwór idealny na ten czas. Ocean bez dna od Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegórskiego. Erden.lista.156 punktów 30.

0: istnieje.
1: No ja bym jeszcze popływał.
2: Jeszcze popłyniesz dzisiaj.
1: Z moim pływaniem tak średnio.
2: Słuchaj, my tu w kółko lejemy wodę, także my jesteśmy mistrzami, jeśli chodzi o wodne rozrywki.
1: No to na pewno. Nie wiem, czy ocean jest najlepszym miejscem na naukę pływania, no ale odpłynąłbym z
2: Agnieszką. Tam na głęboką wodę od razu.
1: Z Agnieszką i Mariuszem oczywiście. Ocean bez dna, erden.lista.156. No i zamykamy teraz drugą dziesiątkę kapelą. Kapelą N, Anioł Pański, erden.lista.180.32.

0: energetyczna, rockowa kapela Eno z utworem Anioł Pański spada niestety jedno oczko w dół. Erden.ista.180.32, a my przechodzimy już do 10 najlepszych utworów 711 notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Kobieta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I pytanie do ciebie, Pawełku. Kto będzie naszym strzałem w dziesiątkę?
2: Bober. Maria Bober z utworem Moc słowa. RDN.lista.146. Awans 4 oczka w górę. Punktów 33.
3: Uniesie ku górze na skrzydłach dobroci miłości.

0: Maria Buper z utworem Mocy Słowa otwiera pierwszą dziesiątkę tego naszego dzisiejszego notowania listy z mocą z pozycji 14. Awans. rdn.sta.146 punktów 33.
1: To teraz Barczak, ksiądz Jakub Barczak.
0: Co ty tak po nazwisku dzisiaj? Wiesz, że po nazwisku to wiesz co.
1: Mm-hmm. No to dobrze, poprawię się. Ksiądz Jakub, bez nazwiska. Lubię być księdzem. rdn.lista.902 punktów 45.

0: Ulubiony ksiądz, yo, yo, Jakub Barczak z utworem Lubię być księdzem. Awansuje o jedno oczko do góry. Erden Lista, 902 punktów 45, yo, tralala.
1: Zagięłam
2: się. To było prowadzenie pod utwór na pozycji 8.
0: Nie, ja nie umiem, ja nie umiem rapować, przepraszam.
2: Bibro.
0: Oj, tak.
2: To ja spróbuję, nie. Może nie. Jestem głosem ulic. Erden.lista.187. Zostawię to profesjonalistom. Awans jedno oczko w górę. Punktów 40.

0: Rozbujaliśmy się w studiu RDN Polska.
1: Musimy wrzucać filmy zamiast fotek.
0: Ej, no czekaj, idzie nowy rok szkolny, może nam się uda, chociaż nie chcę obiecywać, bo my wiele obiecujemy, a później tego nie dowodzimy tych obietnic.
1: Takie modne są shorty, może pójdziemy w shorty, nie?
0: Okres wakacyjny jest, więc shorty mamy na sobie. Znaczy ja dzisiaj sukienka, ale ty
1: tak,
0: masz shorty.
1: Płaszcze już tak porzuciliśmy, nie, shorty są w modzie.
0: Tak, tak.
1: Pogoda dopisuje.
0: Ale shorty dzisiaj są w ogóle na... Wzięliśmy na tapet, bo ja zrobiłam short version utworu, więc można powiedzieć, że shorty królują w naszym studiu.
1: Słowotnie, a przy okazji wspominałem, zapraszamy na Facebooka, czekamy na was. Jest nowy post, Ewa dzisiaj nie w shortach, a w czym to zobaczycie sami. Za nami Bartosz Baran, czyli Bibro i utwór Jestem głosem ulic. Ja lubię ten klimat, wy też, widać po waszych głosach, mówiłem, dziewka nie wierzyła do końca. Będzie podium, zobaczysz. Trzymamy kciuki, 1.lista.187.
0: A teraz, szanowni państwo, zrobicie troszeczkę spokojniej wszystko to za sprawą naszej łagodzącej obyczaje i czuwającej nad nami od wielu notowej listy z mocą siostry Julity Zawadzkiej z utworem Czuwajmy. Awans 6 oczek do góry z 13 na 7. rden.lista.026.49.

0: Rozjechały się drogi księdza Jakuba B i siostry Julity Z.
1: Utwór Ej, to brzmi tak kryminalnie trochę.
0: A, skądże znowu? S. Julita. Siostra Julita Zawadzka na pozycji 7. 6 oczek w górę, tym razem duży awans dziś. Kolejny z 11, ale ten jest wyjątkowo duży. Gratulujemy bardzo serdecznie i chcemy więcej. Głosujcie rdyn.lista.026.
1: Jak już tutaj przywołujemy do tablicy różnego rodzaju osoby, no to sprawdźmy, co tam na Facebooku się dzieje. I Maria B. pisze, że z radością z racji urlopu wsłuchuje się z nami w piękne dźwięki wszystkich utworów z listy z mocą. Pozdrawiam serdecznie nas jako prowadzących, wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo dziękujemy, Mario B. Jacek W. pozdrawia ze słonecznej dziś Walii całą rodzinę RDN. Marta O. z kolei mówi, że mam piękną letnią stylizację. Bardzo ci, Martusiu, dziękuję. A cudownie w taki ciepły letni wieczór odpocząć z muzyką listy z mocą i pozdrawia wszystkich. A jeszcze zgubiłam jeszcze Mariusza chyba. Tak, Mariuszka, pozdrawia.
0: Dobra, wysyłamy RODO na wakacje. Teraz Adam Rymasz i grupa Odpowiem na pozycji 6. Bliżej, mocniej, więcej. rdn.lista.124 punktów 56.
1: Ty zacząłeś.

0: masz, grupa odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. TKFK, chciałaś coś dorzucić do Adama?
1: Ja robię układ taneczny do piosenki.
0: No to tańczy.
1: Ja się boję.
0: To ja zapowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Cieszę się, że awansuję w górę. No, do tego podium liczyłem, że dobiją, wrócą wręcz. No ale jeszcze trochę tych punktów brakuje. Mimo, że coraz bliżej, to jednak 56 punktów to zdecydowanie za mało na podium. A teraz już bez nazwisk na pozycji piątej, ponieważ po raz drugi
1: będzie dziś zimno.
0: Styczeń.
1: Tak jest. Marcin, styczeń. Z utworem Noc pojedynku, awans z pozycji 12 na 5. Erden.lista.170 punktów 57. Jak we śnie pole.

0: No, tajemniczy. Można by tak to powiedzieć.
1: January. Przed, za nami już Marcin. Noc pojedynku, arden.lista, kropka 170 punktów, 57.
0: A na pozycji czwartej chyba JJ, od wielu, jak ten. Tak, od wielu tygodni, konstans, niezmiennie, bo jak tak wpadam raz na jakiś czas na listę z mocą, tak co dwa tygodnie uśredniając, to Janusz wciąż tam jest, na pozycji czwartej. Janusz Jędrusik i cóż mogę ci dać, arden.lista, kropka 116 punktów, 86.

0: Indrusik.
1: Janusz Solo Indrusik. Chodź na solo jak Carlos Santana.
0: Trochę szklany sufit. Tak blisko, tak daleko. Też 86 punktów to zdecydowanie za mało, żeby wskoczyć na nasze podium. No ale warto próbować. I cóż mogę ci dać? rden.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: A tam spadek.
0: Była zwyciężczyni.
1: Z samej góry. Z abecadło z pieca spadło, a Sikora spadła na pozycję trzecią.
0: Ładnie, bardzo ładnie.
1: Polska język, trudny język.
0: Nagroda Nobla Literacka na wyciągnięcie ręki. On z nami, rden.lista.159 punktów 298.

0: Zasłuchaliśmy się?
1: Tak jest.
0: Magdalena Sikora.
1: Odlecieliśmy.
0: Odlecieliśmy.
1: Na skrzydłach
0: Sikorki. Magdalena też. Z pierwszego miejsca. No niestety, zabrakło wiele, ale o pierwsze miejsce dzisiaj była zacięta walka i mamy zmianę lidera, już mogę stracić. Ale i tak jeszcze nic nie wiadomo, bo tak jak mówiliśmy, dzisiaj jeden utwór pożegnał się z listą z mocą. Zostało jeszcze trzech kandydatów i tylko dwa miejsca.

0: Miejsce drugie.
1: Tak niewiele zabrakło.
2: Tam Szkocja. Nie wiemy, gdzie jaka. Ale skoro Walia Słoneczna, to podejrzewam, że Szkocja też istnieje takie prawdopodobieństwo, że w kratę. Haha. Nie, nie wiem, Słoneczna.
1: To ja wolę Szkocką. Kratę, oczywiście.
2: Kratę, no o czym myślimy?
1: Mariusz oczywiście. I Grażyna Śmiałkowi przed nami wspólnie z Magdaleną Bober. Tylko Jezus projekt, utwór Jak łania Erden. Lista. 940.

0: W Szkocji też ciepło? 15 stopni?
1: Nie wiem, jeszcze nie sprawdziłam.
0: Bo nie ma z nami Mariusza.
1: Nie ma, właśnie. Od wielu tygodni nie ma. Poszedł mu na urlop.
0: Tak niewiele zabrakło, a tu trzeba odjąć jeszcze punkty karne. Niedobrze. Mariusz, czekamy. Może małżonka zmobilizuje. Pani Grażyny, proszę postawić do pionu małżonka. Czekamy na Facebooku za tydzień, bo dziś już nie zdążą. Chociaż jeszcze nie mówię.
1: Nigdy nic nie wiadomo, dokładnie. Fale z opóźnieniem się niosą do Szkocji troszkę, więc może dzisiaj jeszcze zdążę w trakcie trwania naszej
0: audycji. Czekamy na szkockie fale.
1: No to przechodzimy do zwycięzców 711 notowania listy z mocą.
2: Miejsce pierwsze.
1: Pretendentów było dwóch, ale miejsce pierwsze może zająć tylko jedna formacja. Przytulić cię? Mam za daleko do ciebie. Tutaj pomiędzy konsoletą a monitorami trochę nas dzieli.
0: To chociaż tak w myślach. W środku.
1: Ale tak, mentalnie cię mogę przytulić.
0: Ale przytulamy Anne-Marie.
1: Tak, niestety już niestety nie będzie smuteczek. Was otulać swoim aksamitnym głosem, bowiem właśnie na dobre ten utwór żegna się z naszą listą z mocą, ale oczywiście droga dla Anne-Marie nie jest zamknięta. Jeśli macie jakąś jej kolejną propozycję, to ślijcie na naszą skrzynkę listazmocą.rdn.pl.
0: Zwyciężyłaś rzutem na taśmę. A te słowa kieruję do Arety, chociaż twój utwór miał się pojawić już miesiące temu w poczekalni. Też bym ci powiedział,
1: że nie mam nowego utworu, halo, muszę nagrać, nie mam czasu.
0: Może trzeba odgrzebać, odkurzyć audiotekę. Coś tam się znajdzie, ja pogrzebię. Arety na pierwszym miejscu, powrót wielki z pozycji trzeciej na pozycję pierwszą. Gratulujemy bardzo serdecznie dzisiejszej zwyciężczyni 711 notowania listy z mocą. A dziś z bólem serca, ale z uśmiechem na twarzy, żegnamy się z wami, Ewa JJ.
1: I Paweł H.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Dobrego tygodnia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: upadnie kto w grzech, zabrnie głęboko w nałogi, wzgardzi Bożymi łaskami, nie patrzy już na dobre przykłady innych, nie zwraca uwagi na zbawienne natchnienia i staje się niegodnym dalszych łask. Czy ma już rozpaczać? Nie, przenigdy. Ma bowiem od Boga daną sobie Matkę, która czułym sercem śledzi każdy jego czyn, każde słowo, każdą myśl. Ona nie patrzy na to, czy on godny łaski zmiłowania. Ona Matką tylko miłosierdzia, więc spieszy, chociaż nawet nie wzywana tam, gdzie najwięcej nędzy w duszach. Owszem, im bardziej dusza zeszpeciła się grzechem, tym bardziej w niej okazuje się miłosierdzie Boże, którego uosobieniem jest właśnie niepokalana.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
2: Kto daje jeść tłumom? Jezus czy uczniowie? I Jezus, i uczniowie. Bez 5 chlebów, 2 ryb i rąk uczniów nie byłoby nakarmienia tysięcy. Podobnie jak bez chleba, wina i wspólnoty nie byłoby Eucharystii. A ta nie kończy się w Kościele, lecz jest kontynuowana poza nim, w życiu codziennym, przez dzielenie się miłością z innymi. Bóg jest źródłem wszystkiego, ale potrzebuje współpracy człowieka, by ukazać siebie światu. Pomyśl, jakie dary dał mi Bóg, abym pomnażał je, dzieląc się nimi z ludźmi.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Wierna niewolnica przyniosła śniadanie i postawiła przed nimi, a biorąc biały ręcznik na ramię, pozostała, aby im służyć. Umaczali palce w naczyniu z wodą i właśnie obcierali je ręcznikiem, gdy dał się słyszeć gwar na ulicy. Poznali wojenną muzykę, która zbliżała się od północnej strony domu. To żołnierze z pretorium. Muszę ich widzieć, krzyknął młodzieniec, zrywając się z dywanu i biegnąc w stronę, skąd dolatywał hałas. Za chwilę stał oparty o parapet z dachówki, strzegący narożnika dachu od północno-wschodniej strony domu. Miejsce to górowało nad wszystkimi domami wschodniej strony miasta, tak, że mogli przejrzeć całą przestrzeń, aż do wieży Antonia, która, jak już wiemy, była częścią fortecy i kwaterą namiestnika. Ulica, co najwyżej 10 stóp szeroka, była gdzieniegdzie przecięta mostami, które, jak dachy, zapełniły się ludźmi zwabionymi muzyką. Za kilka chwil ukazały się szeregi żołnierzy. Najpierw szła w szerokich odstępach straż przednia, złożona z żołnierzy uzbrojonych w proce i łuki. Dalej oddział ciężko uzbrojonej piechoty z wielkimi tarczami i długimi włóczniami. Za nimi postępowała orkiestra, po niej zaś wódz na koniu z przyboczną strażą.

geometryczna zgodność ruchu całej masy, podobna do niezmiennego ruchu maszyny, wszystko to robiło na Judzie wielkie wrażenie, które łatwiej odczuć niż opisać. Przede wszystkim jednak dwa przedmioty głównie zwracały jego uwagę. Najpierw orzeł legionu, to jest pozłocista podobizna ptaka, osadzona na wysokim drągu, a potem wódz, jadący w środku wojska. Jechał w pełnej zbroi, z odkrytą głową, u lewego biodra miał krótki miecz, w ręce trzymał buławę dowódcy. Koń, zamiast siodła, okryty był purpurowym czaprakiem, zdobnym szeroką złotą frędzlą. Jeszcze jeździec był daleko, a Juda zauważył, że sama jego obecność wzbudzała gniew i oburzenie w przypatrującej się masie ludu. Jedni opierając się o poręcze dachu, drudzy stojąc dumnie, grozili mu pięściami. Inni jeszcze szli za nim, krzycząc, ci zaś, którzy stali na mostach i pod którymi przejeżdżał oddział, krzyczeli i pluli na nie z góry. Kobiety nawet ciskały odważnie sandałami, często tak zręcznie, że go trafiały. Gdy oddział znalazł się bliżej, krzyki stały się wyraźnymi. Rozbójnik, tyran, pies rzymski, precz z Imaelem, oddajcie nam Annasza. Gdy jeździec był już blisko, dostrzegł Juda, co zresztą łatwo mu było zrozumieć, że wódz nie dzielił wspaniałej obojętności żołnierzy. Twarz jego była ponura i groźna, a spojrzenie, które zwracał na prześladowców, pełne wzgardy i groźby, niejednego zmusiło do odwrotu. Wiedział młodzieniec, że dowódcy dla okazania swej godności ukazywali się publicznie w wawrzynowym wieńcu na głowie. Domyślił się więc po tej odznace, że ma przed sobą Waleriusza Gratusa, nowego prokuratora Judei. Jakkolwiek bądź widok tego Rzymianina wśród burzy, której sam nie wywołał, wzbudził współczucie w sercu młodego Żyda. Chcąc mu się lepiej przypatrzyć, zbliżył się więcej do poręczy i oparł rękę na dachówce. Musiała ona być już dawno nadłamana, gdyż oderwała się z łoskotem i poleciała wprost na jeźdźca. Dreszcz przestrachu wstrząsnął na ten widok młodzieńcem. Wyciągnął mimowolnie rękę, aby pochwycić kamień, ale tym raczej wzmocnił siłę jej pędu. Na ten widok z przerażenia krzyknął z całej siły, co zwróciło na niego uwagę całej straży i samego dowódcy. W tej samej chwili odłamek balustrady uderzył Gratusa w odkrytą głowę. Wódz spadł z konia na ziemię i legł jak martwy. Straż zsiadła z koni, aby okryć dowódcę tarczami, a lud przekonany, że Juda umyślnie rzucił pocisk, jęła krzykiem dodawać mu odwagi. On sam, przerażony tym, co się stało i następstwami, których nie trudno było się domyślić, stał jak przykuty do miejsca. Zgubny powiew, niby szept złego ducha, przebiegł z zadziwiającą szybkością z dachu na dach wzdłuż linii pochodu, porywając ludność do walki i oporu. Chwytali za dachówki i spalone od słońca kawałki gliny, z której były zrobione szczyty dachów, i ciskali je z ślepą namiętnością na wojska stojące na dole. Grat cegieł obsypał żołnierzy. Powstała bitwa, w której jednak, jak łatwo było przewidzieć, zwyciężyli wyćwiczeni w wojnie żołnierze. Juda, z twarzą pobladłą od przerażenia, zwrócił się ku siostrze i zawołał zrozpaczony: o Tirzo, Tirzo, co się z nami stanie? Nie wiedziała biedna, co się stało. Słyszała wprawdzie krzyki walczących, widziała wrzenie walki, lecz nie znała przyczyny całego zajścia, a tym samym nie domyślała się, aby ktokolwiek z jej ukochanych mógł znajdować się w niebezpieczeństwie. Co się stało? Co to wszystko znaczy? Pytała przerażona. Zabiłem dachówką namiestnika rzymskiego. Twarzyczka jej pokryła się śmiertelną bladością. Zarzuciła bratu ramiona na szyję i wpatrzyła mu się z boleścią w oczy. Pod wpływem tego wzroku nabrał otuchy. Nie zrobiłem tego umyślnie, Tirzo, rzekł. To był przypadek. Jak myślisz, co nam uczynią? Zapytała. Spojrzał na popłoch na ulicy i dachach, a obraz ponurego i groźnego Gratusa
przypomniał mu się

0: się z całą wyrazistością. Jeśli żyje, gdzież kres jego zemsty? Jeśli nie żyje, jakaż wściekłość legionistów? Nie znajdując odpowiedzi, spojrzał na dół właśnie w chwili, gdy straż pomagała dowódcy wsiąść na koń. Żyje, żyje, Tiryzo. Błogosławiony niechaj będzie Bóg ojców naszych. Uspokojony zwrócił się do Tiryzy, mówiąc: nie bój się, wytłumaczę, jak się to stało. Przypomnę zasługi ojca, a na pewno oszczędzą nas. Zawrócili ku letniemu domowi, gdy nagle dach zadrżał pod ich stopami, a ich uszu doleciały uderzenia pałek i trzask wyłamywanych bram. Z podwórza słychać było krzyki rozpaczy, płacz i jęk przerażonych kobiet. Następnie usłyszeli zbliżające się kroki gromady ludzi, klątwy i błagania. Żołnierze, wyłamawszy północną bramę, stali się panami pałacu. Judę ogarnęło straszliwe przeczucie, że to jego szukają. Pomyślał o ucieczce, ale dokąd? Tylko gdyby miał skrzydła, mógłby uciec. Tirza z obłąkanymi od strachu oczyma chwyciła go za rękę, pytając: Judo, co to wszystko znaczy? On wiedział, co to znaczy. Mordowano służbę, a jego matka? Któż wie, czy który z dosłyszanych głosów rozpaczy nie był jej głosem? Zdobył się przecież na siłę woli i rzekł: Tirzo, zostań tu i czekaj na mnie. Pójdę zobaczyć, co się dzieje. Nagle, wyraźnie, już nie w wyobraźni, poznał głos matki, nie czekając więc dłużej, objął siostrę i rzekł: chodź, śpieszmy. Taras powyżej pierwszych schodów zapełniony był żołdactwem. Jedni rabowali, drudzy zdobytymi mieczami wpadli do pokojów, mordując i raniąc. Tu i ówdzie klęczące kobiety błagały o łaskę, a opodal jedna w podartej szacie z długim rozwianym włosem walczyła, szamocąc się z trzymającym ją żołnierzem. Krzyk jej straszliwy, górujący ponad wrzawą, dolatywał aż na dach. Do niej to biegł Juda, wołając: matko, matko! Ale zaledwie dotknął jej rąk, pochwycono go i oderwano od niej. Wśród jęków, hałasu i wrzawy usłyszał, jak ktoś zawołał: to on! Głos ten nie był mu obcy. Spojrzał i zobaczył Messalę. Jak to? Ten ma być zabójcą? Rzekł jeden z legionistów. Ależ to zaledwie wyrostek. Bogowie! Odparł Messala. Czyż koniecznie trzeba być starym, aby pałać nienawiścią? Oto macie go, a wraz z nim matkę i siostrę, całą rodzinę.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać